Wolność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Dzisiaj niedziela, 27 września. Zaglądamy na początku do Muzeum Twierdzy Toruń. Zwiedzamy koszary Bramy Chełmińskiej razem z Adamem Kowalkowskim.
1: Zatrzymaliśmy się teraz przed kolejną makietą. Obok makiety są zdjęcia. Jak rozumiem, mamy tutaj takie zderzenie tego, co kiedyś znajdowało się w okolicach dzisiejszego mostu marszałka Józefa Piłsudskiego. No i obok widzimy te fragmenty fortów, które jeszcze jakiś czas temu pamiętam, że żyły i nawet znajdował się tam chyba klub muzyczny, takie połączenie trochę współczesności elementów twierdzy Toruń.
2: Faktycznie do 2021 chyba roku znajdował się najbardziej kultowy toruński klub muzyczny, czyli Pilon. Pilon, czyli dawna prochownia służąca jako taki podręczny skład prochu dla naroża dziesiątego, czyli takiego elementu fortyfikacji, który powstał troszeczkę później niż toruńskie bastiony, został zbudowany przez Prusaków około 1820 roku i który służył jako zabezpieczenie w podejściu do miasta od strony zachodniej wzdłuż Wisły. Ten cały element obronny, ten kleszcz dziesiąty, kończył się takim charakterystycznym murem, którego fragmenty możemy zobaczyć dzisiaj właśnie, do którego elementem była ta prochownia, czyli późniejszy pilon. Już mówię, o co chodziło. W XIX wieku Prusacy wykorzystywali w większości te fortyfikacje bastionowe powstałe w Toruniu w wieku XVII, ale nie zapominali o tym, że już wcześniej, w średniowieczu, Toruń otoczony był murami obronnymi, tymi ceglanymi i fosą je otaczającą. Stąd też wykorzystali te średniowieczne fortyfikacje, a przebudowywali te nowożytne. No i właśnie w okolicach Mostu Piłsudskiego, w okolicy Pilona, te dwie fosy były dosyć blisko od siebie oddalone. Pod strony miasta, czyli tam w okolicach Krzywej Wieży, w okolicach Ślimaka Getyńskiego płynęła sobie fosa średniowieczna. Przed nią znajdował się taki wysoki na 80 metrów wał ziemny, w którego wnętrzu znajdowała się właśnie wspomniana prochownia, a kawałeczek dalej taki budynek nazywany kaponierą, służący do ostrzeliwania fosy. Fosy będącej przebudowaną przeszkodą wodną powstałą w okresie nowożytnym, czyli tam tą fosę bastionową. Natomiast po drugiej stronie tej fosy bastionowej znajdował się też tylko taki niewielki budynek ceglany z takim bardzo mocnym stropem, tak zwany blockhouse, który służył jako taka najbardziej wysunięta na zewnątrz ostoja dla żołnierzy, którzy mieli przyjąć pierwszy atak wroga. I to wszystko te wszystkie trzy elementy były jeszcze zabezpieczone od strony Wisły murem z galerią, czyli wewnątrz w grubości muru znajdował się taki chodnik i ta galeria była wyposażona w strzelnicę, więc można było również bronić miasta od strony Wisły, czyli strzelając w kierunku rzeki. No i teraz, czym to się różni od tego, co mamy dzisiaj? Na pewno nie było mostu Piłsudskiego, dlatego że on został w Toruniu zbudowany, czyli rozpoczęto budowę w 1928 roku, zakończono w 1934 i most zajął miejsce tego głównego wału rozdzielającego obie fosy. Wał został zniwelowany, w jego miejsce wstawiono koniec mostu, czyli tak zwany przyczółek. Natomiast w momencie, kiedy rozkopywano ten wał kleszcza dziesiątego, odkryto. Po rozbiórce wału ukazało się wnętrze tej prochowni. Stąd też właśnie w latach 20. zamknięto ją od drugiego końca, od strony schodów prowadzących dzisiaj na most, takimi żelaznymi drzwiami. No i powstała taka nisza, takie pomieszczenia, które można było wykorzystywać na różne sposoby. Właśnie tam w ostatnim czasie znajdował się tam ten klub muzyczny. Tutaj na tej makiecie bardzo dobrze pokazany jest sposób regulacji poziomu wody w fosie. Można zwrócić uwagę, że zakończenie fosy przy tym murze galerii jest charakterystyczne. Znajdują się na nim takie otwory, przez które wylatywała woda. Jak już mówiliśmy wcześniej, woda w fosie była, czyli fosa była wypełniona tylko wtedy, kiedy miasto było przygotowywane do obrony, natomiast w okresie pokoju w fosie, która miała szerokość około 20-25 metrów, płynął sobie tylko taki niewielki metrowej szerokości strumyczek, który tak naprawdę zaznaczał zarys tej fosy, i pozostałości tego strumyczka możemy oglądać do dzisiaj. To jest to miejsce po zachodniej stronie Mostu Piłsudskiego. Taki charakterystyczny basen, w którym to przez dwa metalowe otwory wylatuje sobie woda. To jest właśnie dolny poziom wody w fosie. Natomiast nad zespołem otworów strzelniczych znajduje się taki otwór w kształcie takiego spłaszczonego trójkąta. To jest tak zwany przelew, który służył do tego, by woda w fosie, mając już ten maksymalny swój ponad, prawie dwumetrowy poziom, przelewała się dalej w kierunku Wisły. Także pomimo tego, że tych fortyfikacji nie używamy już od spokojnie 100 lat, ich najważniejsze elementy służące właśnie do regulacji poziomu wody w fosie są zachowane do dzisiaj i też warte obejrzenia przez mieszkańców Torunia, czy też przyjeżdżających do Torunia turystów właśnie w okolicach Mostu Piłsudskiego, poniżej ślimaka Getyńskiego, krótko mówiąc pod mostem drogowym.
1: Jesteśmy w kolejnej sali Muzeum Twierdzy Toruń. Uwagę przykuwają dwie dioramy po dwóch stronach tej sali.
2: W tej sali prezentujemy okres lat 70., 90. XIX wieku w garnizonie toruńskim. Garnizon to nie tylko żołnierze ćwiczący na poligonie, to nie tylko żołnierze mieszkający w koszarach, ale również żołnierze, którzy w jakiś sposób musieli wtopić się w tło XIX-wiecznego Torunia. Widać ich było na każdym kroku, dlatego że miasto miało wtedy około 30 tysięcy mieszkańców, a w garnizonie w okresie pokoju stacjonowało około 4 tysięcy żołnierzy. Stąd też można ich było zobaczyć na ulicach, można ich było zobaczyć w kościołach, ale również można ich było zobaczyć w toruńskich knajpach. No i tutaj właśnie na jednej z dioram mamy takich dwóch żołnierzy, oficerów armii niemieckiej, tak mniej więcej w mundurach z roku 907-910, siedzących w piwnicy. Piwnicy, którą jesteśmy w stanie zlokalizować bardzo dokładnie. Jest to ulica Żeglarska 27. I tam w piwnicach znajdowała się jedna z ponad setki toruńskich knajp, dlatego że Toruń jako miasto garnizonowe, miasto prowincjonalne, przygraniczne, no, był bardziej związany z wojskowością niż z jakimś wielkim ówczesnym światem. Stąd też ci żołnierze w czasie wolnym, mając do dyspozycji wypłacany żołd, musieli gdzieś go wydać, więc wydawano go najczęściej w knajpach. Stąd też w Toruniu było ponad 120 lokali sprzedających alkohol. Natomiast knajpa Verbrecher Keller, czyli piwnica Złoczyńców o takiej dosyć ponurnej nazwie, była jedną z tych, można powiedzieć, wyżej ustawionych. No i właśnie tutaj w tej knajpie, w piwnicy, na takich dziwnych siedziskach w postaci niewielkich baryłek, a za stołem robią duże beczki, siedzi dwóch oficerów armii niemieckiej. Siedzi żołnierz piechoty i siedzi żołnierz artylerii. Rozróżniamy ich po nakryciach głowy. Pikelhauba tego żołnierza piechoty zakończona jest takim charakterystycznym czubkiem, właśnie z niemiecka piklem, czyli nazwa nakrycia głowy od niego się wywodząca. Natomiast po drugiej stronie na małej baryłce siedzi sobie żołnierz artylerii, którego nakrycie głowy skwieńczone jest taką charakterystyczną kulką, czyli po niemiecku Kugel, a nakrycie głowy Kugelhauba. No i teraz tak, dlaczego akurat ta knajpa? Właściciel knajpy, Richard Krieger, w 1900 roku pojawił się w Toruniu, założył knajpę o tej dosyć ponurej nazwie i zaczął w niej sprzedawać alkohol pochodzący, można powiedzieć, z górnej półki, na który mogli sobie pozwolić bogaci mieszkańcy Torunia, również dobrze usytuowani oficerowie niemieccy, ale żeby było śmieszniej, ten pan Ryszard sprzedawał również parówki. Parówki ściągane z Wiednia, czy też z Berlina, które były takim, można powiedzieć, rarytasem, taką nowaliką, w tym troszeczkę odstającym od tych głównych nurtów kultury niemieckiej przy granicznym Toruniu.
1: Nie było problemu, żeby Torunianie pojawili się w tej knajpie razem z żołnierzami pruskimi?
2: Nie, nie było, dlatego że żołnierze pruscy, ci wyżej ustawieni, czyli oficerowie, kadra oficerska wywodząca się jednocześnie z arystokracji niemieckiej, mogła korzystać tylko z knajp mających dobrą reputację. Chodziło o to, żeby no, nie było sytuacji, że w momencie, kiedy w takiej podrzędnej knajpie wybuchnie jakaś awantura, żeby ci żołnierze w niej brali udział, no bo to jest jednak od razu plama na honorze armii, no i też plama na honorze danego rodu szlacheckiego, z którego dany żołnierz się wywodził. Stąd też, jeżeli byli tutaj oficerowie, no to było wiadomo, że pan Richard Krieger prowadzi taką knajpę, można powiedzieć, no na wysokim poziomie. Stąd też, chociażby właśnie ze względu na te parówki, była ona odwiedzana przez matki z dziećmi, żeby pokazać te parówki, jak one wyglądają. No dzisiaj berlinki nie są jakimś wielkim rarytasem dla dzieci. Matki z reguły unikają karmienia dzieci takimi wynalazkami, ale kiedyś porządne parówki z Berlina to było naprawdę coś, a tutaj w Werbrecher Keller, w piwnicy złoczyńców, coś takiego można było dostać.
1: Z drugiej strony też dwie postacie na tle również historycznego zdjęcia.
2: Tak, tutaj mamy dioramę przedstawiającą końcową fazę rozbiórki fortyfikacji dawnego systemu bastionowego Torunia. W latach 80., kiedy Toruń stawił się tą twierdzą pierwszej kategorii, postanowiono rozszerzyć obszar wewnętrznych fortyfikacji Torunia na wschód o mniej więcej jakieś 400-500 metrów. No i pojawił się problem, co zrobić z tymi starymi bastionami. Do rozbiórki przeznaczono bastion drugi, bastion trzeci. No i tutaj właśnie mamy taką scenkę przedstawiającą oficera, który takim karcącym, wskazującym palcem pokazuje na żołnierza trzymającego łopatę, żeby ten żołnierz no, jakoś efektywniej pracował albo może coś złego zrobił. Pod nogami tych żołnierzy walają się cegły i to są takie cegły dosyć ważne dla historii fortecznego Torunia, bo na nich mamy różnego rodzaju sygnatury przedstawiające, czyli sygnujące cegielnie produkujące cegły na potrzeby fortyfikacji toruńskich. Cegły forteczne musiały mieć większą wytrzymałość niż cegły cywilne, stąd też cegielnie je produkujące ten bardzo dobrej jakości towar starały się w jakiś sposób oznaczać. Stąd też mamy albo oznaczenia literowe, albo nazwy całych cegielni, chociażby cegielnie Antoniewo, czy też takie charakterystyczne koronki, mniejsze czy większe, będące właśnie znakiem firmowym cegielni, jednocześnie oznaczeniem tych cegieł produkowanych wyłącznie na potrzeby fortyfikacji.
1: Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia Muzeum Twierdzy Toruń. Uwagę przyciąga taka charakterystyczna głowa lwa, która jest chyba także, można powiedzieć, takim nieformalnym symbolem tego muzeum.
2: Mamy tutaj lwią głowę, będącą pierwotnie elementem wyposażenia naszego obiektu, takiego wyposażenia typowo technicznego. Wielka lwia głowa, mająca ponad 150 kg wagi, służyła do odprowadzania wody z takiej przestrzeni wypełnionej piaskiem znajdującej się nad sklepieniami zamykającymi od góry nasze koszary. Zadaniem było odprowadzanie wilgoci z tej piaskowej przestrzeni. Tak się składa, że taka lwia głowa jest takim charakterystycznym elementem umieszczonym na różnych toruńskich obiektach fortecznych. Mieliśmy z nimi do czynienia na właśnie naszych koszarach Bramy Chełmińskiej, na koszarach Bramy Kaszownika, znajdujących się niedaleko od nas, czy też na Forcie Jakuba, ale również na grodzach, które zamykały od strony rzeki wodę w fosie. Tak się złożyło, że w ciągu ponad 130-140 lat od momentu wykonania tych lwich głów większość z nich zaginęła. Albo spadła ze starości, oderwała się od ściany, albo to zniknięcie było też troszeczkę wymuszone przez różnego rodzaju pozyskiwaczy złomu. Także do dzisiaj w tych lwich głów zostało bardzo, bardzo niewiele. Właśnie na naszych koszarach i na Forcie Jakuba. Dziś w obiekcie mamy 13 lwich głów umieszczonych na elewacji, 14 właśnie mamy tutaj na ścianie. Natomiast w momencie, kiedy obiekt przejmowaliśmy, mieliśmy tylko 4 takie lwie głowy. Stąd też korzystając z możliwości, że jesteśmy w stanie na podstawie wzorca, czyli takiej oryginalnej głowy, odtworzyć pozostałe. Wykonaliśmy formę i z takiego materiału, z jakiego były pierwotnie wykonane, czyli z żeliwa, odlaliśmy te brakujące, jak również została odlana jedna dodatkowa, będąca właśnie taką naszą wizytówką, umieszczona na wysokości twarzy dziecka, w taki sposób, że można było do niej podejść, złapać lwa za nos, wsadzić mu rękę do pyska, złapać za kły, po prostu pobawić się tym lwem, no bo eksponatu ważącego 150 50 kg umocowanego trwale do ściany kotwami na głębokości 50 cm nie można zepsuć, więc tak naprawdę każdy może sobie przyjść, podotykać, zrobić sobie z nim zdjęcie i jednocześnie zapamiętać, że to jest właśnie taki element charakterystyczny tylko dla toruńskiej twierdzy, wyznaczający właśnie taką potęgę tych toruńskich fortyfikacji w postaci takiej bardzo, bardzo majestatycznej lwiej głowy.
1: Trochę kłóci mi się to z militarnym charakterem tego miejsca. Wszystko jest proste i to chyba taki jedyny artystyczny element twierdzy.
2: Gdybyśmy się przyjrzeli dokładnie, to ta XIX-wieczna architektura militarna, ona jeszcze ma dosyć dużo takich elementów artystycznych, takich właśnie troszeczkę zakamuflowanych. Nie są to jakieś wystawne kolumny, pilastry, jakieś ogromne herby, ale są to odpowiednio ukształtowane fryzy rozdzielające poszczególne kondygnacje, czy też właśnie takie elementy wyposażenia, jak chociażby te żygacze, czyli tak naprawdę zwykła rynna, mogło to być zakończone wystającą ze ściany rurą, ale jednak twórcy doszli do wniosku, że wypadałoby zaakcentować troszeczkę tutaj te elementy artystyczne, wyposażenia, tym bardziej, że mamy do czynienia z obiektami znajdującymi się w bezpośredniej bliskości właściwego miasta, czyli dzisiejszej Starówki. Takich obiektów fortecznych umieszczonych w Toruniu mamy o wiele więcej, chociażby te na pierścieniu zewnętrznym, tam kilka kilometrów od ówczesnego miasta, które nie mają aż tak wielu tych elementów artystycznych. Natomiast tutaj im bliżej centrum miasta, tym tych takich fragmentów, można powiedzieć, takiej sztuki budowlanej wysokiego poziomu mamy o wiele więcej.
1: Tutaj chyba także nietypowy muzealny artefakt, bo widzę, że mamy płaszcz historyczny. No i obok karteczka nie z napisem nie dotykać, tylko z napisem przymierz mundur.
2: Jesteśmy w obiekcie wojskowym w koszarach, więc co to za żołnierz, który nie chodzi w mundurze. Stąd też mamy kilka takich nieoryginalnych nakryć, znaczy może nieoryginalnych elementów umundurowania. Jest to dosyć dokładna kopia płaszcza oficerskiego wykorzystywanego przez wojska niemieckie stacjonujące w Toruniu gdzieś tak mniej więcej przed I wojną światową. Płaszcz wykonany z grubego sukna, więc ważący około 3 kg, a nad płaszczem niemieckie nakrycie głowy, skórzany kask nazywany Pigelhaube. Więc każdy z naszych gości może sobie podejść, może przymierzyć taki mundur, no i zrobić sobie chociażby zdjęcie, albo też poczuć, jaki to jest ciężkie i jak trudno się w tym chodzi, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że jeżeli właściciel takiego munduru nie dbałby dobrze o niego, dobrze go po praniu nie impregnował, to po wyjściu w takim mundurze na deszcz on jest w stanie wchłonąć kolejne 4 kg wody.
1: Wieki naszej historii militarnej Torunia mijają bardzo szybko, bo jeszcze niedawno mówiliśmy chociażby o broni białej czy skałkowej. Tutaj mamy już dioramę, na której jest, śmiało można powiedzieć, broń automatyczna.
2: Mamy tutaj karabin maszynowy MG-08, który był zasilany taśmami amunicyjnymi z osobnych magazynków. Te metalowe puszki na dole to nic innego, tylko zasobniki na amunicję. Stąd też wszystko zależało od tego, ile byliśmy w stanie tych magazynków przynieść i jak szybko obsługa była w stanie te taśmy amunicyjne zmieniać. Aczkolwiek wiadomo, że nie można było strzelać w nieskończoność. W czasie strzału wytwarzają się ogromne ilości gorącego gazu, który oddaje to ciepło lufie. No i gdybyśmy strzelali sobie bez przerwy, to ta lufa by nam się po prostu w końcu stopiła i wygięła. Więc żeby bronić się przed czymś takim, odcinek wylotowy lufy umieszczony jest w takim metalowym cylindrze wypełnionym wodą. Więc można było ten karabin chłodzić tak jak samochód za pomocą chłodnicy wypełnionej wodą. I dopóki w tej chłodnicy znajdowała się woda, można było prowadzić ogień. Oczywiście też tak rozważnie, żeby jednak tego urządzenia za bardzo nie przeciążyć, ale w momencie, kiedy woda się skończyła, pojawiał się problem i wtedy należało albo lufy wymieniać, albo po prostu wstrzymać się ze strzelaniem. Także do zadań obsługi należało nie tylko zapewnienie sobie odpowiedniej ilości amunicji, odpowiednie umieszczenie tego karabinu w taki sposób, żebyśmy mogli strzelać, ale żeby nas nie byli w stanie wykryć. No i oczywiście zgromadzenie takiej ilości wody, żeby można było ten ogień prowadzić w miarę efektywnie, czyli długo i co najważniejsze celnie, żeby nie marnować tej amunicji, tylko po to, żeby pokazać, że mamy karabin i możemy sobie z niego strzelać.
1: Po Muzeum Twierdzy Toruń oprowadza nas Adam Kowalkowski.
3: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: Po reklamie.
1: Jesteśmy w Muzeum Twierdzy Toruń. Można powiedzieć, że teraz zwiększymy kaliber.
2: To, co tutaj widzimy, to przewoźna wieża pancerna. Taki element, który został wymyślony w latach 90. XIX wieku w zakładach Grissona w Magdeburgu przez głównego inżyniera tej firmy, pułkownika Maksymiliana Schumana. Doszedł on do wniosku, że na współczesnym polu walki żołnierze są o wiele bardziej narażeni na destrukcję, na śmierć niż sprzęt, który się wokół nich znajduje. Stąd też postanowił umieścić żołnierzy w bezpiecznym miejscu w taki sposób, żeby bez względu na to, co się dzieje wokół, mogli użytkować broń, którą zresztą ta firma też produkowała. Stąd też taką szybkostrzelną armatkę kalibru 5,3 cm stosowaną już powszechnie w armii niemieckiej, zamknął w takiej obrotowej kopule o grubości około 5 cm, wykonanej z takiego hartowanego staliwa, i całą kopułę, zresztą obrotową, umieścił w takim stalowym walcu, do którego wchodziło dwóch żołnierzy. Ci żołnierze teoretycznie po zamknięciu specjalnych metalowych drzwiczek byli całkowicie zabezpieczeni przed odłamkami pocisków, czy też pociskami karabinowymi, które trafiały bezpośrednio w ten pancerz, a wewnątrz, mając do dyspozycji 120 sztuk amunicji, mogli prowadzić ogień bardzo efektywny w kierunku strzelającego do nich wroga. No i w teorii byłoby to nawet całkiem fajne, ale, no właśnie, zawsze są jakieś ale. Po zamknięciu się wewnątrz takiego cylindra mającego około 150 cm średnicy i wysokości niecałych 170 cm. Po oddaniu dwóch strzałów w środku było tyle tych gazów prochowych, że żołnierze najprawdopodobniej nie widzieliby siebie wzajemnie. Co więcej, te gazy, z racji tego, iż zawierają bardzo dużo szkodliwych substancji, momentalnie powodowały, że oni traciliby przytomność. Stąd też, pomimo fajnych zamysłów konstruktora, okazało się, że ta broń nie jest taka skuteczna, jakby się wydawało, i żołnierze zaczęli kombinować na własny sposób, jak tę broń wykorzystywać. No skoro dostali rozkaz używania, to trzeba jakoś to robić. Więc co wykonywano? Żołnierze na pewno nie zamykali się szczelnie w tych skorupach, w tych cylindrach. Korzystali z otwartych drzwiczek. No i z reguły było w ten sposób, że ładowali jeden nabój do komory nabojowej, do lufy. Do urządzenia spustowego mocowali sznurek i po prostu, wychodząc na zewnątrz tego urządzenia, ciągnęli za sznurek i armata strzelała. Niestety odbijało się to bardzo negatywnie na szybkostrzelności, która teoretycznie powinna wynosić do 30 strzałów na minutę, a takie kombinatorstwo załogi powodowało, że strzelała 2, 3, 4 maksymalnie razy na minutę. Co więcej, ta główna zaleta tego obiektu, czyli ta ochrona załogi, nie była spełniona. Ale urządzenie jest bardzo ciekawe z technicznego punktu widzenia, dlatego że jest ono ruchome. Umieszczona na cała armatka ważąca mniej więcej około 2,5 tony na takich niewielkich metalowych kółkach, a kółka osadzone są na szynach. Szyny mają rozstaw 60 cm i za pomocą tak naprawdę siły mięśni załogi tą armatkę można było przytaczać na kolejne stanowiska artyleryjskie, bo one pracowały z reguły w takich betonowych przedpiersiach, dodatkowo wzmacniających tutaj to całe stanowisko od strony atakującego wroga, więc można było sobie tutaj na szybko taką jedną armatkę na kolejne bliżej położone stanowisko przenieść. Natomiast w momencie, kiedy chcieliśmy przewieźć ją gdzieś na dalszą odległość, były takie specjalne konne platformy, na których też były odcinki tych szyn wąskotorowych i na szybko można było przejechać gdzie indziej. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to jest ten nasz najcenniejszy zabytek w całym Muzeum Twierdzy Toruń? Dzisiaj na terenie naszego kraju znajdują się dwa takie eksponaty, jedno tutaj, drugie w Warszawie. Co więcej, takie armatki przewoźne w 1914 roku znajdowały się na wyposażeniu Twierdzy Toruńskiej i było 8. 6 broniło Torunia od strony południowej, tam czyli na tych fortach na wysokości Podgórza i Stawek, a 2 sztuki były wyekspediowane do obrony południowego przyczółka mostu w Fordonie, dokładnie w okolicach miejscowości Strzyżawa, gdzie ten most kiedyś się kończył. Były 2 takie wieżyczki broniące tego wszystkiego. Pod pierwszej wojnie światowej co najmniej 1 sztuka takiego działka została zachowana w Toruniu. Znajdowała się w Szkole Oficerskiej Artylerii przy ulicy Sobieskiego. Mamy nawet zachowane zdjęcia. Na jednym z tych zdjęć tutaj taką armatkę widać. Natomiast po II wojnie światowej prawdopodobnie w czasie okupacji Niemcy wywieźli tutaj ten artefakt z Torunia. No i w momencie, kiedy tworzyliśmy wystawę, kiedy okazało się, że jest możliwość sprowadzenia tutaj jednej sztuki, zrobiliśmy wszystko, żeby ona z powrotem znalazła się w Toruniu. Stąd też właśnie i ze względów gabarytowych, bo to jest jednak prawie 2,5-tonowy obiekt, jak również z tych, można powiedzieć, takich historycznych i związanych tutaj właśnie z taką historią artylerii toruńskiej sytuacją, że to kiedyś znajdowało się w szkole oficerskiej, a teraz może znajdować się z powrotem w Toruniu. Postanowiliśmy to sprowadzić, no i jest tym naszym głównym eksponatem.
1: Twierdza Toruń składała się oczywiście z kilkunastu elementów. My jesteśmy w jednej z nich, w koszarach Bramy Chełmińskiej, no ale tutaj także możemy znaleźć eksponaty z innych fortów, które znajdują się w Toruniu.
2: Twierdza Toruńska to jest bardzo skomplikowany twór techniczny, składający się z wielu, wielu obiektów. Z reguły mówimy o tym, że wokół Torunia znajduje się 15 fortów, jak najbardziej jest to prawda, natomiast musimy pamiętać, że tych obiektów infrastruktury wojskowej na samym zewnętrznym pierścieniu było ponad 200 i one były bardzo różnorodne. Takim najbardziej charakterystycznym, najważniejszym, jeżeli chodzi o wartość historyczną w naszym mieście, jest Fort I, jedyny w tej części Cesarstwa Niemieckiego, tak zwany Fort Pancerny, którego główna artyleria, czyli haubice mające kaliber 21 cm, ukryte były pod wielkimi, ważącymi 154 tony pancerzami. I tutaj właśnie w naszym muzeum mamy przekrój takiej wieży pancernej z Fortu I. Możemy sobie zobaczyć, jak ona wyglądała, z jakich elementów się składała, jakie to było skomplikowane. Co więcej, możemy zobaczyć przekrój, czyli coś, czego nie zobaczymy fizycznie w forcie, ale na podstawie tych informacji, które zasięgniemy tutaj u nas w Muzeum Twierdzy, można sobie podjechać do Fortu I na ulicę Winną 19, czyli w okolicach Toruńskiego Rubinkowa i zobaczyć te wieże, jak one wyglądają w rzeczywistości, jakie to są ogromne elementy, jakie to są bardzo skomplikowane technicznie urządzenia i co ciekawe, to są jedyne toruńskie haubice, jedyny toruński sprzęt, który fizycznie brał udział w czasie I wojny światowej.

0: że w momencie konfliktu wojennego, szczególnie na początku konfliktu, kiedy jeszcze niczego nie wiadomo, korzystamy z tym, z czego możemy. A incydent był związany z tym, że obserwatorzy na forcie albo gdzieś tam na przedpolach zauważyli, że najprawdopodobniej od strony granicy z Rosją, która znajdowała się tam w okolicy miejscowości Silno, do miasta zbliża się jakiś oddział konny, prawdopodobnie kozaków, którzy chcieli w jakiś sposób albo zrobić rozpoznanie, albo no, może mniej prawdopodobne zająć jakieś tutaj tereny przedpola, więc na szybko uruchomiono najcięższą artylerię, jaką dysponowaliśmy, i ostrzelano właśnie tę miejscowość Kaszczorek, powodując takie oto straty.
1: Przechodzimy do kolejnej sali, to już sala numer 12 Muzeum Twierdzy Toruń. No i tutaj poznajemy dzieje garnizonu Toruń w latach 1920-1939. Zbliżamy się już właśnie do tego okresu II wojny światowej.
0: Twierdza toruńska została przejęta przez Wojsko Polskie, zresztą tak samo jak całe miasto, 18 stycznia 1920 roku. Przejęto ogromny zespół obiektów wojskowych, nie tylko fortyfikacyjnych, ale również koszarowych, z którym tak naprawdę no, nie wiadomo było, co zrobić. Dlatego, że Niemcy, wiedząc, że będą musieli twierdzę toruńską przekazać Polakom, a wiedzieli już z półrocznym wyprzedzeniem, wywieźli z niej wszystko, co było wartościowe. Tak naprawdę Polacy otrzymali puste, bez wyposażenia obiekty koszarowe i forteczne. Co więcej, z różnego rodzaju niespodziankami pozostawionymi przez poprzednich właścicieli. W toruńskich koszarach, chociażby w szybach kominowych, pozostawiono granaty, więc w momencie, kiedy żołnierze rozpoczęli podgrzewanie pomieszczeń za pomocą przeznaczonych do tego pieców, okazało się, że wylatują w powietrze ciągi kominowe. W koszarach zniszczono instalację centralnego ogrzewania, więc naprawdę infrastruktura była mocno zniszczona. Ale też musimy pamiętać o tym, że wszelkiego rodzaju fortyfikacje przestały mieć znaczenie. Pierwsza wojna zweryfikowała to, pokazując, że nie ma sensu bronić miasta jakimiś obiektami wcześniej przygotowanymi, bo mobilność współczesnego wojska jest na tyle wielka, że te fortyfikacje albo można obejść, albo je zniszczyć chociażby poprzez ostrzał artyleryjski nowym rodzajem broni, na który one nie były przygotowane, lub też po prostu przez bombardowanie. Więc wykorzystano toruńską twierdzę do zupełnie innych celów. Toruń stał się taką, można powiedzieć, główną bazą szkolnictwa oficerskiego Wojska Polskiego, które było w stanie wyszkolić wszelkie rodzaje wojsk. W Toruniu mieliśmy szkołę oficerską dla marynarzy, szkołę oficerską dla artylerzystów, czy też szkołę oficerską dla żołnierzy latających nad ziemią, czyli w przypadku naszego miasta akurat szkołę aeronautyczną, w której szkolili się operatorzy balonów czy też sterowców. Ale nie zmienia to faktu, że toruńskie fortyfikacje, już może nie wykorzystywane w pierwszej linii, również mogły dalej służyć toruńskim jednostkom wojskowym. Umieszczono w niektórych fortach kompanie pułków, które w Toruniu stacjonowały. Inne forty zostały przeznaczone na magazyny, ale na wypadek wojny również były wykorzystywane, i chociażby tutaj toruński fort 13 stał się siedzibą dowództwa Armii Pomorza. Także pomimo tego, że zmieniły się realia współczesnej wojny, już fortyfikacje stałe nie były tak wykorzystywane jak kiedyś, to jednak o tych fortach cały czas pamiętano i cały czas one były administrowane przez wojsko. Nie wolno było ludności cywilnej do nich nawet się zbliżyć. Twierdza toruńska w okresie międzywojennym miała swoje 5 minut, jeżeli chodzi o szkolnictwo wojskowe. Fortyfikacje były wykorzystywane w większości na magazyny, a później też jako miejsca dyslokacji wojsk korzystających z toruńskiego poligonu. Prusacy w latach 70. XIX wieku założyli w Toruniu dosyć duży poligon artyleryjski, który później został jeszcze mocniej powierzchniowo rozbudowany, więc w okresie międzywojennym Polacy mieli gdzie ćwiczyć i co więcej przejęli po Niemcach dosyć rozbudowaną infrastrukturę poligonu artyleryjskiego, czyli różnego rodzaju cele ruchome, różnego rodzaju wcześniej przygotowane konstrukcje, na których łatwiej było ćwiczyć ostrzał artyleryjski. Stąd też dwa toruńskie forty, fort 11 i fort 13, znajdujące się najbliżej toruńskiego poligonu, były wykorzystywane chociażby w okresie takich zmasowanych ćwiczeń wojennych jako koszary dla wojska. Te same forty zostały przejęte przez Niemców już po rozpoczęciu II wojny światowej jako część ogromnego obozu jenieckiego, który oni tutaj w 1939 już tak częściowo, a w 1940 roku już porządnie na terenie Torunia rozbudowali. W jego skład weszły

0: prawie wszystkie forty na lewym brzegu Wisły, za wyjątkiem fortu 10, czyli fort 11, 12, 13, 14, 15, jak również wcześniej zbudowane obiekty, czyli fort kolejowy i przyczółek mostowy, stały się jedną wielką infrastrukturą obozową, obozu, w którym przetrzymywano około 40 tysięcy jeńców, więc naprawdę można powiedzieć, że było to miasto w mieście. Żołnierze trzymani nie tylko w fortach, ale również w ogromnym takim zespole barakowym na międzypolu fortecznym, czyli na północnych granicach poligonu, którzy w Toruniu tak naprawdę byli do prawie samego końca działań wojennych, czyli do stycznia 1945 roku.
1: Wystawa kończy się na 1945 roku, to ostatnia już z sal numer 14. Co działo się w tym miejscu później?
0: Po II wojnie światowej wojsko powolutku zaczęło wyzbywać się swoich obiektów. Taka demilitaryzacja finalnie zakończyła się w 1956 roku i część obiektów zaplecza technicznego toruńskiego garnizonu, w tym chociażby koszary bramy chełmińskie, zostały przekazane gospodarce narodowej, jak to się wtedy mówiło, czyli po prostu zostały upaństwowione. W naszych koszarach od tego momentu zostały zlokalizowane różnego rodzaju przedsiębiorstwa, czy też później już takie prywatne warsztaty działające właśnie w branży takiej rzemieślniczej. Mieliśmy tutaj odlewnie, mieliśmy kuźnię, była stolarnia, ale były również w międzyczasie magazyny teatralne, czy na końcach naszego obiektu, na jego lewym czy na prawym skrzydle, były również kawiarnie czy restauracje. Obiekt żył swoim życiem tak jeszcze do lat 90. Później, już na początku obecnego stulecia, jego użytkownicy stąd się wynieśli. Obiekt był coraz bardziej dewastowany, niszczony i przez złomiarzy, i przez upływający czas, dlatego że w okresie międzywojennym został częściowo rozebrany, jeżeli chodzi o przykrywający go nasyp, i przez te otwory po dawnej zabudowie po prostu do wnętrza lała się woda. Następowała dosyć duża destrukcja samej tkanki obiektu. W 2015 roku zapadła decyzja o przekształceniu tego obiektu w obiekt spełniający funkcje muzealne. W 2018 w maju ruszyliśmy z remontem i po kolejnych 2 latach obiekt był gotowy do otwarcia, do rozpoczęcia pracy kulturotwórczej jako ekspozycja poświęcona toruńskim fortyfikacjom, no ale pojawił się problem, którego się wcześniej nikt nie spodziewał, czyli pandemia. Spowodowało to ponad półroczne opóźnienie i tak naprawdę rozpoczęliśmy swoją pracę muzealną w tym miejscu, w koszarach bramy chełmińskiej, w lutym 2021 roku. I od tego momentu coraz więcej osób, mieszkańców Torunia, przyjeżdżających do miasta turystów z okolicy naszego miasta, czy też z różnych zakątków kraju i świata, zwiedza tę ekspozycję. No i miejmy nadzieję, że podoba im się to, co przez te kilka miesięcy samej adaptacji, jak również przygotowywania ekspozycji dla nich przygotowaliśmy.
1: Gdyby nie twierdza Toruń, gdyby nie te fortyfikacje, mielibyśmy dzisiaj starówkę w takim stanie dobrym, zachowanym, jaki mamy? Czy ta twierdza miała faktycznie wpływ na to, że nasze miasto wygląda tak dobrze po tylu latach? Czy po prostu też jako Toruń mieliśmy trochę szczęścia i te największe wojenne zawieruchy po prostu omijały te rejony?
0: Miasto na pewno wyglądałoby inaczej, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że fortyfikacje nigdy nie są czymś, co sprzyja rozbudowie zespołów urbanistycznych. Fortyfikacje służą do ich obrony, ale fortyfikacje nie są elastyczne. Jeżeli są raz postawione, to nie ma możliwości rozbudowy miasta na ich zewnętrznych rubieżach, dlatego że fortyfikacje przed fortyfikacjami musi być pusta przestrzeń. Stąd też dlatego, że Toruń został dosyć szybko fortyfikowany już w średniowieczu, potem w okresie nowożytnym prawie w miejscu tych fortyfikacji średniowiecznych postawy bastiony, uniemożliwiło to rozbudowę miasta gdzieś na zewnątrz. W XIX wieku, po przejęciu miasta przez Prusaków, im nie zależało na rozwoju miasta jako takiego, im zależało na przeprawie Wiślanej, której te fortyfikacje miały bronić, szczególnie te XIX-wieczne, więc rozbudowywano dalej to, co już przejęto po tych fortyfikatorach nowożytnych, kosztem rozwoju Torunia. Stąd też miasto, rozwój takim typowym, cywilny miasta został totalnie zahamowany i przez prawie 70 lat XIX wieku miasto prawie się nie rozwijało. Dopiero w momencie, kiedy rozpoczęto ten większy, rozpoczęto rozbudowę tego większego systemu fortecznego w postaci tego pierścienia zewnętrznego toruńskiej fortyfikacji, miasto mogło troszeczkę odetchnąć, dlatego że zmniejszono udział w obronie tych fortyfikacji wokół Starego Miasta. W 1909 roku dopiero zlikwidowano tak zwane rejony forteczne uniemożliwiające zabudowę wokół Starówki i wyobraźmy sobie, że dopiero od tego momentu do granic tego średniowiecznego Torunia mogły z powrotem zbliżyć się przedmieścia, odepchnięte od niego w XVII wieku. Także fortyfikacje spowodowały, że Toruń wygląda jak wygląda. Dzisiaj jest fajną mekką dla turystów, dlatego że mamy ściśle rozdzielony obszar staromiejski od takiego pasa zieleni wokół toruńskiej Starówki. Tego naprawdę, takich plant w tych dużych zespołach urbanistycznych na terenie naszego kraju mamy bardzo, bardzo niewiele. Ale musimy pamiętać, że to jest tak naprawdę pokłosie tego, że miasto przez wiele, wiele lat nie mogło się rozwijać. Także gdyby nie fortyfikacje, nasze miasto wyglądałoby na pewno inaczej. Nie wiemy, czy byłoby tak wartościowym zespołem historycznym, jaki jest dzisiaj. No i też nie wiemy, czy Toruń bez tych fortyfikacji byłby takim potężnym miastem handlowym, jakim był. Musimy pamiętać, że część fortyfikacji średniowiecznych, szczególnie te od strony Wisły, była budowana nie po to, żeby bronić miasta przed wrogiem, bo Wisła była naprawdę wspaniałą zaporą, mającą ponad 600 metrów szerokości, ale te fortyfikacje wokół Nabrzeża Wiślanego, czy wzdłuż Nabrzeża Wiślanego, powstały po to, żeby się pochwalić, że nas stać na budowę fortyfikacji. Także gdyby nie bogactwo, miasto nie powstałoby fortyfikacji, gdyby nie fortyfikacje, miasto wyglądałoby inaczej, a gdyby nie jedno i drugie, nie wiadomo, co byśmy tutaj dzisiaj mieli.
1: To chyba najciekawsze jest, że mówiąc o tak potężnym ufortyfikowaniu miasta, o tych potężnych armatach, działach, które przed chwilą opisywaliśmy, one tak naprawdę nigdy nie były wykorzystane w takiej naprawdę regularnej walce, bitwie.
0: Tak, jeżeli chodzi o ten najbardziej znany epizod toruńskich fortyfikacji, czyli okres XIX-wieczny, tej faktycznej pruskiej twierdzy toruńskiej, no to skończyło się tym, że ostrzelano Kaszczorek, ale musimy pamiętać, że fortyfikacje powinny spełniać nie funkcję czynną, obronną w momencie właściwego konfliktu, ale funkcję prewencyjną. One są jak takie porządne, antywłamaniowe drzwi do mieszkania. Jeżeli pokazujemy, że mamy porządnie zabezpieczone mieszkanie, włamywacz trzy razy się zastanowi, czy warto te drzwi forsować. Jeżeli nie mamy fortyfikacji, miasto jest o wiele łatwiejszym łupem dla ewentualnego atakującego i z tego sobie zdawali sprawę planiści niemieccy, broniąc tej przeprawy mostowej, czy później przeprawy kolejowej, czy mostu kolejowego przed zakusami armii rosyjskiej. I to zostało spełnione. Rosjanie, zdając sobie sprawę, że mamy twierdzę w Toruniu, w Chełmnie, w Grudziądzu, czy też w Malborku, zmienili swoje plany związane z atakiem na centrum Rzeszy Niemieckiej, czyli na Berlin, omijając tak naprawdę to ujście Wisły, te fortyfikacje Dolnej Wisły w taki sposób, że nawet w momencie, gdyby nie przegrana przez nich bitwa pod Tannenbergiem, która tak naprawdę rozstrzygnęła losy tego frontu wschodniego, Rosjanie nie szliby na Berlin tutaj właśnie w okolicach Torunia, ale ominęliby nasze miasto szerokim łukiem. I to jest właśnie zasługa tych fortyfikacji zbudowanych za ogromne pieniądze, ale tak naprawdę też w formie takiego straszaka, a nie tylko i wyłącznie po to, żeby w momencie już tej ostatecznej walki tego miasta bronić.
1: Militarną historię Torunia poznają Państwo w Muzeum Twierdzy Toruń, po którym bardzo szczegółowo prowadził nas Adam Kowalkowski. Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Toruński kalejdoskop.
11: Toruński kalejdoskop.
10: W Radiu Gra.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Dzisiaj w naszym programie będzie o sporcie, bo gościem Radia Gra jest Maciej Kwiatkowski ze Stowarzyszenia Run to Run. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Stowarzyszenie Run to Run organizuje jedne z najpopularniejszych biegów w naszym mieście. Przede wszystkim w ostatnich latach trylogię toruńskich legend. Jesteśmy w trakcie drugiej edycji tej trylogii. Za nami już dwa przystanki w marcu i w maju. To zanim powiemy, co przed nami, to może podsumujmy tą pierwszą część roku w waszym wykonaniu.
3: Moglibyśmy powiedzieć tak, no wszystko to, co chcieliśmy zrealizować, się nam udało. Bardzo się cieszymy, że rośnie frekwencja. W końcu na toruńskich biegach rośnie frekwencja. Po pandemii mieliśmy cały czas spadki, natomiast zaczyna to wszystko fajnie rosnąć. Mieliśmy przyrosty rzędu 30-40% na biegach, więc wracamy do pierwszej ligi biegowej.
1: Sold out tam się pojawił w przypadku Run Toruń, prawda?
3: Tak jest, to jest troszeczkę związane z tym, że musimy dużo wcześniej zamawiać medale i ogranicza nas ta ilość medali.
1: Oprócz tego to jest też wyzwanie dla organizatora, bo jednak więcej ludzi, mniej przestrzeni dla biegaczy, oni mają swoje potrzeby, oni chcą się przygotować, oni chcą szybko oddać, załóżmy, swoją kurtkę, a potem szybko odebrać ją na mecie.
3: Tak jest, no im więcej osób, tym większe wyzwanie organizacyjne, musimy to się dostosowywać do większej frekwencji, ale damy radę, zapisujcie się jak najwięcej osób, niech biegnie, niech startuje, budujmy te biegi w Toruniu.
1: Przed nami wielki finał trylogii. Chciałem powiedzieć, że bieg 18 października, ale to w zasadzie festiwal biegów, bo tych dystansów będzie jak zwykle kilka.
3: Tak jest. Właściwie cztery, bo no cztery biegi dzieci mają już same w sobie kilka dystansów, ale nazwijmy to jako jeden bieg, to w sobotę wystartujemy już 17 z biegami dla dzieci. Natomiast niedziela, no to są trzy dystanse, 5 kilometrów, czyli ten bieg, w którym mamy klasyfikację generalną całej trylogii, plus półmaraton i królewski dystans, czyli maraton.
1: Pewnie biegacze do kompletu jeszcze chcieliby dychę, ale to już byłoby za dużo organizacyjnego zamieszania.
3: Troszeczkę już by było dużo, natomiast to jest temat na przyszły rok. Tu będziemy troszeczkę zmian wprowadzać.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Dzisiaj w naszym programie rozmawiamy z Maciejem Kwiatkowskim ze Stowarzyszenia Run to Run. 18 października odbędzie się finał drugiej edycji trylogii toruńskich legend. Jak już wspomnieliśmy, na biegaczy czeka maraton, półmaraton, 5 kilometrów, będą także biegi dla dzieci. Powiedzmy teraz o tym, co dla biegaczy najciekawsze, czyli o trasach tego królewskiego maratonu, gdzie pojawią się biegacze.
3: W tym roku powtórzymy właściwie z lekką modyfikacją trasy ubiegłorocznej, jeżeli chodzi o dystanse październikowe. Wystartujemy w centrum miasta, przebiegniemy przez most, pojawimy się w punkcie widokowym, powrót przez most, pobiegniemy w kierunku motoareny, tam wrócimy przez Park Bydgoski i będziemy finiszować na bulwarze filadelfijskim. Próbujemy zrobić pewną modyfikację, ponieważ zawodnicy troszeczkę narzekali na to, że półmaraton i maraton na finiszu ma dość duży podbieg na ulicy Trauguta. Spróbujemy to zmodyfikować, ale to jeszcze pracujemy.
1: Każdy chce na ostatnich metrach i ostatnich kilkuset metrach jak najbardziej efektywnie i efektownie się zaprezentować.
3: Tak jest. No, na koniec dostać jeszcze podbieg, który jest prawie kilometrowy, to
1: ciężka sprawa.
3: Boli.
1: Maratończycy przebiegną dwie takie pętle, o których wspomniałeś.
3: Tak.
1: Chciałem zapytać jeszcze w takim razie o tą piątkę, gdzie tam pojawią się biegacze.
3: Bardzo podobnie, czyli też startujemy w centrum, przebiegamy przez most do punktu widokowego, wracamy przez most, pętelka na Boniach Nadwiślańskich i finisz na bulwarze.
1: Kiedy mieszkańcy słyszą, przebiegamy przez most, mają pewne obawy, ale przeprawa raczej nie będzie zamykana.
3: Nie, będzie wyłączony jeden pas ruchu. Także przejazd przez most będzie w kierunku dworca będzie otwarty, czyli dojazd do miasta z tamtej strony będzie przez nowy most, natomiast do dworca będzie można spokojnie dojechać, bo to był największy problem.
1: Gdzie jeszcze mieszkańcy czy kierowcy mogą spodziewać się tych największych utrudnień?
3: Tak naprawdę nie będzie wielkich utrudnień, ponieważ biegniemy dużo w Parku Bydgoskim, troszeczkę, ulica Popiełuszki będzie wyłączona, natomiast też będziemy starali się tak to zrobić, żeby te obciążenia były jak najmniejsze. Jeżeli chodzi o wyjazd na Bydgoszcz, będzie droga podzielona na dwie części, czyli też będzie cały czas drożka.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Dzisiaj rozmawiamy o finale trylogii toruńskich legend. 18 października w Toruniu odbędzie się maraton, półmaraton, bieg na 5 kilometrów, także biegi dla dzieci. Właśnie te spotkania dla najmłodszych w zasadzie wpisały się już chyba we wszystkie biegowe festiwale. Dzieciaki chcą być jak swoi rodzice, też chcą biegać, też chcą rywalizować.
3: Tak jest, coraz więcej dzieci się zapisuje na nasze biegi. Dołączamy biegi dla dzieci do każdej edycji i będziemy to robić wciąż.
1: Budujemy społeczność trochę tych biegaczy, no, którzy za kilkanaście lat być może pojawią się na toruńskich trasach?
3: Oczywiście, że tak. Moda na bieganie jest coraz większa, coraz więcej młodych ludzi chce biegać, a my będziemy im to umożliwiać.
1: Warto by w Toruniu także modę na kibicowanie wprowadzić. Kibiców nie brakuje na tych trasach, mogłoby być ich więcej, jak ich zachęcić?
3: Będziemy organizować punkty kibicowania, będziemy na trasie ustawiać DJ-ów, którzy będą zachęcać do kibicowania. Także zachęcamy Państwa do wyjścia w dniu biegu na trasę i kibicowania biegaczom.
1: Trasy biegów organizowane przez Stowarzyszenie Run to Run są dość podobne. To dla jednych może być w jakiś sposób nużące, dla innych to jest szansa, żeby z roku na rok na podobnej trasie wiedzieć, jak poprawić swój dystans. Z drugiej strony mamy też sprawdzone miejsca. Biegaczy jest coraz więcej, jak pan wspomniał.
3: Tak jest. No, Toruń ma pewną specyfikę. Tutaj dość trudno jest zorganizować bieg maratoński na przykład na jednej pętli, ponieważ przecięcie głównej trasy przechodzącej przez cały Toruń po prostu paraliżuje miasto. Próbujemy to robić w taki sposób, żeby te obciążenia były jak najmniejsze. Natomiast też chcemy troszeczkę te trasy modyfikować i będziemy próbowali to robić. Natomiast jak to będzie wychodziło, no troszeczkę musimy pogodzić wszystkich, tak? I biegaczy, i kierowców, i mieszkańców.
1: W poprzednich latach też zdarzało się, że biegliśmy od motoareny w kierunku podtoruńskich gmin. Teraz Toruń Maraton to Toruń Maraton.
3: No to jest największa bolączka, która strasznie męczyła nasze stowarzyszenie, że musimy wybiegać troszeczkę za miasto i biegać ścieżkami. Natomiast no w tej chwili no już się udaje. Udaje nam się robić praktycznie całe trasy w mieście i tutaj dziękujemy władzom, dziękujemy policji, dziękujemy służbom, że nam to umożliwiają.
1: A kiedy jesteśmy już na mecie, odbieramy medal. Zawsze o medale pytam, nie inaczej będzie także dzisiaj.
3: Medal kolejnej edycji będzie związany z kolejną toruńską legendą. Będzie to legenda o Krzywej Wieży. W tym roku zrobiliśmy tak, że te medale są oczywiście tematyczne, związane z legendami, natomiast nie tworzą w sumie jednej całości. Zastanawiamy się nad tym, czy w przyszłym roku nie wrócimy do tego, że medal będzie znowu trzyczęściowy i tworzył jedną całość.
1: Wyszliśmy myślami w 2027 roku. Stowarzyszenie zdradziło, że szykuje taką nowość, ciekawostkę. W wiosną przyszłego roku będziemy biegać także w nocy.
3: Tak, zauważyliśmy, że biegi nocne są dość popularne w całej Polsce. Chcemy zrobić w ten sposób, że trylogia będzie się składała do klasyfikacji generalnej. Będą dwa dystanse, 5 i 10. I w każdej edycji zrobimy 5 i 10. Czyli i w marcu, i w maju, i w październiku będziemy mieli biegi 5 i na 10 kilometrów. Natomiast z październikowej edycji chcemy wyjąć półmaraton i podłączyć go pod edycję majową, gdzie w dniu poprzedzającym te nasze słynne Run Toruń, Zwiedzaj ze zdrowiem, będziemy mogli wieczorem przebiec półmaraton.
1: Pewnie jeszcze o trasach nie myśleliście, ale możemy się pewnie spodziewać pewnych rozwiązań.
3: Trasy przyszłoroczne jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Będziemy się starali jednak już troszeczkę te trasy zmienić.
9: Ale będzie trylogia.
3: Ale będzie trylogia, bezwzględnie.
9: Nie kojarzę, żeby był nocny półmaraton w Toruniu. To będzie chyba akurat debiut takiej trasy w kalendarzu biegowym miasta.
3: Nie było nocnego półmaratonu w Toruniu. Będzie to pierwsza tego typu edycja, natomiast to będzie kolejny 18 półmaraton.
9: Z przyjemnością będziemy o nim mówić także na antenie Radia Gra, ale to dopiero w 2027 roku, a przed nami dużo wcześniej, bo już 18 października finał drugiej edycji trylogii toruńskich legend, czyli maraton, półmaraton, bieg na 5 kilometrów. Naszym gościem o tych wydarzeniach opowiadał dzisiaj Maciej Kwiatkowski ze stowarzyszenia Run to Run. Dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję pięknie.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
10: Radio Gra dzisiaj zaprasza na oprowadzanie w Młynie Wiedzy, w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Ja nazywam się Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, a ze mną jest pani Agnieszka Woźniak, która nas oprowadzi po wystawie, która jest od początku tutaj, była w międzyczasie modernizowana. Mowa o wystawie o obrotach. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
10: Byłyśmy w takiej części bardziej mechanicznej, gdzie były zębatki, pokrętła. Teraz znajdujemy się w takiej już kosmicznej.
11: Tak, dokładnie. Teraz przechodzimy do tej części kosmicznej. Wystawa jest podzielona na dwie części. Pierwsza właśnie taka mechaniczna z maszynami prostymi, a druga taka nawiązująca bardziej do astronomii. No i jak znajdujemy się przy właśnie takim punkcie aranżacyjnym astronautów.
10: Tutaj najczęściej chyba zdjęcia sobie
11: tak,
10: robią.
11: Tak, tu sobie robią właśnie najczęściej zdjęcia. No ja to się śmieję, że zawsze każdy może być Sławoszem. No albo Mirosławem Hermaszewskim, albo Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Tutaj do wyboru, no bo mieliśmy dwóch panów, którzy poleciali w kosmos do tej pory. No i też właśnie można się ustawić tutaj do zdjęcia w takim skafandrze kosmicznym i zrobić sobie zdjęcie na fajnym tle gwiazd mgławic.
10: Tak, żeby mieć właśnie pamiątkę z wystawy.
11: Tak, żeby mieć pamiątkę z wystawy. Jest to nasz taki punkt do zdjęć.
10: Teraz chyba wydaje mi się, że wchodzimy do jakiegoś statku kosmicznego.
11: Tak, wchodzimy do naszego Sagittariusa A i ten Sagittarius A on sobie tak leci w kosmos. My to troszeczkę zrobiliśmy, może nie chciałabym powiedzieć, że artystycznie, ale tak staraliśmy się troszeczkę przekornie to zrobić, no bo wiadomo, że na statkach kosmicznych, statki kosmiczne służą nam do służą nam tylko do transportu, do jakby latania w kosmos, ale obecnie tylko na stacji ISS, która porusza się dookoła Ziemi, są przeprowadzane eksperymenty w specjalnych warunkach. No ale właśnie być może w przyszłości będzie tak, że te eksperymenty w długich podróżach kosmicznych również będą wykonywane. Dlatego my w naszym statku kosmicznym umieściliśmy dla Państwa bazę eksperymentów. No i właśnie znajduje się tutaj kilka eksponatów do samodzielnego sprawdzenia. Zapraszam do eksperymentowania.
10: To od czego zaczynamy? Może tutaj właśnie od środka, bo ciekawią mnie te dwie duże rury, które znajdują się właśnie na środku
11: tak,
10: tego statku.
11: Tak, są centralnym elementem. Jest to nasz eksponat turniej rakiet. I my tu mamy właśnie takie butelki, które trzeba nałożyć w środku tej rury. I właśnie mamy też taką pompkę. Musimy wypchać powietrze. O, i to jest taki dźwiękowy element dla Państwa. No te nasze rakiety, one startują z zawrotną prędkością. Strzelamy nimi do góry. No i one wracają i możemy się w ten sposób bawić. Jak najbardziej. Rakiety są różne. Wiadomo, że do wystrzelenia rakiet potrzeba konkretnej energii, więc my tutaj też pokazujemy, ile energii trzeba włożyć, żeby taką rakietę wypuścić w kosmos.
10: Tutaj mamy kolejny eksponat związany z... To taki lejek, widzę.
11: O tak, to jest taki lejek, który znajduje się w wielu miejscach w sumie, tylko że do niego wrzucane są monety, a my tutaj tak przekornie nie mamy monet, a
12: ale mamy kulki, które są wrzucane i poruszają się po takim torze specjalnym i każda kulka może mieć inny tor w zależności od tego, jak go tutaj wrzucimy.
13: Domyślam się, że wycieczki robią często pewnie jakieś wyścigi kulek.
12: Tak. Zdecydowanie robią wyścigi. No i ten eksponat nawiązuje nam do trochę do takich zderzeń obiektów w czasoprzestrzeni, do jego zakrzywienia. No ale więcej mogą sobie Państwo tutaj przeczytać też w opisie i dowiedzieć się, ale też się pobawić właśnie. On jest bardzo wciągający. Bardzo wciągający się patrzy na te kulki.
13: Kolejną częścią naszej toruńskiej wystawy o obrotach w Młynie Wiedzy jest eksponat zatytułowany Lekko czy Ciężko?
12: Tak. I tutaj nie mamy żadnych takich elementów dźwiękowych, ale mamy trzy czarne bojki. I tutaj jest też aranżacja opisana właśnie Ziemia, Księżyc i Mars. No i mogą Państwo przez te trzy otwory, które się tutaj znajdują, popchać te kule i zobaczyć, czy czują Państwo różnicę. No i później też mogą Państwo podnieść te bojki, zobaczyć, jak czujecie tą różnicę.
13: Podnosimy.
12: Bo tak naprawdę...
13: To jest Księżyc lżej.
12: I Mars też. Więc właśnie tak naprawdę człowiek ma inną masę miałby inną masę na Księżycu i na Marsie, więc też pokazujemy tą różnicę. Inną masę niż na Ziemi, tak?
13: Kolejny eksponat w naszym statku?
12: Tak, kolejny eksponat to są upadki meteorytów. No, on tu nawiązuje do naszego satelity, czyli Księżyca. Wiemy, że ten Księżyc ma liczne ślady uderzeń. No i my też tu mamy takie piłki i możemy stworzyć swój krater uderzając piłką.
13: O, ciekawe.
12: Ciekawe. Możesz porzucać też.
13: Dobra, to ja też spróbuję. A, rzeczywiście, tutaj mam taki ekran, który reaguje na nasze uderzenia.
12: Tak, jest to ekran dotykowy właśnie, który reaguje na uderzenia piłek i tworzymy kratery. I te kratery są w sumie różne, ciekawe. Dzieciaki lubią ten eksponat, no bo zawsze na wystawie musi być coś, co angażuje, ale też taki element trochę wytracenia energii wewnętrznej.
13: Tutaj właściwie każdy eksponat na tej wystawie pozwala tutaj dzieciom w różny sposób fajnie dotykać, właśnie patrzeć na tę wystawę, coś huknie, coś się kręci.
12: Tak, no ta wystawa właśnie jest taka bardzo energiczna, tym bardziej, że mamy sporo dźwięków, bo i w maszynach prostych mamy dźwięki i tutaj w tym turnieju rakiet, jeszcze dochodzą dźwięki dzieci, więc no wszystko tutaj tak bardzo jest energetycznie naładowane.
13: Tak, w momencie, w którym nagrywamy jest akurat taki moment, gdzie nie ma za bardzo zwiedzających, ale domyślam się, że w momencie, kiedy są wycieczki i te wszystkie maszyny idą w ruch, które dotykamy, no to naprawdę tutaj się dzieje.
12: Tak, dzieje się, tym bardziej, że jest to wystawa na pierwszym piętrze, więc zazwyczaj zwiedzający zaczynają albo od pierwszego, albo od ostatniego piętra, więc tutaj taki protip na zwiedzanie. Jeżeli jest duży tłum, to polecam nie zaczynać od pierwszego, ani od szóstego, tylko od środeczka.
13: O, to jest, bo widzicie Państwo, jeszcze ciekawy protip na to, jak zwiedzać Młyn Wiedzy. To może podejdziemy jeszcze tutaj w tej naszej części. Ostatni eksponat w naszej części zwiedzania, bo oczywiście nie ostatni na całej wystawie, to są mgławice.
12: Mamy mianowicie pierwiastki. Hel, neon, argon, krypton, azot. I mamy też taką siatkę dyfrakcyjną. I po przyłożeniu tej siatki dyfrakcyjnej obserwujemy widmo. I każdy pierwiastek ma inne widmo. I w różnych częściach kosmosu te widma są inne.
13: Możemy o tym wspomnieć, już mówiłyśmy o tym w poprzednich częściach, ale tak w ramach zachęty, że to jest wystawa skierowana do osób w każdym wieku.
12: Tak, zdecydowanie jest to wystawa dla osób w każdym wieku, dla dzieci. Dzieci w różnym wieku odkrywają różne inne nowe rzeczy, no bo wiadomo, jak się przychodzi do młyna, to nie zawsze zwraca się uwagę na to samo. Czasami można odkryć nowe eksponaty po jakimś czasie, w kolejnej wizycie. Także jak najbardziej właśnie i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla seniorów, i dla wszystkich, którzy chcą sobie coś doczytać. My tutaj też mamy właśnie komunikaty ekspozycyjne, do których przywiązujemy kierujemy dużą uwagę i na których też wyjaśniamy pewnego rodzaju zjawiska, więc jest to swojego rodzaju fajne zwiedzanie rodzinne, że ten rodzic jednak może być przewodnikiem takim dla swojego dziecka.
13: To i zapraszamy, żeby te wszystkie eksponaty zobaczyć na własne oczy. Tutaj, po tej części eksponatu oprowadza nas pani Agnieszka Woźniak i kolejne części tej wystawy będą w innych odsłonach naszego zwiedzania w Radiu Gra. Słuchajcie uważnie nas na 88.8. Dziękuję pani Agnieszko za tą część zwiedzania.
12: Dziękuję bardzo.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
14: Mariusz Skłodanowski, Radio Gra i nasz cotygodniowy kalejdoskop i specjalny gość, choć można powiedzieć, że no prawie współgospodarz, bo jesteśmy tak bliskimi sąsiadami, że tak możemy mówić. Łukasz Wodarski. Witaj, Łukaszu.
15: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie. Daleko nie miałem.
14: Historyk sztuki, bibliotekarz od 20 lat związany z toruńską kulturą, od wielu lat dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, w którym rozpoczynasz, no można powiedzieć, kolejny etap. Kilka dni temu oficjalnie ogłosiliście, że rozpoczyna się wasza druga kadencja. Mówię wasza, bo to jest, można powiedzieć, taki fajny team.
15: Tak, no od samego początku też nie ukrywamy tego, że to nie jest tylko i wyłącznie jedna osoba, która stoi jako dyrektor, tylko razem z Kasią Pongowską stworzyliśmy taki duet dyrektorski. Czym się bardzo szczycimy, bo jakoś podzieliliśmy pomiędzy siebie zakres obowiązków. Kasia zajmuje się przede wszystkim kwestiami merytorycznymi, ale to nie jest tak, że ja się w to nie mieszam, tylko razem podejmujemy naprawdę te wszystkie ważne, strategiczne decyzje, ale w szczegółach oczywiście się tutaj to wszystko różni. No i uważam, że to jest już po tych 4 latach wspólnej pracy, że to jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywna rzecz, bo to, z czym często borykają się dyrektorzy, to z taką samotnością, że nie mają możliwości przegadania pewnych rzeczy, skonsultowania takich strategicznych i trudnych decyzji, a mając przy sobie osobę, z którą można się wymienić, skrytykować, trochę się poburzować nawet, to zawsze jest bardzo, bardzo twórcze. No i myślę, że to efekty tego widać po prostu, że dzięki temu ten wałek no zmienił się przez te 4 lata, co też wyraz dał samorząd województwa i zarząd z województwa, decydując się na przedłużenie kadencji dla mnie, a tym samym dla Kasi.
14: Zanim opowiemy o planach na tę drugą kadencję, to właśnie powiedzmy o tym, jak wyglądał ten czas, bo wiem, po sąsiedzku obserwowałem, to był czas wielu strategicznych decyzji, od zmiany identyfikacji wizualnej po przeprowadzkę chociażby, a po drodze jeszcze przydarzył się jubileusz 50-lecia. Jak to wszystko udało się pogodzić?
15: No jakoś nam się udało pogodzić. Ja myślę, że bardzo dobrą rzeczą jest też to, że my trochę czekaliśmy na tę przeprowadzkę, że my się od razu nie przeprowadziliśmy, tylko mogliśmy się zająć pewnymi takimi procesami wewnętrznymi. Te procesy wewnętrzne, no to chociażby właśnie zaplanowanie nowej strony internetowej z takich twardych rzeczy, myślenie o identyfikacji, ale przede wszystkim uporządkowanie kwestii ludzkiej, bo to było zawsze najważniejsze. No, każdą instytucję, każdą firmę tworzą zawsze ludzie i pewne rozpoczęcie pewnych procesów, integrowanie teamu, bo to też było bardzo ważne, że dzisiaj no mogę powiedzieć, że ten team naprawdę jest ze sobą zintegrowany. To są ludzie, którzy wskoczyliby za sobą w ogień. Tak w poprzednich czasach tak trochę nie było, że to były samotne jednak wyspy, które oczywiście tworzyły jakieś takie mikrozespoły, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że to już jest zespół, że to jest zespół ludzi, którzy pracują nad fantastycznymi wydarzeniami. No i to była taka podstawa, którą chcieliśmy stworzyć, a już po przeprowadzce no, mogliśmy zacząć działać na rzecz województwa, no bo to jest naszą istotą działania. My jesteśmy wojewódzkim ośrodkiem animacji kultury i nie tylko chodziło o to, żeby wypełnić tutaj wydarzeniami i imprezami Toruń. Toruń jest naprawdę pod tym względem fantastyczny, jest wypełniony tymi niezwykłymi wydarzeniami, które organizują koledzy i przyjaciele po prostu z innych instytucji, z innych jednostek. Natomiast nikt do tego czasu, kiedy my się zaczęliśmy tym zajmować. Nie opiekował się, nie sieciował, nie pomagał instytucjom kultury w województwie. I to stało się dla nas czymś absolutnie najważniejszym i to jest nasz główny cel, który też chcemy kontynuować w tej kadencji.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
14: Łukasz Wodarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury, jest dzisiejszym gościem kalejdoskopu Radia Gra. Pieniądze to jeden w ogóle z problemów kultury. Jakie są inne? Jakie są te największe bolączki i jakich sposobów, żeby sobie z nimi poradzić, szukacie?
15: No to jest, tych problemów jest bardzo dużo, bo to oczywiście tak, finanse są jednym z tych problemów, ale to nie jest jedyny problem. Ja też uważam, że finanse są do prześcignięcia. To jest często też brak kompetencji wśród ludzi, którzy pracują w małych miejscowościach, głównie dlatego, że no, jeżeli ktoś zdobywa te kompetencje, to po prostu ucieka i migruje. I rzadko kiedy ma na tyle sił i misji w sobie, takiego wewnętrznego przymusu, żeby zostać i często za niewielkie pieniądze działać w małej miejscowości. Więc to jest taki brak po prostu też pewnego rodzaju kompetencji, umiejętności zarządczych, bo często te instytucje kultury są po prostu no, nie za dobrze zarządzane, bo trudno, żeby były dobrze zarządzane, jak osoby, które stoją na ich czele, bardzo często to są trochę osobami z przypadku, bo wydają się być sensowne i one robią wszystko, co mogą, żeby działać na tyle, na ile potrafią. I tu jest właśnie to miejsce na takie systemowe też nasze wsparcie.
14: I wiem, że te działania edukacyjne, szkolenia, nie tylko merytoryczne, związane z samą istotą kultury, ale także ważnym pozyskiwaniem grantów, których jesteście prawdziwymi mistrzami.
15: Tak, tak. To jest też kwestia taka, że my bardzo mocno też uczymy, szkolimy, pokazujemy i myślę, że robimy to z dosyć dużymi sukcesami, bo ja też mam taką możliwość bycia ekspertem w projektach ministerialnych, więc oceniam też te granty, czyli od tej drugiej strony stoję trochę. Nie tylko sami szkolimy, ale także też oceniam te granty. I to jest coś fantastycznego, że ja patrzę też trochę systemowo na to i widzę, że nasze województwo coraz lepiej zaczyna w tym wyglądać, bo naprawdę przez wiele, wiele lat byliśmy na szarym końcu. Co więcej, przez te nasze działania ja też zauważyłem jedną taką rzecz, że województwo kujawsko-pomorskie w końcu zostało zauważone i jest obecne w takiej przestrzeni krajowych kongresów, krajowych wydarzeń kulturalnych dla animatorów, animatorek kultury, dla ludzi kultury generalnie. I pamiętam, że gdy zaczynaliśmy kadencję te 4 lata temu, jak pojechaliśmy na jeden z pierwszych kongresów, to byliśmy z województwa kujawsko-pomorskiego, były 4 osoby. Teraz na ostatnim takim kongresie, bardzo dużym, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury Pracuj w Kulturze, było tych osób 15. I to byli dyrektorzy, dyrektorki, ale także pracownicy, kierownicy poszczególnych działów. To się też zmienia, bo ludzie zobaczyli, że to im też daje możliwość skonfrontowania się z innymi, poznania najnowszych trendów też w zarządzaniu i oni to biorą i aplikują do swoich instytucji. I to są takie zmiany systemowe, które ja też widzę po prostu w ciągu naprawdę tych 4 lat się to wydarzyło, a wydarzyło się także dzięki temu, że my działamy też jako sieć, że pomagamy, stworzyliśmy sieć dyrektorów i dyrektorek instytucji kultury, ponad 50 instytucji jest w tej sieci dyrektorów i dyrektorek. My sobie samopomocowo pomagamy. To jest też coś fantastycznego, bo nagle się okazuje, że to jest właśnie taki dowód na to, że wcale nie trzeba mieć często pieniędzy, że ta sieć jest siecią, gdzie każdy z nas ma jakieś przecież umiejętności, każdy z nas ma jakąś wiedzę, a to ja mam świetnego księgowego, a ty masz na przykład świetnego specjalistę do spraw pisania wniosków, a ty znasz kogoś i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że ta nasza sieć jest taką siecią samopomocową i to, o czym mówiłem na samym początku, że dyrektor często jest bardzo samotny, to dzięki tej sieci przestają być ci dyrektorzy samotni i bo my jesteśmy od tego, żeby ich wspierać.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
14: Łukasz Budarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury, gościem Kalejdoskopu Radia Gra. W poprzedniej części naszej rozmowy mówiliśmy chociażby o tym, jak konfrontujecie się z podobnymi ośrodkami w naszym kraju, ale przecież macie także doświadczenia z podobnych spotkań w skali europejskiej. Czy problemy twórców, kreatorów kultury w Polsce, w naszym mieście są podobne do tych, które mają twórcy, nie wiem, na południu, na zachodzie Europy?
15: To są inne problemy często. Czasami są podobne. Finanse są zawsze gdzieś tam taką barierą, tylko system finansowania w Polsce, system finansowania kultury jest naprawdę komfortowy. My sobie często nie zdajemy sprawy i bardzo tak psioczymy, jak to u nas jest fatalnie, niedobrze. Ale my mamy zbudowaną sieć państwowych instytucji kultury, która jest spadkiem po czasach PRL-u. Co by o tym nie mówić, to jest naprawdę dobra i fantastyczna rzecz. Na zachodzie tego nie ma. Tam są bardzo silnie obecny jest trzeci sektor i to jest nieustanna walka o grant, nieustanna walka o pieniądze. To nie jest tak jak u nas, że my mamy zapewniony jakiś pułap. I oczywiście, jak mamy kreatywność w sobie, to jesteśmy w stanie zdobywać dalej te środki. To od razu widać. Na zachodzie jest zdecydowanie trudniej pod tym względem. To, co jest podobne, to oczywiście pewne takie w tej chwili kilka jest tych takich pomysłów i modułów, nad którym instytucje kultury i w ogóle ludzie kultury się czym się zajmują. To jest cały czas dostępność, ale to też jest takie wypalenie zawodowe i mówienie głównie o takim well-beingu i takich naszych potrzebach też jako ludziach kultury, bo my jako osoby pracujące w kulturze bardzo często pracujemy w niesłychanie dziwacznych godzinach. Mamy trudność z zachowaniem work-life balansu i to w Europie też jest bardzo silnie obecne. Powstaje bardzo dużo publikacji naukowych, grup, które mają wspierać ten well-being. No i oczywiście ta kwestia dostępności dla osób z różnymi potrzebami, nie tylko dla osób niepełnosprawnych. I tu bardzo dobra wiadomość. My naprawdę jesteśmy liderami w tym. I wypadamy autentycznie, rewelacyjnie. Wiem po różnych konferencjach, że nam się z Kasią oczy otwierały, bo jak my przygotowujemy konferencję, no to staramy się dbać naprawdę o jak najwięcej osób z różnymi potrzebami. Tego na zachodzie bardzo często w ogóle to jest nie brane pod uwagę, mimo że mówią o tej dostępności. Więc my jesteśmy tutaj naprawdę prekursorami wielu kwestii, bo odrobiliśmy taką bardzo ważną lekcję. Dla nas dostępność to nie są tylko i wyłącznie windy, podjazdy i tabliczki w języku Braille'a, tylko przede wszystkim wydarzenia i działania dla osób z różnymi potrzebami. I to jest klucz, no, że nie zmienimy instytucji, nie stworzymy jej instytucją dostępną, dopóki nie będziemy mieli oferty dla osób z różnymi potrzebami i dopóki, jeszcze idąc dalej, te osoby nie będą tej oferty razem z nami współtworzyć.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
14: Jednym z tych wyzwań, przed którymi my wszyscy stajemy, także kultura, jest rozwój sztucznej inteligencji. Wiem, że to też jest temat, którym się zajmujecie. Jak sobie z tym poradzić?
15: No tak, to jest temat, który też nie tylko w Polsce, ale także cała Europa tym żyje. Natomiast to, co zauważamy też, że po tym zachłyśnięciu się rzeczywiście sztuczną inteligencją jest pewnego rodzaju odwrót w kierunku i to bardzo silny. W środowiskach artystycznych już pojawiły się przypinki przekreślające znaczek AI, jestem przeciw AI i tak dalej, nie korzystam. I ja mam takie wrażenie też, że AI nigdy nie będzie w stanie zastąpić jednej podstawowej rzeczy, muzyki na żywo, takiej prawdziwej, tego klimatu, który ty też, Mariuszu, też wspaniale dobrze wiesz, jak to wygląda, pójść na koncert, poczuć tę atmosferę. I słyszysz często, że muzycy nie grają w 100% czysto, że tam są jakieś brudy, ale ta atmosfera, ten klimat, który jest tam, tego się nie da zastąpić sztuczną inteligencją. I druga rzecz, nie da się też zastąpić sztuczną inteligencją tego, co człowiek może drugiemu człowiekowi w rozmowie w cztery oczy powiedzieć. Te rzeczywiście możemy do siebie napisać na czacie, możemy ze sobą rozmawiać poprzez komunikatory, ale to, jak dwie osoby ze sobą rozmawiają i to, co się między nimi tworzy, jakaś więź, tego nigdy sztuczna inteligencja nie zastąpi. A cała reszta, myślę sobie, że my też musimy myśleć o sztucznej inteligencji jako o narzędziu, jako o komputerze, który może nam pomóc, ale nigdy nie może nas zastąpić.
14: Łukasz Wodarski, Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury, przed, czy w zasadzie już na samym starcie drugiej kadencji, znalazłem takie określenie, że hasłem tej kadencji będzie potęga relacji. Właśnie, jak to rozumiesz?
15: No trochę wynika to z tego, co przed chwilą też powiedziałem. Właśnie ta relacja między drugim człowiekiem jest niesłychanie istotna, ale to jest też relacja pomiędzy instytucjami, pomiędzy nami. My bardzo chcemy w tej drugiej kadencji położyć nacisk na rozwój też takich kierunku Europy i otworzenie naszego województwa bardzo mocno na Europę, na sieciowanie z innymi instytucjami w całym świecie, nie tylko w Polsce, bo to jest oczywiście niesłychanie ważne, bo też najzwyklej w świecie tam też są środki na to, żeby pomóc też naszym instytucjom, żeby je konfrontować i żeby je wpisać w ten wielki europejski jakiś taki kalejdoskop kultury. I mam takie wrażenie, że nasze instytucje, mówię o naszych instytucjach, a mam na myśli instytucje, które są ulokowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i ludzie też pracujący w kulturze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego często są gotowi już w tym momencie na aplikowanie, do aplikowania do dużych środków europejskich. Potrzebują często trochę zachęty, czasem takiego poklepania po ramieniu i być może czasem takiego miejsca, do którego będą mogli zadzwonić, jeśli będą mieli problem. I takim miejscem chciałbym, żeby był WOAK, dlatego też bardzo mocno też myślimy o takiej dyplomacji kulturalnej. Ta dyplomacja kulturalna, ta współpraca z innymi krajami, ale także z innymi miastami, które są liderami w jakiś sposób w różnych działaniach kulturalnych, jest dla nas niesłychanie istotna, no bo chcemy się też uczyć, chcemy się uczyć od najlepszych, chcemy też z nimi wymieniać jakieś relacje i mieć te relacje. I wierzę, że to nam wszystkim bardzo pomoże też sprawić, że województwo kujawsko-pomorskie, nie wiem, po tych 5 latach kadencji, tak sobie chcielibyśmy razem z Kasią zakładać, że ono będzie inne, ono będzie bardziej otwarte i bardziej zsieciowane z zagranicą, a nasze instytucje nie będą miały problemu, żeby wyjechać na wizyty studyjne do Madrytu, Barcelony czy Padwy.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
14: Nasz czas powoli jednak dobiega końca. Skoro o nim mowa, wspominałeś o tym, że właśnie nienormowany czas pracy to jest jeden z problemów ludzi pracujących w kulturze. Wy postaraliście się z tym zawalczyć i wprowadziliście skrócony tydzień pracy. Jak on się sprawdza?
15: No to się sprawdza na ten moment bardzo dobrze. Nas kosztowało to bardzo dużo pracy takiej zarządczej i zmian systemów zarządzania. Po prostu trzeba było bardzo pewne rzeczy sobie dookreślić po to, żeby nie było takich dystraktorów i złodziei czasu. I dzięki temu to się oczywiście nam udaje i my byśmy bardzo chcieli i pewnie utrzymamy ten czas pracy skrócony w kolejnych latach. To, co już widzę, no to, że działania w kulturze zawsze są problematyczne ze względu na finanse, od tego zaczęliśmy. I my bardzo często nie jesteśmy w stanie zaoferować super wysokich pensji, tak jak może zaoferować to, nie wiem, komercyjna firma. Ale my bardzo często możemy dać to, czego te komercyjne firmy nastawione bardzo mocno na zysk nie muszą oferować ze względu na to, że w kodeksie pracy mamy 8-godzinny tryb pracy, 8-godzinny dziennie. Więc możemy zaoferować skrócony czas pracy, który jest dodatkowym benefitem. I nagle się okazuje, że dzięki temu my do kultury możemy przyciągnąć niesłychanie kreatywnych ludzi, którzy by pewnie tak nie do końca chcieli w tej kulturze pracować ze względu na finanse. I to jest też coś, co ja obserwuję i podam taki przykład, jak 4 lata temu szukaliśmy osoby do działu promocji, to zgłosiły się 4 osoby. Jak kilka miesięcy temu szukaliśmy osoby do działu promocji na zastępstwo koleżanki, która poszła na zwolnienie, to startowo mieliśmy ponad 30 osób. To też pokazuje po prostu, że udało nam się chyba stworzyć taką przestrzeń, taką firmę, takie miejsce, do której ludzie chcą przychodzić także ze względu na atmosferę.
14: Czego wam życzyć na tę drugą kadencję?
15: Myślę, że realizacji tych wszystkich celów ambitnych, które my sobie w naszej aplikacji pozakładaliśmy, jest ich całkiem sporo. I myślę, że takiej spokojności i tego, że za te 5 lat chciałbym powiedzieć, że tak, że nasze województwo rzeczywiście jest liderem, jeśli chodzi o współpracę z całą Europą, bo tego sobie tak naprawdę bardzo, bardzo marzę, żebyśmy byli też bardziej otwarci i żebyśmy nie tylko czerpali od innych, ale przede wszystkim, żebyśmy też potrafili dawać, bo mamy naprawdę fantastyczne zasoby, z czego często sobie nie zdajemy sprawy, bo my wszyscy uwielbiamy krytykować, jak to w tym Toruniu jest niedobrze, jak to w tej Bydgoszczy jest niedobrze, w ogóle w całym województwie jest niedobrze. To jest bzdura i nieprawda. Naprawdę nie potrafimy docenić tego, co mamy, a mamy fantastyczne rzeczy.
14: Tego w takim razie życzymy. Człowiek kultury, jak słychać, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury Łukasz Wodarski był gościem Kalejdoskopu Radia Gra. Dziękuję ci bardzo.
15: Dziękuję również.
2: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
16: To, a słyszałeś, że w radiu gra w samym sercu malowniczego Torunia, w cieniu średniowiecznych murów i nieopodal ruin Zamku Krzyżackiego przy ulicy Piernikarskiej 9 od blisko 80 lat rozbrzmiewa śmiech, zachwyt i dziecięca ciekawość. Teatr Bajpomorski, perła polskiej sceny lalkowej, nieprzerwanie od roku 1946 zachwyca pokolenia najmłodszych widzów, a także tych, którzy w teatrze szukają nie tylko rozrywki, ale i głębokich przeżyć artystycznych. Geneza Baja Pomorskiego sięga czasów powojennych, kiedy to Irena Pikiel-Samorewiczowa, artystka, malarka i wizjonerka, przybyła do Bydgoszczy z dokumentem uprawniającym do utworzenia pierwszego na Pomorzu Teatru Lalek. Był to symboliczny młodszy brat warszawskiego Teatru Baj, stąd i nazwa Baj Pomorski. Pierwsze kroki tej sceny stawiane były w niełatwych warunkach. Teatr ulokowano w sali rzeźni miejskiej, gdzie jeszcze w czasie okupacji niemiecki teatr marionetkowy bawił i wzruszał publiczność. Dnia 28 października 1945 roku na deskach tej prowizorycznej sceny odbyła się pierwsza premiera. Szej Krawczyku, Wędrowniku, autorstwa Ewy Szelburg-Zarembiny. Jednak już wkrótce okazało się, że Bydgoszcz nie jest miejscem, gdzie teatr lalkowy może w pełni rozwinąć skrzydła. Z entuzjazmem więc przyjęto propozycję przeniesienia siedziby do Torunia, gdzie Baj Pomorski zyskał nowy dom w dawnym budynku Teatru Zamkowego, tuż obok historycznych murów miasta. W tych pierwszych latach działalności aktorami Baja Pomorskiego byli głównie studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy pod okiem doświadczonych reżyserów i aktorów poznawali sekrety animacji lalek oraz kunszt gry scenicznej. Mimo skromnego wyposażenia i trudnych warunków pracy, zespół z zapałem prowadził działalność objazdową, docierając nie tylko do dzieci z Pomorza, ale i z najdalszych zakątków Polski. W roku 1947 kierownictwo artystyczne objęła Joanna Piekarska, artystka plastyk i reżyserka, która wyniosła Baj Pomorski na ogólnopolski poziom. Jej spektakl Dom Kotki zdobył 3. nagrodę na pierwszym Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich w Warszawie w roku 1950. Ten sukces stał się impulsem do upaństwowienia teatru, co z jednej strony zapewniło stabilizację finansową, a z drugiej wprowadziło ramy i ograniczenia narzucane przez ówczesną politykę kulturalną. Prawdziwy rozkwit artystyczny Baja Pomorskiego przypadł na lata 50. XX wieku. Dyrekcja Stanisława Stapfa przyniosła modernizację techniczną i artystyczną sceny. To właśnie wówczas Baj Pomorski stał się jedną z najlepiej wyposażonych scen lalkowych w kraju, a na jej deskach zrealizowano pierwszą w Polsce lalkową prapremierę Snu Nocy Letniej Williama Szekspira. Stanisław Stapf był również inicjatorem Festiwalu Teatrów Lalek Polski Północnej, pierwszej tego typu imprezy na Pomorzu, która na stałe wpisała wpisała się w kulturalny krajobraz regionu. Przełom lat 60. pod dyrekcją Leszka Śmigielskiego to czas intensywnych poszukiwań nowych form wyrazu. Teatr otworzył się na nowatorskie inscenizacje inspirowane tradycją teatru ludowego oraz współczesnymi tekstami autorstwa regionalnych twórców. W tym okresie powstała rekordowa liczba prapremier, a powołany Klub Środowisk Twórczych Azyl uczynił z Baja Pomorskiego Centrum Życia Kulturalnego Torunia i miejsce spotkań artystów z różnych dziedzin sztuki. Kolejne dziesięciolecia to czas intensywnej współpracy międzynarodowej oraz otwarcia na nowe trendy w teatrze lalkowym. Dyrekcja Tadeusza Petrykowskiego przyniosła ożywienie kontaktów z zespołami z Czech i Rumunii, a także coraz szerszą obecność na krajowych i zagranicznych festiwalach. Niezwykle istotną postacią był również Konrad Szachnowski, który zapisał się w historii teatru nowatorskimi inscenizacjami klasyki literatury oraz wprowadzeniem na polską scenę lalkową koncepcji nadmarionety i teatru jarmarcznego. Jego prapremiera Celestyny na podstawie dzieła Fernando de Rojasa przeszła do historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w tej dziedzinie. 8 lat dyrekcji Andrzeja Słocińskiego to kolejne pasmo sukcesów. Teatr rozwinął programy edukacji teatralnej dla dzieci, zacieśnił współpracę z partnerami z Niemiec, w szczególności z Getyngi, miasta partnerskiego Torunia oraz Czech. Baj Pomorski coraz częściej gościł na międzynarodowych festiwalach, prezentując polską szkołę teatru lalek szerokiemu gronu odbiorców. Kolejne lata pod kierownictwem Krzysztofa Arciszewskiego i Jerzego Olejnika to utrwalanie wypracowanego profilu artystycznego, a także istotna zmiana organizacyjna, przekształcenie teatru w miejską instytucję kultury finansowaną przez

ograniczone możliwości wyrazu. Baj Pomorski to nie tylko scena teatralna. To również przestrzeń spotkań, warsztatów, edukacji i wymiany artystycznej. To miejsce, gdzie od ponad 80 lat kolejne pokolenia dzieci i dorosłych odkrywają magię teatru, uczą się wrażliwości i otwartości na świat sztuki. Historia Baja Pomorskiego to opowieść o pasji, wytrwałości i nieustannym poszukiwaniu piękna. Opowieść, która trwa i rozwija się każdego dnia, inspirując i zachwycając coraz to nowych widzów. I choć kolejne rozdziały tej historii dopiero przed nami, już dziś Baj Pomorski pozostaje jednym z najważniejszych symboli kulturalnych Torunia i całego regionu. W programie A Słyszałeś, że wracamy do opowieści o Baju Pomorskim. Na przestrzeni lat teatr Baj Pomorski w Toruniu przeszedł fascynującą metamorfozę, stając się miejscem, które nie tylko pielęgnuje tradycję teatru lalek, ale również śmiało sięga po nowoczesność i artystyczne innowacje. Historia tej niezwykłej instytucji spleciona z losami miasta i lokalnej społeczności to opowieść o odwadze, wizji i nieustannym poszukiwaniu nowych środków wyrazu scenicznego. Prawdziwy rozkwit Baja Pomorskiego przypada na okres dyrekcji Czesława Sieńko. Jego rządy przypadły na czas, gdy Polska przechodziła przez decydujące zmiany ustrojowe, społeczne i ekonomiczne. To właśnie wtedy w atmosferze demokratycznej stabilizacji i otwarcia na świat teatr skierował swoje działania na innowacyjne adaptacje literatury dziecięcej i młodzieżowej, rozszerzając repertuar o inscenizację nieobecnych dotąd arcydzieł literatury europejskiej. Wrażliwość na nowatorskie rozwiązania scenograficzne stała się znakiem rozpoznawczym toruńskiej sceny, a spektakle Baja Pomorskiego zaczęły zdobywać liczne nagrody i wyróżnienia, co było zjawiskiem bez precedensu w historii tej placówki. Rok 1994 przyniósł powołanie toruńskich spotkań teatrów lalek. Inicjatywy, która w krótkim czasie przekształciła się w międzynarodowe toruńskie spotkania teatrów lalek. Od 1999 roku festiwal ten, organizowany każdego października, stał się jednym z najważniejszych wydarzeń sztuki animacji w Polsce. Przez 7 dni konkursowych konfrontacji Toruń gości teatry z całego świata, mistrzów lalkarstwa, twórców pielęgnujących tradycje, jak i zespoły eksperymentujące z formą i treścią teatru animacji. 13 dotychczasowych edycji festiwalu potwierdziło jego wyjątkową pozycję na mapie polskich i międzynarodowych wydarzeń teatralnych. Obecny dyrektor Baja Pomorskiego Zbigniew Lisowski to postać, która nadała toruńskiej scenie lalkowej nowy wymiar. Dzięki jego wizji teatr stał się miejscem otwartym nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla studentów oraz dorosłych widzów. Baj Pomorski żywo reaguje na potrzeby miasta i wyznacza trendy we współczesnej sztuce animacji. W latach 2005-2006 Lisowski nadzorował rozbudowę i modernizację teatru finansowaną ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Efektem tych działań jest jeden z najciekawszych i najbardziej nowoczesnych architektonicznie budynków teatralnych w kraju. Projekt nowego Baja Pomorskiego powierzono toruńskiej firmie Ambit. Elżbieta i Mateusz Grochotcy, pracując w ścisłej współpracy z dyrektorem Lisowskim, umiejętnie wpisali zmieniony wizerunek teatru w gotycką architekturę toruńskiej starówki, jednocześnie sięgając po nowoczesne materiały, takie te jak szkło i beton strukturalny. Najbardziej spektakularnym elementem jest oryginalny front budynku. Monumentalna drewniana szafa z rzeźbami bajkowych postaci, zaprojektowana we współpracy z czeskim scenografem Pawłem Chubiczką. Takie połączenie architektury, scenografii i wizji dyrektorskiej zaowocowało powstaniem unikatowej przestrzeni, która już od progu wprowadza widza w świat teatralnej magii. Wnętrza teatru zachwycają bogactwem rzeźb, płaskorzeźb, ręcznie wykonanych mebli oraz niezwykle przemyślaną kolorystyką. Każdy detal jest tu przemyślany, a całość emanuje atmosferą baśni i tajemnicy. Prace budowlane rozpoczęły się 1 sierpnia 2005 roku. Dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta Torunia i toruńskiej firmy Budtech, a także aktywnemu udziałowi Baja Pomorskiego w fazie projektowej, realizacja przebiegła sprawnie i zgodnie z założeniami. Powierzchnia teatru niemal się podwoiła z 4288 metrów kwadratowych do 8624 metrów kwadratowych. Zwiększyła się również powierzchnia użytkowa do

0: 4032 metrów kwadratowych. Nowa fasada, przeszklone foyer z kominkiem, bufetem i widokiem na Starówkę. Szerokie klatki schodowe, w tym jedna z windą dla osób niepełnosprawnych. Sala konferencyjna, 3 przestronne garderoby oraz kawiarnia to tylko niektóre z nowych udogodnień. Zupełnie nowa część teatru powstała na tyłach głównego budynku, gdzie znalazły się nowoczesne pracownie teatralne, pokoje gościnne, magazyny dekoracji, kostiumernia, pralnia z suszarnią oraz podziemny garaż na 26 stanowisk. Modernizacja objęła również 2 sale teatralne. Duża sala może obecnie pomieścić 304 osoby, a mała 120 widzów. Obie wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt techniczny, multimedialny i elektroakustyczny, a także klimatyzację na dużej scenie. Odtworzono orkiestron, umożliwiając realizację spektakli muzycznych na najwyższym poziomie. Amfiteatr w ogrodzie teatralnym przeznaczony na 120 osób pozwala na organizowanie plenerowych przedstawień w niezwykłej atmosferze. Zadbano również o detale: fontanna z figurą tancerki, identyczną z festiwalową statuetką, oraz parkingi na 56 stanowisk dopełniają całości inwestycji. Kompleks teatralny zarówno w dzień, jak i nocą prezentuje się imponująco dzięki komputerowo sterowanej wielobarwnej iluminacji. Cały obiekt jest monitorowany, co podnosi poziom bezpieczeństwa widzów i pracowników. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 13 milionów złotych. Na koszty kwalifikowane ze środków gminy miasta Toruń przeznaczono 7 milionów 700 tysięcy złotych, z czego 35% stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej, a 10% pochodziło z budżetu państwa. Architektoniczny projekt Baja Pomorskiego doczekał się licznych nagród i wyróżnień. Złote karety, prestiżowa nagroda przyznana przez lokalną gazetę Nowości, była tylko początkiem serii sukcesów. W kwietniu 2007 roku projekt został nominowany do nagrody TVP Kultura w kategorii Kultura dla dzieci i młodzieży, a w czerwcu Baj Pomorski uznano za obiekt roku miasta Torunia w kategorii modernizacji i rewitalizacji istniejących budynków. Dziś Baj Pomorski to nie tylko teatr, to symbol otwartości, nowoczesności i dialogu z publicznością. Magiczna szafa, będąca jego znakiem rozpoznawczym, zaprasza do świata niepowtarzalnych doznań artystycznych, gdzie tradycja harmonijnie współgra z nowoczesnością. To miejsce, które inspiruje, zachwyca i nieustannie poszukuje nowych form wyrazu, pozostając jednocześnie blisko mieszkańców Torunia i wszystkich miłośników teatru w Polsce i na świecie. To jest A słyszałeś, że w radiu gra Toruń. Toruń nie jest tylko kolejnym punktem na mapie Polski. Nie jest też jedynie krainą pierników czy gotyckich murów widocznych na każdym kroku. To miejsce, gdzie historia i teraźniejszość ścierają się każdego dnia, tworząc wyjątkową mieszankę energii, inspiracji i kontrastów. Od prastarych śladów pierwszych osadników przez średniowieczne fortyfikacje, aż po współczesne centra nauki i nowoczesne przestrzenie miejskie, Toruń nieustannie zaskakuje, wciąga i daje się odkrywać na nowo. Zacznijmy od początku, a początki Torunia sięgają naprawdę daleko. Archeolodzy potwierdzają, że już 11 tysięcy lat temu na terenach dzisiejszego Podgórza pojawiły się pierwsze ludzkie osady. To właśnie tutaj, gdzie spotykają się 3 krainy geograficzne, a Wisła wyznacza naturalną granicę, powstały prastare siedziby koczowniczych plemion. Z biegiem czasu pojawili się tu przedstawiciele kultury pucharków lejkowatych i amfor kulistych, którzy rozpoczęli pierwsze próby uprawy ziemi. Na terenie obecnego Starego Miasta odkryto ślady kultury łużyckiej, cywilizacji, która zamieszkiwała tę ziemię od 1000 do 500 lat przed naszą erą i zostawiła po sobie liczne, fascynujące artefakty. Wiek VIII przyniósł pierwszą znaczącą osadę na terenie przyszłego Zamku Krzyżackiego. Przez kolejne stulecia gród rósł w siłę, a w wieku X został wzmocniony ziemnymi wałami z Wisłą jako naturalną linią obrony. Osada Postolsko, bo tak ją nazywano, była centrum administracyjno-wojskowym aż do 13 stulecia. Wtedy to na skutek najazdów pruskich została zniszczona. Nowy rozdział zaczął się w 1222 roku, kiedy książę Konrad Mazowiecki przekazał te tereny biskupowi Chrystianowi. Prawdziwa rewolucja w dziejach Torunia nadeszła wraz z krzyżakami. W 1230 roku zakon uczynił z Torunia swoją bazę do dalszej ekspansji. To tutaj powstał pierwszy akt lokacyjny miasta, wystawiony przez wielkiego mistrza Hermana von Salce 28 grudnia 1233 roku. Początkowo miasto znajdowało się na prawym brzegu Wisły, ale po wielkiej powodzi w 1236 roku zostało przeniesione na obecne miejsce. Krzyżacy wznieśli tu monumentalny zamek, a w 1251 roku miasto otrzymało nowy przywilej chełmiński, wyznaczający granice dynamicznie rozwijającej się aglomeracji. W XIII wieku powstało nowe miasto Toruń z własnym samorządem i prawami miejskimi. Obie części przez wieki dzieliły mury aż do ich połączenia w 1454 roku. Średniowieczny Toruń to prawdziwa metropolia i otwarte okno na świat. W 1280 roku miasto przystąpiło do Hanzy, potężnego związku kupieckiego, który skupiał największe ośrodki handlu Europy. Przez pewien czas to właśnie w Toruniu mieścił się sekretariat tej organizacji. W 1365 roku Toruń uzyskał prawo składu pozwalające kontrolować handel na szeroką skalę i przynoszące miastu ogromne zyski. W XIV i XV wieku Toruń przeżywał prawdziwy rozkwit. Budowano monumentalne kościoły, ratusz, okazałe kamienice kupieckie, a liczba mieszkańców sięgała nawet 20 tysięcy. To było jedno z największych i najbogatszych miast Prus, wyznaczające trendy i przyciągające ludzi z całej Europy. Jednak nie zawsze było idealnie, rosło niezadowolenie z krzyżackiego panowania. Pokój toruński z 1411 roku nie zakończył konfliktu. Napięcie rosło, aż w 1454 roku wybuchło powstanie antykrzyżackie. Zamek został zburzony, a mieszkańcy odegrali kluczową rolę w Związku Pruskim, który doprowadził do upadku zakonu. Drugi pokój toruński z 1466 roku przypieczętował włączenie Torunia i całych Prus królewskich do Królestwa Polskiego, otwierając nowy rozdział w historii miasta. Kolejne epoki nie oszczędzały Torunia. Miasto przetrwało rozbiory, wojny i czas odbudowy. W XIX wieku powstał tu imponujący most kolejowo-drogowy, który połączył oba brzegi Wisły i stał się symbolem nowoczesności. W 1920 roku Toruń został stolicą województwa pomorskiego, a podczas II wojny światowej doświadczył dramatycznych wydarzeń, takich jak egzekucje w Lesie Barbarka. Po wojnie w 1945 roku powstał Uniwersytet Mikołaja Kopernika, dziś jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, przyciągający studentów i naukowców z kraju i zagranicy. Współczesny Toruń nie zwalnia tempa, to miasto, które śmiało można nazwać multizadaniowcem, dynamiczny ośrodek gospodarczy, kulturalny, naukowy i akademicki. Jako jedna z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego i siedziba kluczowych instytucji samorządowych, Toruń odgrywa pierwszoplanową rolę w regionie, co ciekawe. Nie wchodzi jednak w skład powiatu toruńskiego, a mimo to pełni funkcję jego stolicy. To prawdziwy ewenement w skali kraju. Na mapie kościelnej Toruń jest centrum diecezji, a w układzie komunikacyjnym kluczowym węzłem drogowym i kolejowym łączącym północ z południem oraz wschód z zachodem Polski. W ostatnich latach miasto wzbogaciło się o nowoczesne centrum kulturalno-kongresowe Jordanki, rozbudowano szpital wojewódzki, a przestrzeń miejska zyskała liczne miejsca pamięci upamiętniające zarówno bohaterów walk o wolność, jak i antykomunistyczną przeszłość miasta. Toruń to miejsce, gdzie gotyckie mury spotykają się z nowoczesną architekturą, a tradycja idzie w parze z innowacją. Spacer po starówce to podróż w czasie. Gotyckie kościoły, zabytkowe kamienice i brukowane uliczki, które tętnią życiem dzięki licznym festiwalom, koncertom, kawiarniom i galeriom. Toruń to nie tylko gród Kopernika, ale przede wszystkim przestrzeń, która nieustannie inspiruje zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych, którzy chcą poczuć ten niepowtarzalny klimat. Podsumowując, Toruń to miasto, które nie przestaje fascynować. Miejsce, w którym historia żyje na co dzień, a przyszłość rodzi się z pasji, otwartości i nieustającej chęci rozwoju. To tu tradycja i nowoczesność idą ramię w ramię, a każdy, kto choć raz tu zawita, chce wracać po więcej.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Panorama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: 26. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
1: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzyniorów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Po reklamie.
6: Muzyka, film, teatr i przedsiębiorczość. Te tematy pozornie do siebie nie pasują, ale w programie Toruński Kalejdoskop wszystko jest możliwe. Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na niedzielne spotkanie z ciekawymi ludźmi z Torunia. Przygotowaliśmy 3 wywiady i dużo dobrej muzyki.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
2: Oliwia Ciszewska, dzień dobry. Zapraszam na dzisiejszą rozmowę. A moim i Państwa gościem jest Magdalena Czerwińska, nasza torunianka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Jak się cieszę, że jestem w Radiu Gra.
2: No właśnie, jesteś tutaj u nas w Toruniu. Jesteś tutaj nie tak bez okazji, ale tych okazji jest naprawdę sporo. Także przedstawiając Cię naszym słuchaczom, jeżeli ktoś jakimś cudem nie wie, jesteś aktorką teatralną, filmową, telewizyjną. Tam Cię możemy widzieć. No i właśnie na deskach teatru będziesz również u nas, chociaż to nie do końca teatr, bo Jordanki potrafią być wieloma miejscami naraz. W Jordankach pokażesz swoją sztukę Tylko Miłość już 8 października, ale zanim przejdziemy do tego tematu, to myślę, że warto poruszyć także wątki ważne, ponieważ nie dość, że tegoroczna nagroda filmowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego imienia Poli Negri. To po pierwsze. Po drugie, pojawiłaś się ostatnio na scenie Festiwalu Młodej Muzyki, też inaugurując ten festiwal w naszym pięknym mieście. No i tutaj pokazałaś wspomnienia Heleny Grosówny, kolejnej torunianki. Od tego może zacznijmy. Helena Grosówna, aktorka związana z muzyką. No, dużo wspólnych wątków jest między wami. Jak ci się przygotowywało do tej roli?
3: Bardzo to była sentymentalna, wzruszająca podróż. Dziękuję Magdalenie Cynk za zaproszenie do tego koncertu. Jestem właśnie świeżutko po, emocje opadły, ale nie do końca. Cały czas w głowie przypominam sobie te chwile. Miałam przyjemność wystąpić u boku Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej pod batutą Rafała Kłoczko. I to była taka, no, dla mnie też niecodzienna rola, ponieważ właśnie z tą orkiestrą próbowaliśmy przybliżyć postać Heleny Grosówny, ale właśnie nie w taki pomnikowy sposób, tylko chciałam o niej opowiedzieć jak aktorka o aktorce. W ten sposób właśnie do tego podeszłam i z tego, co słyszałam, to ludziom bardzo przypadł do serca ten pomysł, to spojrzenie. Ja właśnie chciałam tak to zrobić od siebie i uważam, że to będzie najuczciwiej i najciekawiej po prostu od siebie.
2: W takim razie cieszę się, że już niedługo wrócisz do Torunia, żebyśmy mogli po raz kolejny Cię zobaczyć. Sama wspominałaś tutaj trochę poza anteną, że również Twoi bliscy pojawią się na widowni i że chciałabyś też zobaczyć tych bliskich, bo rozumiem, będzie to emocjonalny
3: związek. Nie bójmy się tego słowa, to będzie debiut toruński, mój teatralny.
2: Debiut toruński, właśnie!
3: Oczywiście poza wszystkimi występami ze studiem P w liceum, ale już od momentu, kiedy jestem duża w tym zawodzie i dorosłam, to aż dziwne, ale faktycznie to będzie pierwszy raz, kiedy wystąpię ze sztuką teatralną w Toruniu i bardzo, bardzo się cieszę na ten dzień, dlatego chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich, którzy mają czas 8 października i chcieliby się trochę pośmiać, ale też powzruszać, bo nasza komedia jest też do wzruszenia i jest to dla mnie po prostu jakiś taki bardzo emocjonalny się zapowiada moment, kiedy stanę w Toruniu na tej scenie, bo myślę, że to będzie trochę inaczej.
2: Będzie też trema?
3: Taka dobra trema, bo są, jak wiesz pewnie sama, są dwa rodzaje tremy, więc to jest ta dobra trema będzie.
2: Ta motywująca.
3: Ta motywująca, no i to, że właśnie w moim mieście i że na widowni będą bliskie mi osoby, to będzie na pewno super czas.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: W Radiu Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.
18: Słuchasz Radia Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Zapraszam na kolejną część rozmowy z naszą rodzimą torunianką, aktorką Magdaleną Czerwińską. Pięknie można sobie podsumować też całą tę drogę, którą rozpoczęłaś w Toruniu i teraz nie kończysz, ale masz tylko jeden kolejny duży przystanek. Tak jeszcze wracając na chwilę do sztuki, tylko miłość. Widziałam w opisie, że pomimo komedii są tam też poważne pytania zadawane. Czy małżeństwa idealne w ogóle istnieją? Jest to ciężkie pytanie. Czy wychodząc z tej sztuki będziemy mogli odpowiedzieć sobie na nie?
3: Sztuka jest przewrotna. Tylko miłość, którą wyreżyserowała Ania Obert, opowiada o dwóch parach. W Toruniu będziemy w składzie Sylwia Juszczak-Krawczyk, Mikołaj Krawczyk, Kuba Wieczorek i ja. I te dwie pary spotykają się w dziwnych splotach okoliczności, które podważają te obietnice, które sobie składają bliskie osoby będące w związkach, są wystawione na próbę. No i pojawiają się grube tematy typu zdrada, lojalność i tak dalej, więc z tego, co słyszę, to też ludzie wychodzą z naszego przedstawienia nie tylko uchachani, roześmiani, ale też właśnie poruszeni, bo zadają sobie jakieś pytania. Więc ja myślę, że to w ogóle to ma sens, żeby w przedstawieniu była jakaś też taka wartość dodana i jakiś moment do zastanowienia się nad własnym życiem. Ja uważam, że właśnie tak to powinno wyglądać.
2: Czyli warto wziąć swoją drugą połówkę na ten spektakl.
3: Bardzo polecam, ale warto też przyjść w pojedynkę. Proszę się nie bać chodzić samemu do teatru. To jest bardzo sexy, uważam. To można wybrać się na randkę z samym sobą.
2: Oj tak.
3: To jest dzisiaj, dużo się o tym mówi i ja myślę, że to jest też takie cenne dla siebie, więc polecam we trójkę, we dwójkę, w pojedynkę.
2: W każdej konfiguracji.
3: Byle przyjść do teatru, w ogóle, żeby jednak podpatrywać tę kulturę, wspierać ją i nie zapraszałabym Państwa, gdybym nie uważała, że warto. Tak myślę, mogę powiedzieć.
2: Jordanki na pewno traficie w samym centrum, sercu naszego miasta, 8 października. Przypominamy, pewnie nie pierwszy raz i nie ostatni na naszej antenie. No a skoro ten Toruń ciągle jest w naszych sercach i też jest w Twoim sercu od samego początku, to podsumowując tak sobie trochę Twoją drogę, sporo się działo, bo Ty miałaś zarówno takie trochę sportowe przygody w swoim życiu, szkoła muzyczna też się pojawiła, MDEK, więc dużo było tego po kolei.

0: Czy ty dzisiaj, jako dzisiejsza Magdalena, spotykając tę nastoletnią wersję siebie, byś była zaskoczona tym, w jakim kierunku poszłaś, czy wręcz przeciwnie?
1: Ja przede wszystkim nie wiem, jak ja to zdołałam wszystko pogodzić. Bardzo sobie, jakby myśląc wstecz, to dzisiaj jestem pełna podziwu dla tej licealistki. I ja bardzo, bardzo, bardzo wierzyłam w siebie, zdawając do szkoły teatralnej, co nie jest wcale takie oczywiste, bo cały czas z tym się aktualnie też borykam i wiadomo, to jest jakaś taka fala opadająca, wznosząca. Już nie wchodząc w psychologicznie głębiej, ale na pewno ten sport, dzisiaj mogę powiedzieć, to znaczy oczywiście wszystko, z wszystkiego korzystam dzisiaj, ale sport był turbo ważny i taka praca w drużynie, miałyśmy super team dziewczyński, odnosiłyśmy sukcesy, ta koszykówka była naprawdę dla mnie bardzo ważna, myślę, że to też buduje taki kręgosłup i zawsze, kiedy jest mi trochę gorzej, mam jakieś, no bo wiadomo, życie przynosi różne doświadczenia, to ja myślę, że dzięki tej dyscyplinie właśnie ze szkoły, którą sama sobie wymyśliłam i tych obowiązków naniosłam do swojego życia, no one mnie bardzo wzmocniły. I mam nastoletniego syna, dużo z nim gadam teraz o tym, bo wiem, że jest też takie inne podejście trochę młodych. Nie chcę się ich cisnąć, oni też inaczej jakby do tego podchodzą. Jest to trudne na przykład dla mnie do zrozumienia, nie? Jeśli chodzi o podejście i też próbuję nie cisnąć, ale sama wiem, ile mi właśnie te rzeczy dały na taką już tą dorosłą drogę, więc ja myślę, że było okej.
0: Do rozmowy jeszcze powrócimy.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radiu Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Uff, ale to było przerażające.
11: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
10: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
12: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
13: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Tomek!
8: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
18: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
17: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
19: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
20: Po reklamie.
21: Słuchacie programu Toruński Kalejdoskop. Dziś niedziela, 27 września. W tej godzinie programu wrócimy do rozmowy Oliwii Ciszewskiej z aktorką Magdaleną Czerwińską. Czy wracając do Torunia chodzi utartymi ścieżkami, czy odkrywa nasze miasto na nowo? To pytanie padnie już za chwilę.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Wracamy do naszej rozmowy z aktorką Magdaleną Czerwińską, która pochodzi z Torunia i do Torunia także wraca ze swoim spektaklem Tylko Miłość już 8 października w CKK Jordanki. Twoim pięknym efektem dzisiaj jest to, że możesz przybywać do swojego rodzinnego miasta i być ciepło witana. Jesteś też tutaj ostatnio, mam wrażenie, że nieco częściej, dlatego też moje kolejne pytanie będzie takie, jak to jest wracać do swojego rodzinnego miasta po tylu latach? Czy lubisz chodzić tymi samymi ścieżkami, czy może odkrywasz Toruń na nowo?
3: No bardzo jest to przyjemne. Bycie wszędzie tam, gdzie mile cię witają, w domu, że tak sobie pozwolę powiedzieć o tym, no trudno by było tego nie docenić i byłoby głupio tego nie docenić. Ja też się otworzyłam bardzo na jakby te relacje moją z Toruniem. Wiadomo, no, kiedy się chce dostać na ukochane studia i jeszcze dosyć trudno się dostać na takie studia do szkoły teatralnej, to człowiek wylatuje jak z procy z tego domu i nie myśli o niczym innym.
2: Właśnie, bo wyleciałaś daleko, do Krakowa.
3: Do Krakowa i nie, człowiek naprawdę, to studia mijają, te aktorskie, myślę, że każdy, jeśli ktoś się dostaje na kierunek, o którym marzył, mijają po prostu jak te 4 lata, jak jedna chwila. A potem przychodzi po prostu też taki moment refleksji, różnych doświadczeń. Dojrzewamy i zaczynamy doceniać. No to jest jakby normalna kolej rzeczy, że zaczynamy patrzeć trochę, delikatnie się obracamy do tyłu, potem trochę śmielej, a tam ktoś do nas macha, ktoś pokazuje serce, ktoś mówi, że cały czas tam jest i wtedy też jakby zupełnie inaczej się już na to patrzy, więc już dzisiaj te moje powroty są świadome, czerpię z nich siłę też, kiedy mogę wrócić i na przykład spotkać uśmiechniętych ludzi w Radio Gra, którzy mnie też bardzo mile witają. I te spacery, o których ja już opowiadałam w Toruniu, czyli moja taka trasa nad Wisłą z psem, Starówka przy CSW, Plac Rapackiego, ta moja trasa między Szkołą Muzyczną a DMDK-u, jak biegałam, to są dla mnie teraz ważne takie rytualne ścieżki, które ja odbywam za każdym razem, kiedy jestem w Toruniu. I to, tak jak powiedziałam, ja czerpię siłę z tych spacerów.
2: A czy jak tak spacerujesz sobie tymi swoimi ścieżkami? Widzisz je jak za dawnych lat? Czy jednak doceniasz też to, jak one się zmieniły?
3: Architektonicznie? Czy no, jak to się w Toruniu... Tak. Toruń zawsze był piękny, tak? I to słyszę od ludzi, kiedy jeżdżę po Polsce i mówię, że pochodzę z Torunia, to zawsze, naprawdę zawsze spotykam się z takim pozytywnym odbiorem i opinią na temat naszego miasta. Przed koncertem na Forum Muzyki spacerowałam sobie, miałam chwilę przed próbą, było piękne słońce wrześniowe i było mi bardzo dobrze. To znaczy, to był, mimo że zaraz za chwilę miałam koncert, ale patrzyłam sobie na naszą Starówkę, było jeszcze słoneczko i jakoś tak naprawdę było mi miło.
2: Było miło i z pewnością było też czuć ducha tego miasta.
3: Tak.
2: Mam wrażenie, że właśnie taki jest ten Toruń. Zarówno trochę sportowy, no bo żużel też zawsze w sercu, ale
3: chodziłam
2: kulturalny
3: na żużel z tatą.
2: No, więc każdy ma te wspomnienia. To o żużel może zaraz jeszcze zapytam, bo teraz w głowie mi się
3: Nie, ja się tak nie znam dobrze, nie chcę się skompromitować. Tylko ja mogę tylko się pochwalić, że ja chodziłam i miałam żwir we włosach, bo siedzieliśmy na łuku.
2: O, no ale chociaż wspomnienia są.
3: Tak, bardzo dobre wspomnienia. W ogóle, no, kibic i chodzenie razem z członkami rodziny, z przyjaciółmi. Uważam, że to jest super, super sprawa.
2: No to się zapytam, czy w tym roku także kibicujesz naszym w drodze o ponownym.
3: Oczywiście, że tak. Oczywiście.
2: No i tutaj ważne, że Toruń w sercu. Do rozmowy jeszcze powrócimy.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Zapraszam na kolejną część rozmowy z naszą rodzimą torunianką, aktorką Magdaleną Czerwińską. A skoro Toruń, to także festiwal Toffee Fest, na którym również lata temu zostałaś odznaczona flisakiem. Sporo jednak lat dzieli te dwie nagrody, o których dzisiaj wspominałyśmy. Toffee Fest, później nagroda marszałka. Jak też, jestem ciekawa, ty się sama zmieniłaś na przestrzeni tych 17 lat, jak tak szybko liczę, bo jednak taka droga w życiu aktorki, w życiu artystycznym też potrafi być kręta, więc jakbyś oceniła, jakbyś porównała siebie z tego 2009 z tą dzisiejszą.
2: No kto Magdaleną? Kto się nie zmienił, ale nawiążę tutaj, chyba wszystko idzie w dobrym kierunku, że właśnie na przykład chętniej tu wracam i wydaje mi się, że to są takie dobre aspekty tego dojrzewania. Oczywiście, no, czego jesteśmy pewni? Jesteśmy pewni tego, że na pewno będzie zmiana. I to jest jedyne nieuchronne, że i musimy być przygotowani, że ciągle się zmienia. Próbuję o tym myśleć każdego dnia, jakby dostosowywać się do tego i tak żyć, żeby niczego nie być pewnym, bo nie możemy być niczego pewnym.

0: Więc takie zaproszenie od Kawki Jaworskiej na taka naprawdę ciepła energia, która płynie z Toffee Festu, który jest wspaniale zorganizowany, którym naprawdę możemy się chwalić i mówić o nim głośno, bo to jest festiwal z organizacją na najwyższym poziomie i za każdym razem po prostu szczęka mi opada, a na te festiwale też różne jeżdżę i patrzę sobie, więc z wielką przyjemnością czuję się jak u siebie i jestem dumna po prostu z tych ludzi, jak to robią, jak to jest zorganizowane, jak ludzie opowiadają o tym festiwalu, gdzie się spotykamy, że byli, że chcą jechać, o, to mój ulubiony festiwal, albo, więc duma, no duma.
1: No właśnie, bo sam festiwal na szczęście jest tą stałością, jest z nami, co roku się odbywa i przyciąga coraz więcej, nie tylko nawet gwiazd kina, ale również osób, które są związane luźno z tym kinem.
0: Tak, mam wrażenie, że ludzie chętnie przyjeżdżają co słyszę, że właśnie już kojarzą i po prostu chcą przyjeżdżać, więc to jest duża sprawa.
1: W takim razie, myśląc o tym lecie, tak czy siak, i wspominając o te piękne letnie festiwale, myślimy już o pięknej jesieni, bo jesień nam się kojarzy bardzo mocno z oglądaniem sztuki, seriale, festiwale,
0: książeczki.
1: Może już niekoniecznie tak, książeczki, no i właśnie sztuki teatralne, które też możemy oglądać na deskach teatru i nie tylko, bo tak naprawdę swoją trasę tegoroczną ze spektaklem Tylko Miłość rozpoczynasz w Kujawsko-Pomorskim.
0: Tak, we Włocławku, a chwilę później jesteśmy w Toruniu. Proszę Państwa, trzeba wychodzić z domu. Ta jesień i tak nas prędzej czy później dopadnie, ale póki co jeszcze z tą energią lata i takim czymś moim zdaniem, co z tego spektaklu naprawdę wyniesiecie, warto się zebrać i przyjść i nas zobaczyć i naprawdę bardzo, bardzo zapraszam.
1: Zapraszam również i ja. Do zobaczenia pod sceną CKK Jordanki 8 października już w Toruniu. Bilety dostępne. Dziękuję Ci bardzo. Magdalena Czerwińska była naszym gościem i mam nadzieję nie ostatni raz. I
0: obiecuję.
1: Do usłyszenia w przyszłości.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło.
1: Dzięki. Do usłyszenia.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radio Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: W Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Nikomu. Nie wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
6: Słuchacie programu Toruński Kalejdoskop, a w tej godzinie gościem Piotra Olszowskiego będzie Paweł Żywiecki, prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń. Powiemy o programie Wybieram Toruń. A wy w niedzielę, oprócz Torunia, wybierzcie też Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: To jest Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM, również na portalu gra.fm. Piotr Kolszowski, dzień dobry, kłaniam się nisko i witam w studio od razu naszego i waszego, drogie słuchaczki i słuchacze, gościa. Jest z nami Paweł Żywiecki, szef Fundacji Przedsiębiorczy Toruń, operator programu Wybieram Toruń, nowego programu uruchomionego w mieście Toruń. Dzień dobry, cześć, witamy.
2: Witam serdecznie.
1: Program Wybieram Toruń wystartował tak zupełnie oficjalnie. Otwarcie miało miejsce w ostatnim czasie w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Cóż to za program jest Wybieram Toruń, bo trochę materiałów również reklamowych w mieście się pojawiło. Kto ma wybrać Toruń i dlaczego? O co chodzi w tym programie?
2: Program Wybieram Toruń to pierwszy systemowy program wsparcia talentów w naszym mieście. Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie, młode talenty właśnie wybierały Toruń jako miejsce swojego dalszego rozwoju i przede wszystkim potencjału stworzenia swojego miejsca pracy, tworzenia własnej firmy, ale przede wszystkim, żeby miały tu systemowe wsparcie i możliwość, żeby w jakiś sposób tutaj realizowali swoje pomysły, nie uciekali do innych większych miast, jak to się trochę już dzieje. Chcemy ich zatrzymać tu w naszym mieście i dać im przestrzeń, ale też modelowe rozwiązanie w postaci tego programu, który wspiera ich na różnych płaszczyznach działania i rozwoju, żeby w jakiś sposób tutaj te pierwsze kroki w biznesie przede wszystkim, bo to jest ten kierunek wsparcia, jakby tutaj stawiali.
1: Co to znaczy wspieramy młode talenty? Jak młode? Do kogo dokładnie, jeśli tak skupimy się teraz na osi czasu, wieku?
2: Jakby młode talenty 18+, targetujemy program do osób pełnoletnich, bo to też jakby wymaga trochę pewnych działań, czynności prawnych w tym zakresie, więc...
1: Czyli mówimy już o uczniach szkół średnich.
2: Tak, właśnie chcemy już oddziaływać jakby na młode talenty, jeśli pozwolę sobie utrzymywać to definicję, właśnie osoby, które kończą już szkołę ponadpodstawową, licea, technika, to są też osoby, które mogą mieć fajne pomysły i chcemy im już na tym etapie pomóc w tym zakresie.
1: A realnie z waszej perspektywy, jak rzeczywiście padło, to już licea, technika, to w których szkołach jest w tym wieku 18-19-latków więcej takich skonkretyzowanych na swoją przyszłość ludzi? W liceach, czy jednak te szkoły branżowe, technika uczą?
2: To myślę, że na to pytanie będę mógł odpowiedzieć za pół roku, za rok, jak zobaczymy, kto się do nas zgłosi, bo to wystartowała pierwsza rekrutacja, a też ta rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, więc myślę, że to się wszystko okaże tak na dobrą sprawę. Ja dzisiaj nie jestem w stanie tego zdefiniować. Jesteśmy otwarci dla każdego, niezależnie właśnie, czy to jest liceum, czy technikum, czy szkoła branżowa, czy student, ale też osoby, które kończą studia jakby, bo to nie tylko fokusujemy się na tych bardzo młodych ludziach, ale również dla tych osobach, które kończą studia, a może pracują i chcą coś, myślą o wyjeździe z Torunia, a ten program ma być takim impulsem i systemowym wsparciem do tego, żeby jednak zostali w naszym mieście.
1: Podstawa to, rozumiem, mieć pomysł na być może swoją firmę, na biznes, na wynalazek, innowacje?
2: To nie tylko, jakby już mieć skonkretyzowany pomysł, ale program też zakłada, że osoby mogą przyjść nie do końca sprecyzowanym pomysłem, innowacją, czy w jakiś sposób jakimś konceptem na rozwój, na działalność gospodarczą. Program zakłada również pracę w tym zakresie, żeby oszlifować ich ten pomysł, albo wykreować nowe, bo to też zakładamy i to, co robimy od 20 lat w Toruniu, to nasze doświadczenie polega na tym, że często osoba przychodzi z jednym pomysłem, a komercjalizuje zupełnie inny, właśnie poprzez to, że ma dostęp do wiedzy, ma dostęp do naszych doświadczeń, ma dostęp do osób, które prowadzą swoją działalność gospodarczą i często zainspiruje się nowym tematem i ten nowy temat jakby wdraża. Więc jakby tutaj odczarowując trochę taką barierę, która mogłaby powstać gdzieś tam w głowach słuchaczy, słuchając naszej rozmowy, to zapraszamy wszystkich, nawet te osoby, które nie mają już skonkretyzowanego pomysłu na biznes. Program polega właśnie na tym, żeby wejść do środowiska. Program zakłada 6-miesięczny okres takiej inkubacji, w którym właśnie jest ten czas na to, żeby jeśli jest pomysł, to go doszlifować albo w jakiś sposób wykreować wspólnie z nami w oparciu o doświadczenie, może o pomysł, o to, co się lubi robić lub w czym jesteś dobry, żeby w jakiś sposób spróbować to wykorzystać rozwijać i stworzyć swoją działalność gospodarczą właśnie w Toruniu, a przez to właśnie zakotwiczyć się w naszym mieście i żeby w jakiś sposób tą migrację zatrzymać.
1: A dlaczego akurat Fundacja Przedsiębiorczy Toruń jest operatorem tego programu? O tym za chwilę w drugiej części naszej rozmowy. Zostańcie blisko radia.
0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: To jest Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM. Dziś rozmawiamy o nowym programie Wybieram Toruń, bo takie hasła pojawiają się na billboardach, nie tylko na różnych ekranach w Toruniu. Tajemnicze być może dla niektórych, ale po to właśnie jest nasza rozmowa i nasz gość Paweł Żywiecki, Fundacja Przedsiębiorczy Toruń. Fundacja, która jest operatorem programu Wybieram Toruń, skierowanego do młodych talentów. Chcemy ich zatrzymać w Toruniu, po to, aby tu się rozwijali, tworzyli miejsce pracy nie tylko dla siebie, być może dla innych. To chyba nie przypadek, że Fundacja Przedsiębiorczy Toruń zostaje operatorem tego programu, bo doświadczenie, o czym już padło, macie ogromne w szlifowaniu tych diamentów.
2: Tak, już ponad 20 lat na toruńskim rynku funkcjonujemy. Zaczęło się to od inkubatorów na uczelniach. Dzisiaj zarządzamy dwoma: inkubatorem SpaceLink w Młynach, ale też akceleratorem Space Labs tutaj niedaleko właśnie, na ulicy Łokietka. Tak, 20 lat doświadczeń. Dzisiaj ponad 170 startupów, które w naszym ekosystemie rozwija swoje skrzydła. Natomiast jakby jeśli chodzi o wybór nasz jako fundacji, to po prostu zostaliśmy wybrani w otwartym konkursie. Nasza propozycja i koncept na program został najwyżej oceniany i pewnie to doświadczenie też miało ogromne znaczenie, więc tutaj miasto nam zaufało, wybrało nas jako operatora tego programu w ramach powołanego przez pana prezydenta Gulewskiego Funduszu Innowacji i Rozwoju. My przedstawiliśmy swój koncept na stworzenie takiego programu, systemowego programu, bo to warto podkreślić, że ten program jest zakontraktowany przez gminę miasta Toruń na najbliższe 3 lata, więc to warto podkreślić, że to nie jest program, który, nie wiem, potrwa pół roku, rok, to program, który ma przez 3 lata testowo, bo też to warto podkreślić, sprawdzić przede wszystkim jakby nasz pomysł na to, żeby tworzyć taką przestrzeń dla młodych talentów, ale przede wszystkim sprawdzić wskaźniki, bo planujemy co najmniej stworzyć przestrzeń dla 100 osób, 100 talentów, 100 innowatorów, 100 młodych ludzi, żeby w jakiś sposób ten program przeszli, ale też umówiliśmy się, przedstawiliśmy swoje wskaźniki, że planujemy, żeby co najmniej ponad 40 podmiotów gospodarczych jakby w tym naszym Toruniu w ramach tego programu powstało minimum. Dziś dzięki wsparciu partnerów, bo też nad tym już pracujemy od samego początku, jesteśmy w stanie już też zwiększyć skalę tego projektu poprzez ich wkład finansowy do tego. To jest na przykład partner strategiczny Nikolaus Bank, który w jakiś sposób również wsparł nas w tym zakresie i możemy to skalę jakby zwiększyć. Liczymy na to, że dołączą do tego programu również inne firmy lokalne i ten program nabierze jeszcze większego rozmachu.
1: To są na pewno firmy, z którymi też wcześniej współpracowaliście, więc są te dobre doświadczenia w tym, że robicie to dobrze. Macie tego tak zwanego czuja do młodych ludzi, pomysłów?
2: No myślę, że tak. Już te 20 lat i setki, a chyba mogę nawet powiedzieć tysiące pomysłów, które przewinęły się przez te lata, ale też dużo projektów z ogromnym sukcesem, które właśnie rozpoczynały od takiego programu, który dzisiaj, czy na początku września zainaugurowaliśmy tutaj wspólnie z panem prezydentem. I często takie duże tematy, które dzisiaj obserwujemy, rozwijają się u nas jakby w tym ekosystemie z różnych branż, od branży IT, fintechowej, bo po branży kosmiczno, właśnie rozpoczynały tak niewinnie trochę od takiego pierwszego zalążkowego pomysłu i pewnego impulsu do tego, żeby w jakiś sposób wejść do programu i często te projekty się po latach naprawdę rozwinęły w ogromnej skali.

0: była wzmianka o tym, że dajecie przestrzeń dla tych młodych talentów. Co to dokładnie oznacza? To jest przestrzeń w dosłownym tego słowa znaczeniu, powierzchnia, czy jednak jakieś środowisko dookoła wspierające?
1: Tak, jakby stworzyliśmy ten, myślę, że taki holistyczny program od takiej jakby usługi preinkubacji, która daje osobowość prawną naszej organizacji, czyli taka osoba wchodząc do programu może wystawiać już fakturę, może podejmować czynności prawne pod szyldem jakby naszego inkubatora.
0: Więc czyli jak... wchodzimy, 18-19-latek wchodzi, nie musi zakładać od razu swojej firmy, zapoznawać się z funkcjonowaniem ZUS-u, Urzędu Skarbowego i tak dalej.
1: Tak, nie ma tych wszystkich mało fajnych spraw na głowie. Może się skupić na tym, żeby dopracować pomysł, wprowadzić go, zrobić test na rynku. To chyba jest kluczowe właśnie, żeby zweryfikować rynkowo swój pomysł na biznes. Bez tej całej takiej jakby otoczki formalnej, bo za to my odpowiadamy. My dajemy taki parasol ochronny w tym okresie 6 miesięcy właśnie, gdzie ta osoba jakby nie tworzy nowego podmiotu gospodarczego, tylko w ramach naszej struktury testuje swój pomysł na biznes. Ma obsługę prawną, ma obsługę księgową. Wspomniana tutaj jakby te zasoby infrastrukturalne. My udostępniamy wszystko to, co dzisiaj mamy w swoich zasobach, czyli SpaceLink, miejsce do kreatywnej przestrzeni do pracy, ale także Toruń Space Labs jest otwarty również dla nich bezpłatnie. To też warto podkreślić, że program dla każdego uczestnika to jest jakby nie wiąże się z żadnymi kosztami, bo to wszystko finansuje gmina miasta Toruń i my, jako nasz wkład własny. Natomiast ta przestrzeń do pracy, ale też co warto podkreślić, myślę, że to może być kluczowe dla tych osób, które mają trochę pomysł na stworzenie jakiegoś produktu, urządzenia, to również wszystkie laboratoria mają w ramach tego programu do swojej dyspozycji. Laboratorium VR, laboratorium druku 3D, więc można coś wydrukować, stworzyć, zaprojektować. Prototypownia, to wszystko jest do dyspozycji.
0: No i tutaj myślę, że pojawiło się kilka wątków. Po pierwsze bezpłatnie, po drugie cały ten wachlarz możliwości i do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. Mówimy o nowym programie funkcjonującym w Toruniu, programie Wybieram Toruń. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Kolejne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
15: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
16: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM. Raz jeszcze mówimy dzień dobry i wracamy do rozmowy o nowym programie Wybieram Toruń. Z nami jest Paweł Żywiecki, Fundacja Przedsiębiorczy Toruń. Fundacja Przedsiębiorczy Toruń będzie operatorem. Już jest programu Wybieram Toruń, który, jak już usłyszeliśmy, wiąże się z nakładami finansowymi z budżetu naszego miasta. Te najbliższe 3 lata, rozumiem. Taki jest ten horyzont na tę chwilę czasowy pilotażu tego programu.
3: Tak, my przedstawiliśmy taką koncepcję właśnie, żeby, no chodziło nam o to, żeby ten program był systemowy w jakiś sposób, określony na dany okres czasu, żeby to nie było taki trochę, jak często są różne takie inicjatywy, które gdzieś tam trwają przez miesiące. Chcieliśmy, żeby to było systemowe rozwiązanie i to chyba wyróżnia nas nie tylko jakby jako organizację, ale przede wszystkim to, co udało się jakby zaproponować, to właśnie to systemowe rozwiązanie, co Toruń jest też wyjątkowym miastem w tym zakresie, bo gdzieś tam w tej części Polski ja nie widzę takich programów, które by były inicjowane przez miasto i w ten sposób jakby realizowane, więc przede wszystkim 3 lata funkcjonowania. Tu była mowa o tym, że po stronie beneficjenta nie ma żadnych kosztów uczestnictwa w takim projekcie, wszystko jest finansowane właśnie w ramach projektu. Tu warto podkreślić, że taka ekwiwalent rynkowy wartości dla każdego uczestnika to jest ponad 70 tysięcy złotych w tym okresie 6 miesięcy, więc...
2: Sporo pieniędzy.
3: Tak, taka osoba otrzymuje takie świadczenia jakby o takiej wartości, to można przemnożyć o skalę projektu, to mówimy o inwestycji w młode talenty w naszym mieście na ponad 7 milionów złotych.
2: Młode talenty, powiedzieliśmy sobie o tym już, nie tylko studenci, nie tylko ludzie, którzy być może są już po studiach i trochę chcą przemodelować swoje życie i ten tor życia zawodowy, ale też tutaj trochę się na tym skupiam, bo to jednak wierzę w najmłodszych siła tej młodzieży już w szkołach ponadpodstawowych, bo już dla 18-latków jest ten program. Czy spodziewacie się takiego zainteresowania? Czy może będzie jakiś program promocji tego programu w toruńskich szkołach? Czy ci ludzie po prostu młodzi dowiedzą się, że funkcjonuje coś takiego? No i właśnie, jak to praktycznie później będzie wyglądało? Taki młody człowiek przychodzi do fundacji i ma opowiedzieć, ma wysłać list, CV, motywację, jak to wygląda?
3: Tak, jakby planujemy wspólnie z panem prezydentem takie spotkania w szkołach, ale też na uczelniach, żeby w jakiś sposób promować ten projekt i pokazywać jego wartości, zachęcać do uczestnictwa. Wystarczy wejść na stronę wybieramtoruń.pl i tam jest formularz w krótkich słowach opisać swój koncept, pomysł i to wystarczy, żeby zgłosić się do programu. My takie osoby zaprosimy na spotkanie, porozmawiamy, poszukamy tych możliwości do współdziałania i wtedy będziemy decydować, jakby kto wchodzi do programu. Mamy już pierwsze zgłoszenia, więc to nas bardzo cieszy, że ten program też fajnie zaskoczył. Nie tylko od strony takiej wizerunkowej, marketingowej, bo jak to było wspomniane, widać nas też na ulicach miasta, bo dzięki partnerom właśnie możemy się promować również i w komunikacji miejskiej, ale też na terenie tegoż miasta. Oczywiście internet też się troszkę zagrzał, że tak powiem, kolokwialnie. Natomiast jakby to co jest najważniejsze, to jest zgłoszenia jakby. Mamy kilkanaście zgłoszeń już na tym etapie, gdzie wystartowaliśmy dosłownie tam dwa tygodnie temu, więc
2: To bardzo dobry wynik, tak mi się wydaje.
3: Tak, mamy tym bardziej, że to też nie jest jakby... To musi być też świadoma decyzja, więc no bardzo cieszę, że od razu był taki impuls i to widać, że ta przestrzeń była potrzebna, żeby w jakiś sposób coś w tym Toruniu naszym zrobić w tym obszarze. Myślę, że warto jeszcze podkreślenia, że ta preinkubacja, ta przestrzeń, infrastruktura jest do dyspozycji, ale również, szczególnie w kontekście młodych ludzi, ta warstwa wiedzowa jest mega, mega ważna, że taka osoba wchodząc do programu to nie tylko właśnie ma to naszą osobowość prawną, ta opieka taką prawno-księgową, co może być przełamanie pierwszej bariery takiej mentalnej, że ja się na tym nie znam, może rodzice w domu też mówią, kurczę, nikt nie prowadził firmy, nikt ci nie pomoże, to jest to przełamanie tej bariery, że my to ogarniemy, tak już takim językiem młodzieżowym powiem. Infrastruktura, która pozwoli nie tylko fajnie pracować, ale też jakby tworzyć, ale przede wszystkim na co mocno stawiamy to ten obszar wiedzowy, czyli cały proces szkoleń, spotkań, konsultacji indywidualnych, ale przede wszystkim bardzo mocno stawiamy na program mentoringowy. Chcemy jakby zaprosić do tej współpracy i prowadzimy już rozmowy z topowymi menadżerami z naszego regionu, żeby podzielili się swoją wiedzą, żeby z tymi talentami popracowali, złapali nić kontaktów i w jaki sposób to jest moje zdaniem mega, mega, mega wartość. Natomiast też myślę, że to wszystko spina narzędzie cyfrowe w postaci aplikacji mobilnych, które dzisiaj każdy może sobie pobrać. Wybieram Toruń i w sklepie jakby można ją sobie pobrać i też różne materiały tam będą publikowane.
2: I w związku z tym, że ja takiej aplikacji jeszcze nie mam, to za chwilę o tej aplikacji też sobie w naszej rozmowie pomówimy.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8 czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
3: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
4: A co ten projekt oferuje?
3: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
4: Gdzie dowiem się więcej?
3: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
10: Po reklamie.
11: Dzisiaj w naszym programie nie ma żadnego sportowego wywiadu, więc teraz króciutko dwa zaproszenia. Dziś o 17 na Tortorze hokejowy mecz Energa Toruń kontra STS Sanok, a z kolei w okolicach przystani AZS-u do 15 potrwa jeszcze jesienna odsłona akcji Run and Row. Zapraszamy.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
2: To jest Kalejdoskop Radia Gra. Dzień dobry, mówimy raz jeszcze wszystkim, którzy słuchają, przysłuchują się naszej rozmowie o nowym programie Wybieram Toruń w Toruniu. Paweł Żywiecki, Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, formalnie operator nowego programu, który został uruchomiony, który ma wspierać nowe talenty. O tym tak ogólnie rzecz ujmując rozmawiamy i kolejnym wątkiem tej ciekawej rozmowy, której się, drodzy słuchacze i słuchaczki, przysłuchujecie, jest aplikacja, która powstała na potrzeby programu Wybieram Toruń. Dla kogo jest to aplikacja? Rozumiem, że dla beneficjentów, którzy przystąpią do tego programu, podpiszą umowę i tak dalej.
3: Tak, ale jakby ma... Znaczy, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to jest aplikacja i to jest narzędzie cyfrowe, które spina cały program. Jakby to dzisiaj nikt nie biega z pieczątkami, nikt nie przychodzi po jakiś podpis.
2: Stoi w kolejkach w urzędach.
3: Stoi w kolejkach w urzędach. Chcieliśmy, żeby to narzędzie było skierowane, czy sam program jest skierowany do młodych ludzi, to musimy też dostarczyć odpowiednio nie tylko wartość projektu, ale też narzędzia, żeby w jakiś sposób nadążać nad tymi oczekiwaniami i takie narzędzie zostało stworzone w postaci systemu cyfrowego, dostępnego w wersji webowej, czyli przez stronę internetową, ale również powstała aplikacja mobilna Wybieram Toruń i w tym momencie zachęcam wszystkich do ściągnięcia tej aplikacji, ponieważ ona jakby co do zasady służy beneficjentom projektu. Przez to narzędzie odbywa się realizacja całego programu, czyli wystawiamy faktury, kontaktujemy się z księgowym, z prawnikiem, z mentorami, dokonujemy konsultacji, ale również wszystkie materiały edukacyjne będą digitalizowane i wrzucane w to narzędzie. Będzie taki Netflix trochę wiedzowy. Chcemy jakby, żeby w jakiś sposób te wszystkie szkolenia, spotkania były właśnie, no miały warstwę cyfrową, żeby każdy uczestnik projektu, nawet wchodząc na innym etapie, mógł sobie to otworzyć albo odświeżyć sobie wiedzę w jakiś sposób. Jak będąc na szkoleniu, nie zawsze wszystko zapamiętamy. To służy do tego, żebyśmy mogli mieć dostęp do tej wiedzy w sposób jakby, no tak jak...
2: Kompleksowy.
3: Kompleksowy, tak. Ale przede wszystkim... narzędzie w postaci aplikacji mobilnej ma warstwę otwartą, czyli każda osoba, obytnie czy to z Torunia, ale oczywiście fokusujemy się tutaj na osoby z naszego miasta, może sobie taką aplikację ściągnąć.
2: A to właśnie muszę dopytać, są jakieś blokady na przykład na jak ktoś z Bydgoszczy, albo z Gdańska, albo z Poznania będzie chciał wejść.
3: O kurczę, teraz to już muszę dyplomatycznie. Znaczy przede wszystkim jakby oczywiście chcemy ściągać też ludzi do Torunia. Ten program jest to, że ma służyć, żeby przyciągać do naszego miasta, więc wszystkie osoby jakby obytnie skąd są, jeśli tu mieszkają, tu chcą żyć, to program jest dla nich. Jakby czy z Bydgoszczy, czy z Poznania, to nie ma dla nas znaczenia. Chodzi o to, żeby tutaj realizował swoje marzenia, swoje pomysły na biznes, ale przede wszystkim, żeby założył też firmę w Toruniu, bo to też jest dla nas ważne i takim obowiązkiem po wyjściu z tego programu i założenia działalności gospodarczej jest to właśnie, żeby ta firma miała toruński adres i toruńską siedzibę w tym zakresie, żeby tworzyła tutaj to wartość gospodarczą dla naszego miasta, rozwijało nasze miasto w tym zakresie. Natomiast wracając jeszcze do aplikacji mobilnej, każda osoba może sobie ją ściągnąć, nawet teraz słuchając nas w tym momencie.
2: Aplikacja nazywa się Wybieram Toruń, rozumiem iOS i Google Play.
3: Tak, Wybieram Toruń, wystarczy wpisać w sklepie, na każdej platformie jesteśmy, można taką aplikację sobie ściągnąć, tam już jest kilka materiałów wrzuconych, również z naszym filmem promocyjnym, można sobie pooglądać, popatrzeć, zainspirować się, ale przede wszystkim też być częścią projektu Wybieram Toruń w takim może okrojonym, ale jednak być na bieżąco, co tam się dzieje. Tam jest też informacja o partnerach, o tej infrastrukturze, która jest do dyspozycji, więc możemy gdzieś tam, nie będąc jeszcze beneficjentem projektu, jakby korzystać w tym obszarze. No przede wszystkim chcemy też poza jakby realizacją projektu, ale no naszą misją fundacji, jak trochę nazwa wskazuje, jest Przedsiębiorczy Toruń, więc wszystkie działania, które mają napędzać przedsiębiorczość w naszym mieście, to jest nasza misja i po to też to robimy.
2: No właśnie, tak trochę sobie zażartowałem z tym blokadą aplikacji na przykład Bydgoszcz, Trójmiasto albo Poznań, ale z drugiej strony dając takie demo tego serialu Netflixowego pod tytułem Wybieram Toruń, kusicie do tego, żeby wejść i zobaczyć w cudzysłowie oczywiście, co jest wewnątrz, w środku, nie tylko tej aplikacji, tę zawartość, która jest dostępna dla beneficjentów, ale w ogóle na czym ten program polega i faktycznie trochę spodziewacie się, oprócz tego, że być może uda się przyciągnąć wyciągnąć z Torunia te talenty, to uda się przyciągnąć z zewnątrz, spoza miasta?
3: Tak, przede wszystkim chcemy je zatrzymywać tu w naszym mieście, ale również kolejnym takim elementem i to by było chyba największe, jeszcze taką większą wartością, żebyśmy przyciągali w ogóle do Torunia. Jakby nam się to udaje w mikroskali robić, bo mamy przykłady, że startupy, które są gdzieś tam dzisiaj w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Gdańsku, a nawet w Warszawie, bo mamy także takie przypadki, na przykład chociażby w branży kosmicznej, że tutaj są lokowane właśnie z racji tego, tych naszych sukcesów w tym obszarze, jakby rejestrują tu działalność albo otwierają oddział jakby w naszym mieście. Natomiast ten program ma być, żeby to skalę zwiększyć jakby, dlatego też gdzieś tam specjalnie jakby weszliśmy w ten obszar, ale chcemy oddziaływać i myślę, że to jest kolejny pomysł na to, żeby w jakiś sposób podjąć pewne działania, żeby trochę zacząć pokazywać nasze miasto i być w różnych innych częściach Polski i żeby te talenty tutaj do nas ściągać.
2: Toruń łowi talenty w całym kraju. Strzeżcie się inne metropolie i miasta. O programie Wybieram Toruń rozmawiamy dzisiaj i do naszej rozmowy wracamy już za chwilę.
1: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM w Radiu Gra Toruń, oczywiście na portalu Gra FM również jesteśmy i dziś rozmawiamy o programie Wybieram Toruń, nowa inicjatywa, która powstała, której operatorem jest Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, z której fundacji Paweł Żywiecki jest naszym gościem. Dzień dobry raz jeszcze. Aczkolwiek postaramy się teraz trochę podsumować to, o czym dziś rozmawiamy. Wybieram Toruń, czyli nowy program, w którym poszukujemy kogo?
3: Poszukujemy młodych talentów, które w jaki sposób będą chciały w Toruniu realizować swoje pomysły na biznes, na innowacyjny produkt, usługę. Wszystkie osoby, które chcą, mają jakiś pomysł na siebie. O, może tak bym to podsumował. Natomiast myślę, że warto też podsumować, że projekt składa się z takich czterech filarów. Pierwszy to testowanie w warunkach ochronnych swojego pomysłu już na rynku. Infrastruktura od miejsca do kreatywnego miejsca do pracy po laboratorium, w którym można zmaterializować to, co chcemy, czyli jakiś produkt, usługę. Po program wiedzowy, który jest też bardzo ważny, żeby w jakiś sposób tych młodych ludzi cały czas edukować w tym zakresie, ale w sposób praktyczny. To bym chciał bardzo mocno podkreślić, że to nie będą wykłady, ale to będą spotkania z praktykami, z osobami, które tą ścieżkę biznesową mają już za sobą. Warstwa i obszar mentoringowy, czyli topowe nazwiska z naszego regionu, które podzielą się swoim doświadczeniem, wesprą młode talenty już na tym etapie takim zalążkowym. No i narzędzie cyfrowe, które spina całą usługę w sposób, myślę, że bardzo komfortowy, bo w sposób mobilny z każdego miejsca na świecie możemy się komunikować, prowadzić działania. No ale oczywiście program służy do tego, żeby finalnie wylądować w naszym mieście i tutaj jakby realizować swój biznes jakby i tutaj mieszkać.
2: I tu jeszcze raz o tej aplikacji Wybieram Toruń, którą można pobrać na smartfona, przypominamy i polecamy. O tym wieku chciałem jeszcze przypomnieć, bo szukamy nie ludzi, albo nie tylko ludzi po studiach, którzy mają jakieś doświadczenie, plan na biznes, wręcz być może przeciwnie, szukamy też takich, którzy też cały czas jeszcze w swojej głowie szukają.
3: No tak, bo jakby tu rozmawiamy o tych młodych ludziach, natomiast jakby myślę, że to warto tak trochę odczarować, bo program jest, nie ma określonych ram wiekowych. Oczywiście chcemy gdzieś tam oddziaływać dla tych osób, które dopiero wchodzą na ten rynek zawodowy, ale jeśli osoba, która pracuje, nie wiem, w korporacji, w dużej firmie i czuje, że to nie jest miejsce dla niej, to również program jest dla niej jakby. Żeby właśnie może spróbowała, jeszcze może nie rzucając wszystkiego od razu, tylko w jaki sposób na spokojnie przyjść do programu, spróbować swoich sił, poukładać to wspólnie z nami ten koncept.
2: I to jest bardzo bezpieczna opcja. Nie tak. Zostawiamy swojej pracy, stabilizacji, tylko w cudzysłowie po godzinach możemy
3: zrobić to po godzinach równolegle, w bardzo bezpieczny sposób, bo tak jak mówię, ten parasol ochronny my rozpościeramy nad taką osobą i w jaki sposób nie dokona żadnych złych czynności, bo my po prostu na to nie pozwolimy i tego przypilnujemy. Ale przede wszystkim będzie mogła zrobić test na rynku w warunkach ochronnych bezkosztowo. Ja nie mówię tutaj oczywiście o inwestycjach, bo jakby my nie inwestujemy w tego typu projekty, ale współpracujemy z inwestorami. To też jest, myślę, że fajnie, że z takich w ramach

0: już ma osiągnąć sukces, to często chce tam dywersyfikować swoje źródła i w jakiś sposób jakby ma te zasoby do tego, ale są również nasi partnerzy, którzy dają finansowanie w postaci funduszu czy takich programów, do których można aplikować już na dalszym etapie, więc jakby te finansowanie, jeśli gdzieś ktoś dzisiaj słuchając nas ma taką barierę, okej, jakby trochę się boję, to ten program w jakiś sposób tą barierę naturalnie przełamuje, ale na przykład druga bariera jest są finanse, to ja bym dzisiaj powiedział, że ja bym się o to nie martwił, jakby jeśli jest ktoś zdeterminowany i ma fajny pomysł, a my go też jakby sensownie będziemy w stanie poukładać, to ten kapitał się znajdzie.
1: To za chwilę jeszcze w ostatniej części naszej rozmowy o formie promocji, bo w toruńskich szkołach ponadpodstawowych, ale też na uczelniach można spodziewać się takiego roadshow, takiego turu i konwoju promocyjnego tego programu, w ramach którego będzie można dowiedzieć się więcej o tym, więcej szczegółów za moment.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
3: Chciałbym jechać, ale te koszty.
2: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
3: Serio?
2: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
3: Gdzie to znaleźć?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
6: Co? No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: W Kalejdoskopie Radia Gra na 88,8 FM. Dziś rozmawiamy o programie Wybieram Toruń. Z nami Paweł Żywiecki z Fundacji Przedsiębiorczy Toruń. Dużo, na pewno nie wszystko, ale dużo powiedzieliśmy już o tym programie. Myślę, że wiele osób, być może wiele młodych, nowych talentów mogło to zainspirować, zainteresować. No ale powiedzmy jeszcze, gdzie będzie można spotkać promotorów tego programu, bo wiem, że takie show, taka trasa promocyjna jest planowana w Toruniu.
3: Tak, oczywiście naturalnym takim źródłem informacji to jest strona internetowa Wybieram Toruń, social media nasze i programu również Wybieram Toruń, natomiast jakby planowane jest poza taką akcją marketingową, które widać na ulicach miasta, jakby to również jakby wspólnie z panem prezydentem chcemy objechać szkoły ponadpodstawowe, ale być też na uczelniach, ale to za chwilę od października, natomiast chcemy jakby być w szkołach, o tym porozmawiać, w takiej innej formie zakomunikować, że ten program jest, przedstawić jego wartości, ale też porozmawiać z młodymi ludźmi, co jeszcze potrzebują, żeby w tym naszym mieście jakby zostawać i tutaj realizować swoje pomysły, więc za chwilę widzimy się w szkołach i na uczelniach.
2: Zadzwoni dzwonek, pierwsza godzina lekcyjna i będzie można dowiedzieć się więcej o programie Wybieram Toruń, również w toruńskich szkołach. A opowiadał o tym wszystkim Paweł Żywiecki, Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, operator programu Wybieram Toruń, do którego, jak sądzę, będziemy wracać i oby obrodziło nam tymi talentami w Toruniu i oby zostały te talenty w Grodzie Kopernika, czego życzymy. Dzięki serdeczne za wizytę i za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Ale to było przerażające.
5: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
1: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
6: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
7: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę?
11: Życz

0: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
1: Po reklamie.
4: Jak połączyć muzykę Beethovena z muzyką filmową, a rap z orkiestrą symfoniczną? To sprawdzimy w tej godzinie programu Toruński Kalejdoskop. Za chwilę pierwsza odsłona wywiadu z dyrektorem TOS, Przemysławem Kępińskim. Zostańcie z nami.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Artur Stochla, dzień dobry. Zapraszam na wspólną przygodę po różnych stylach i gatunkach muzycznych, a przede wszystkim na odkrywanie muzyki klasycznej na nowo. Gościem naszej dzisiejszej rozmowy jest Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, który niejednokrotnie udowodnił, że nie boi się stawiać na ambitne projekty muzyczne.
3: Od dłuższego czasu się nie boimy, bo uważam, że my jako instytucja publiczna powinniśmy realizować bardzo różnorodne projekty dla każdego. Oprócz oczywiście takich, które są naszą standardową, misyjną koncepcją artystyczną związaną z tym, żeby propagować wielowiekowe dziedzictwo muzyczne i realizować koncerty symfoniczne bardzo różnorodnej maści. I takie właśnie będziemy realizowali w tym sezonie. Właściwie już zaczęliśmy, przed nami znakomite arcydzieła, no choćby w październiku symfonia fantastyczna, obrazki z wystawy Musorgskiego, znakomite rzeczy symfoniczne, ogromna, piękna, monumentalna muzyka, którą serdecznie polecam wszystkim, nie tylko koneserom, bo ja cały czas będę mówił, że muzyka jest nie tylko dla koneserów i warto przyjść, posłuchać i się przekonać, albo nie przekonać. Ona się stwierdzi, że to nie jest dla mnie, ale generalnie jak się nie przyjdzie i nie zobaczy, nie usłyszy i nie oceni w jakiś sposób, no to trudno się wypowiadać na temat tego, czy orkiestra jest dla mnie, czy nie. Warto przyjść, bo to jest narzędzie, które jest niespotykane i jedyne w swoim rodzaju, więc polecam serdecznie koncerty. To po pierwsze. Oczywiście tak jak wspomniałem, symfoniczne koncerty, które będzie bez liku. Sam projekt w ogóle w przyszłym roku, od stycznia do czerwca, związany z 200. rocznicą śmierci Beethovena, gdzie będziemy grali 9 symfonii Beethovena, a w pierwszych częściach koncertów znakomitą, bardzo różnorodną, inną, kontrastową muzykę, czy koncert na harfę Concertino in Jazz, czy koncert na trąbkę Gary'ego Gutmana, czy koncert gitarowy Rodrigo w wykonaniu znakomitego gitarzysty Jakuba Kościuszko. No bardzo różnorodny repertuar. No to jest ta jedna nasza odnoga, bardzo ważna, na której stoimy. No a druga to jest taka bardzo różnorodna, inna bym powiedział. Faktycznie różne style, różne gatunki, różne projekty, które no są dla każdego tak naprawdę, kto lubi się dobrze bawić, lubi dobrą muzykę, lubi konkretny gatunek, bo będziemy grali trochę swingu, trochę muzyki filmowej. No będzie bardzo tanecznie podczas koncertów sylwestrowych, będzie znakomity bal, który będziemy mieli okazję robić drugi raz z rzędu. Będzie muzyka gitarowa, mocne riffy z orkiestrą symfoniczną i koncert na stojąco na Jordankach. Dużo tego będzie i myślę, że tak jak wspomniałem, no każdy, kto lubi jakąś tam formę rozrywki, czy symfoniczną, bardzo elegancką, prestiżową, chociaż to też jeszcze chcę powiedzieć, że ja od lat walczę z tym tabu takim, że z tym tematem takim, że ta muzyka to jest dla jakichś ludzi, którzy są z wyższych sfer, którzy przychodzą w smokingach, którzy jakby są, no że to ja tego nie zrozumiem. To nie jest prawda, to jest naprawdę muzyka dla wszystkich i my bardzo świadomie prowadzimy naszego odbiorcę od projektów crossoverowych. Ja się cieszę, proszę mi uwierzyć, to jest tak, że kiedyś zaprosiłem jakieś grono studentów, którzy przyszli na nasze koncerty, oni nie wiedzieli w ogóle, że orkiestra w Toruniu istnieje. Ja tego jednego z tych studentów spotkałem na koncercie, który kończył festiwal i to była Piąta Symfonia Mahlera. I on przyszedł ze swoją mamą z biletem, pokazał się mi i mówi, tak mnie to zafascynowało, że przyszedłem i ja przyprowadziłem mamę. I takich ludzi uwielbiam i tacy ludzie się coraz częściej u nas pojawiają, odmładzamy trochę publiczność i mam wrażenie, że ten dobry PR taki wokół instytucji jest, odbija się coraz większym echem, co świadczy o tym, że co świadczy, jakby frekwencje o tym świadczą. No i tylko się cieszyć chyba. Tylko się cieszyć. No a poza tym edukacja, którą realizujemy, no dużo by opowiadać tak naprawdę, bo ja polecam, żeby spojrzeć sobie na stronę internetową. Mamy cały buklet opublikowany od września do czerwca przyszłego roku. Cały sezon artystyczny do Państwa dyspozycji. I proszę prześledzić, zobaczyć. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i polecam chociaż raz przyjść, raz w roku kalendarzowym przyjść na koncert orkiestry, bo może się spodoba. I często jest tak, że właśnie się podoba i to jest fajne, że po tym takim mało świadomym przyjściu przychodzi moment, że czegoś ci brakuje i mówisz, a może pójdę drugi raz, a potem przychodzi za trzeci raz i piąty raz i to się dla ciebie staje miłą częścią spędzania twojego życia i o takich ludzi nam chodzi, tacy ludzie się pojawiają na naszych koncertach i to mnie bardzo raduje.
2: Mówił Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Nie odchodźcie daleko, bo wracamy po przerwie.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: reclama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Po przerwie wracamy do rozmowy z Przemysławem Kępińskim, dyrektorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. W tej części Toruńskiego Kalejdoskopu dowiemy się, jak powstaje program artystyczny Toruńskiej Orkiestry.
2: No to są długie godziny przemyśleń tak naprawdę. To zawsze podkreślam, że ja też nie jestem muzykiem i to też spędza mi sens powiek, bo z jednej strony jest to dla mnie trudniejsze pod kątem programowania, z drugiej strony uważam, że to jest dla mnie prostsze, bo i chyba ta opinia u mnie w mojej koncepcji przeważa, bo strasznie można szybko się zamknąć w takiej instytucji i realizować jakieś rzeczy, które są bardzo niszowe i które nie pozwalają na to, żeby się pokazać szerszemu gronu odbiorców, a uważam, że my jako instytucja publiczna naprawdę możemy się pokazywać szerszemu gronu odbiorców, więc ten proces jest bardzo analityczny. Ja śledzę trendy, no to ja nie oszukuję, jakby też szukam różnych punktów zaczepienia. Ja spędzam i katuję się wielogodzinnymi odcinkami muzyki na YouTubie po to, żeby tego posłuchać, żeby stwierdzić, czy warto tą koncepcję zrealizować w Toruniu. Moja żona już mnie nie może oglądać czasami wieczorami, bo ja zamiast spędzać miło z nią czas, to ja słucham muzyki, ale to też dzięki temu my gramy tak różnorodne rzeczy. No ja znalazłem koncert saksofonowy Michaela Kamena, znakomitego skądinąd kompozytora, którego zagramy właśnie w przyszłym roku kalendarzowym w ramach projektu Beethoven. I gdybym ja nie szukał i nie inspirował się różnymi rzeczami i mi pewnych rzeczy Spotify czy tam YouTube nie podpowiadał, to myślę, że dużo rzeczy byśmy tutaj nie zrealizowali. No ale ja oczywiście też słucham ludzi, którzy są kompetentni, no bo rozmawiam trochę z muzykami, którzy mieliby jakieś koncepcje, rozmawiam oczywiście z naszym szefem artystycznym, który też sugeruje, co moglibyśmy zrealizować. Słucham melomanów, bo to jest duże źródło inspiracji dla mnie, bo oni ci powiedzą zawsze prawdę, czego im brakuje, co by chcieli, czego by oczekiwali, bo jakby nie patrzeć, no to jest instytucja publiczna i my też jesteśmy instytucją, która powinna, a wręcz musi słuchać swoich odbiorców i nie robić tak, jak nam się chce, tylko robić tak, żeby być w jakiejś formie służby dla ludzi, dla społeczności lokalnej, nie tylko lokalnej, może czasami międzynarodowej. W przyszłym roku też będziemy konkurs szczypcowy realizowali jesienią przyszłego roku, więc staram się to tworzyć w taki sposób, żeby ludzie byli generalnie zadowoleni z tego, że mają taką orkiestrę i że są pewne odcinki i punkty w repertuarze, które mogą ich w jakiś sposób dotyczyć i oni z tego skorzystają. I to jest dla mnie klucz.
1: Nie mogę nie zapytać o koncert Małpy. Mamy podwójny sold out, bo początkowo miał być jeden termin, ale są dwa koncerty tego samego dnia. Odważny krok i widać, że taka formuła się w Polsce sprawdza, bo już wcześniej mieliśmy koncerty, jest na przykład G-Mac, który jeździ po Polsce ze swoją trasą koncertową. Wcześniej był też TEDE akustycznie i teraz tutaj Toruński Akcent, mamy koncert Małpy.
2: No nie sposób było nie skorzystać z tego lokalnego produktu, jakby nie

0: o którym w sumie nie powiedziałem, ale to znakomita rzecz w ogóle, którą realizować będziemy w Toruniu. To się nazywa Polskie Głosy Nieoczywiste. I w ramach tego projektu, oprócz przepięknej muzyki, z jednej strony operowej, znakomita solistka, sopranistka Joanna Woś, znakomity głos biały, tradycyjny, Adam Struk, fantastyczna Agata Zubel, głos współczesny. Będzie też głos miejski, tak zwany rap, hip-hop w odsłonie symfonicznej. I właśnie kiedy pozyskałem środki, chciałem zrobić to w ogóle w innej koncepcji, trochę ten czwarty koncert. Natomiast stwierdziłem, że no to jest dobra okazja do tego, żeby po raz kolejny trochę zaszokować ludzi, którzy są naszymi standardowymi odbiorcami, i zainteresować tych, którzy są niestandardowymi odbiorcami. No i to się udało.
1: Mówił Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Do rozmowy wracamy po przerwie.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Zona Energii.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy, największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Uff, ale to było przerażające.
8: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
9: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
10: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
11: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Gościem toruńskiego kalejdoskopu jest Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Wracamy do wątku rozmowy o koncercie rapera Małpy, który wystąpi przy akompaniamencie Toruńskiej Orkiestry.
2: Soldat odbył się w zatrważającym tempie, no tam 10 minut potrwało to, że właściwie te bilety w liczbie 1000 sztuk się sprzedały. Trochę mnie to zmartwiło, bo wiedziałem, że zaraz się zacznie temat drugiego koncertu, co też jest logistycznie trudne dosyć, natomiast no też doszliśmy do porozumienia w sprawie organizacji drugiego, realizujemy drugi. Cała Polska przyjeżdża. Ja jako dyrektor oczywiście mogę obtrąbić sukces i być przeszczęśliwym, natomiast no też to taka trochę proza życia, no wychodzimy spoza naszego schematu i to dosyć znacznie bym powiedział. Co prawda mieliśmy okazję realizować różne takie trochę może nawet zbliżone projekty. Z beatboxerem przecież robiliśmy z Darnim koncert symfoniczny. Graliśmy ze Steve'em Nashem, czyli z Kacprem Nowakiem. No to będzie taka trzecia odsłona takiej rzeczy, która, takiej koncepcji, która no jest totalnie różna od nas. Faktycznie ta forma się sprawdza, co prawda takiego no, monograficznego projektu pełnoskalowego z orkiestrą symfoniczną nie było, jak będzie to w przypadku Łukasza. Mam trochę obaw oczywiście jako dyrektor instytucji, no bo to będzie trochę inna formuła niż granie Brahmsa czy Czajkowskiego czy Beethovena, ale gorąco wierzę, że to tylko i wyłącznie PR-owo na tym skorzystamy jako instytucja, bo od początku powtarzam, że i widzę to też na konkretnych przykładach, że jak ludzie zobaczą ten aparat wykonawczy na scenie w postaci właśnie orkiestry symfonicznej, to często chcą wracać i często czują potrzebę, żeby pojawić się na innym wydarzeniu, na kolejnym wydarzeniu. I ja to też traktuję ten projekt. Oprócz tego, że myślę, że to będzie znakomita formuła, bo do współpracy zaprosiliśmy świetnych aranżerów, będzie to realizacja bardzo dobrej jakości, sam Łukasz gwarantuje sukces na pewno. No i nasza orkiestra też, no jakby to, bo to trzeba traktować tak 50-50, no nie byłoby tego soldoutu, gdyby nie orkiestra symfoniczna, bo to jest projekt symfoniczny typowo, w równej mierze co to, że jest raper, który jest też bardzo rozpoznawalny. Mnie zaszokowało to, jak on bardzo jest rozpoznawalny, bo to jest tak, że jednak to jest człowiek, który jest bardzo skromny w odróżnieniu od innych ludzi w tej branży, skromny, kulturalny, bardzo taki elokwentny, no naprawdę, ja go poznałem i to trochę zburzył mój mit dotyczący tego, jak funkcjonuje ten biznes. On się trochę zatrzymał, myślę, w latach, nie wiem, 90. może, ale jest naprawdę fantastycznym człowiekiem przy okazji i to mnie tym bardziej popchnęło do tego, żeby zrealizować z nim projekt, bo nie jest roszczeniowy, nie jest problematyczny, jest bardzo otwarty na współpracę i bardzo chętny, a przy tym naprawdę szalenie kompetentny i elokwentny, co zresztą słychać w jego tekstach, było zawsze słychać, mimo tego, że czasy się trochę zmieniły, te teksty się może trochę zdezaktualizowały, ale jakby no, to mnie przekonało do tego, żeby ten projekt zrealizować na bardzo partnerskich zasadach i cieszę się, że on będzie w Toruniu.
1: Panie dyrektorze, no to nie pozostaje nam nic innego, tylko zaprosić naszych słuchaczy, żeby przychodzili na koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i dziękuję bardzo za naszą rozmowę.
2: Było mi bardzo miło, zapraszam serdecznie. Naprawdę nie stracicie czasu, jak przyjdziecie nawet pierwszy raz na koncert orkiestry, bo uważam, że warto raz przyjść. Chociaż raz przyjść i się przekonać. Może nie traficie z repertuarem, nie wiem. Myślę, że te opisy bardzo sugestywne, które są gdzieś tam w mediach społecznościowych, na naszych stronach internetowych, pokażą Państwu tą drogę. Myślę, że znajdą Państwo coś, co będzie interesujące dla Państwa i naprawdę polecam, bo tak jak wspomniałem, odsetek niezadowolonych klientów po koncertach orkiestry symfonicznej naszej orkiestry symfonicznej jest bardzo niewielki. Bardzo świadomie budujemy publiczność i mam nadzieję, że jak Państwo nie mieli okazji do tej pory, to w pewnym momencie zdecydujecie się na ten krok i stanie się częścią tej społeczności, która się wokół Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej bardzo, powiedziałbym, rozwija i tego sobie życzmy, rozwoju.
1: Mówił Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Artur Stochla.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Program Toruński Kalejdoskop powoli zmierza do końca. Dzisiaj prezentowaliśmy wam trzy wywiady. Oliwia Ciszewska rozmawiała z aktorką Magdaleną Czerwińską. Piotr Olszowski przepytał Pawła Żywieckiego, prezesa Fundacji Przedsiębiorczy Toruń, a Artur Stochla porozmawiał z dyrektorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej Przemysławem Kępińskim. W imieniu swoim i ekipy, która przygotowała te wywiady, dziękuję za uwagę i życzę spokojnego, niedzielnego popołudnia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.

0: Dawid Podsiadło. No i takie niedzielne granie mamy dla Was. A jak fajnie zacząć to popołudnie? Najlepiej od kawy oczywiście. Kawa jest najlepsza o każdej porze dnia, więc weekend z dobrą kawą obowiązkowo. Zresztą do tematu kawy to wrócimy jeszcze dzisiaj w Radiu Gra. Sylwia Pawłowska, dzień dobry, pourlopowo. Także kochani, klub sympatyków niedzieli z kawą oficjalnie jest otwarty.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To Velvet. No i tak sobie płyną fajnie te popołudniowe hity pełne energii w Radiu Gra. Czy coś waszym zdaniem może być jednocześnie i pierwsze, i ostatnie? Okazuje się, że może. Mamy ostatni weekend września, a jednocześnie pierwszy weekend jesieni, także wykorzystajcie go dobrze, póki pogoda jest po naszej stronie, no i wspiera wszystkie plany.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
13: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

To NA w Radiu gra. Niektórzy już mają, a inni, no właśnie, załapaliście się na darmowe bilety do strefy kibica na mecz finałowy PGE Ekstraligi. Mecz wprawdzie jest w kolejną niedzielę we Wrocławiu, ale będzie można go oglądać w strefie kibica w naszej toruńskiej arenie. Rozdawka biletów online wystartowała w czwartek, a od piątku fizycznie można je odbierać w punktach informacji. Próbujcie, może się uda. Radio gra.

0: Brian Adams w Radiu Grano i takie hiciory my w niedzielne popołudnie bierzemy w ciemno. Zmiana tempa życia równa się zmiana śniadaniowych nawyków Polaków. W tygodniu łapiemy cokolwiek, byle tylko zdążyć na autobus, ale w weekend, kochani, piżamka, zero pośpiechu, śniadanko deluxe, a na stół wjeżdżają świeże bułeczki, masło, ser, wędlina, warzywa, czyli taka klasyka. No i wiecie co? Takie klasyczne, niespieszne śniadania chyba wszyscy lubimy najbardziej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Jesteśmy przed 14 w Radiu Grano i mamy już ranking najszczęśliwszych kierunków minionych wakacji, czyli takich, gdzie wjeżdżasz, człowieku, nieszczęśliwy, a wyjeżdżasz szczęśliwy. No i od razu dodam, że wyniki nieźle zaskakują. Szczegóły niebawem, także zostańcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Po reklamie.

0: To Summer, to się niestety nam już skończyło. To Joe Cocker w Radiu Gra, Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie. Jesteśmy z wami w to niedzielne popołudnie po 14:00. No i fajnie sobie tak niespiesznie przechodzić przez ten dzień, kiedy słońce świeci, Radio Gra, babie lato sobie gdzieś tam fruwa.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
0: Gdyby ktoś jeszcze nam obiad ugotował, przyniósł, no i postawił pod nos, to wcale nie byłoby takie głupie. U nas w Radiu Gra hity pełne energii, teraz Bonnie M, za chwilę będzie Zara Larsson, a później boski Enrique w takim jesiennym wydaniu, ubrany tylko w liście.

0: No nieważne o czym śpiewa, ważne jak wygląda. Enrique Iglesias w radiu gra, a to już jest ten czas, kiedy dynię stawiamy na parapet, koc wrzucamy na kolana, a w głośnikach fajne granie, no bo jesień to podobno stan umysłu.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Takie wrześniowe granie i september u nas. Okazuje się, że są takie miejsca na świecie, z których każdy wyjeżdża szczęśliwy. Podsumowano takie najszczęśliwsze kierunki tych wakacji, no i wyszło na to, że na trzecim miejscu jest Orlando, srebro pojechało sobie ładnie do Helsinek, a mistrzem świata w uszczęśliwianiu turystów została Lizbona. Stolica Portugalii zgarnęła złoto za kuchnię, mnóstwo zieleni, no i tyle słońca, że mogłoby rozjaśnić niejedną listopadową chandrę.

0: hity pełne energii i Culture Club w Radiu Gra. Jesień 2026 z buta wkroczyła już na ulicę. Co się nosi w tym sezonie? Otóż, kochani, koniec z szarą nudą, bo szarości są tylko po to, żeby jeszcze bardziej wystrzelić z kolorem. Rządzą śliwki, fiolety, miedziane brązy, pomidorowa czerwień, no i żółty, taki jak świeże masełko. Do tego obowiązkowo krata, dzianina, taliowane marynarki, warstwy, trochę boho, no i jest ogień.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Idealne granie na niedzielne popołudnie. A co za oknem? A za oknem dni robią się coraz krótsze, nocy przybywa. Na szczęście synoptycy mówią, że ciepełko i słońce, które teraz mamy, trochę jeszcze z nami pobędą. No i dobrze, tak nam mówcie. Dokładnie tak nam mówcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Marian,
6: Jakaś
5: taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi?
7: Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
7: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do

0: Kauflandu dzisiaj pakuję torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.

Ojojoj, jak się rozmarzyliśmy, Zalia w Radiu Gra. Jak to fajnie ktoś wymyślił, że po piątku przychodzi sobota, później po sobocie jest niedziela. Tylko kurczę, z tym poniedziałkiem po niedzieli trochę nie pykło, prawda? No, szkoda. Sylwia Pawłowska, no to dzień dobry, witajcie.

0: Pitbullika i Sza w Radiu Grano. Podobno nie ma nic lepszego niż taki niedzielny popołudniowy spacer z ulubioną muzyką w słuchawkach. No bo tak, oficjalnie mamy jesień i jak się okazuje, jest to dla wielu z nas jedna z ulubionych pór roku. W takim razie za co kochamy jesień? No, zostańcie, zaraz wam powiemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvite Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie.
12: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
13: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
14: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
16: Planujesz jesienny remont?

0: dostawą Allegro Smart.
1: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
2: Profilaktyka! Podaj dalej!
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor.

No i tak grają hity pełne energii u nas. Badacze już po urlopach wzięli się do roboty, no i wyliczyli, ile czasu tygodniowo powinien ćwiczyć taki zdrowy wiking. No i wyszło, że 300 minut będzie okej. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, po co nam ta wiedza, ale jakby ktoś kiedyś zapytał was o tego wikinga, no to już wiecie.

0: audycji Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
5: A co ten projekt oferuje?
4: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
5: Gdzie dowiem się więcej?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
19: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra, ostatni weekend września już nam się kończy. Jeżeli czujecie jeszcze taki niedosyt, no to spokojnie, do tego klubu należy cała Polska, a my jesteśmy przed 16, no i dalej przeprowadzamy was przez ten popołudniowy maraton ładowania baterii na poniedziałek.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Centrum Akwarystyki Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Uff, ale to było przerażające.
16: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
17: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
18: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
19: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
20: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
21: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
20: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
21: Uff, jest dla mnie ratunek.
20: Tak.
21: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
22: Zdrowit.
23: Po reklamie.

Hity pełne energii, cykady na cykladach i ma nam jeszcze u nas tak wakacyjnie. Tydzień się kończy, zaraz znowu poniedziałek, ale kochani, nie ma co płakać nad rozlanym weekendem. Tylko lecimy dalej, nawet jeżeli to już niedziela, a nie sobota. Sylwia Pawłowska, dzień dobry, witajcie ponownie. Radio Gry.

0: To Szanaja w Radiu Gra. Jesień zaczyna odpalać tryb kosmiczny pokaz mody na początku października, a później w listopadzie na niebie czeka nas takie kosmiczne party. Księżyc, Mars i Jowisz wpadną na wspólne spotkanko. Także warto zerkać w górę, no bo takie trio nie świeci się co noc.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
9: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki, a zdrowie... Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
10: Profilaktyka! Podaj dalej!
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
19: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra. Był

Loggio ze swoją Lady w Radiu Gra, a jutro w poniedziałek mamy Światowy Dzień Jabłka, a jabłka to nie tylko chrupiąca przekąska, ale prawdziwa bomba błonnika, witamin oraz minerałów. No więc nic dziwnego, że jabłka to są ulubieńcy Polaków. Aż 89% z nas nie wyobraża sobie życia bez jabłka. Ba! 21% wcina je co najmniej raz w tygodniu. A później wiadomczak wjeżdża szarlotunia.

0: Taka popołudniowa jesienna Madonna u nas, a jesień już wszędzie i za oknem, i nad morzem, i wysoko w górach, tam spadł nawet pierwszy śnieg. A nieco niżej trwa jeszcze rykowisko jeleni, czyli takie jelenie Love Island. A podczas gotów samce fachowo mówiąc ryczą, a samice odpowiadają im mówiąc fachowcem ględzeniem. Ględzące samice. No na bank wymyślił to jakiś facet.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Tomek!
10: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
15: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: To Pretenders, no i tak wam gramy przed 17, a z fajną muzyką, wiadomo, i czas płynie przyjemniej, no i ponucić można, i herbatkę sobie z lalki zaparzyć. Tak, tak, kochani, lalka Prusa teraz rządzi i na Netflixie, i w internetach, no i w znanej sieci kawiarni. Różane marzenie z filmu Lalka, czyli czarna herbata z dodatkiem kwiatu róży, owoców i miodu. No, kupił, nie kupił, wypić można.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
9: Chciałbym jechać, ale te koszty.
8: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
9: Serio?
8: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
9: Gdzie to znaleźć?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
10: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Jak zakupy nie tylko...

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Po reklamie.

Mango, Sylwia Grzeszczak i hity pełne energii grają przez cały czas, a zresztą u nas zawsze leci coś fajnego. Teraz na przykład, proszę bardzo, Level 42. A jak tam nastroje, proszę Państwa, po drugiej stronie radia? Mamy niedzielne popołudnie, korzystajcie z tych ostatnich godzin, niech Was nic nie ogranicza. Sylwia Pawłowska, my będziemy razem do 18.00.

No i takie granie to my kochamy. To Toto i Afryka. Słuchajcie, system kaucyjny wchodzi na wyższy level. Podobno będzie specjalna aplikacja, która pokaże, gdzie znajduje się najbliższy nieprzepełniony automat. Tak, nieprzepełniony automat. Aż chciałoby się zapytać, a są takie?

0: DQ5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Jeśli usłyszysz ten dźwięk
4: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
13: masz. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Nie, na kołysankę to jeszcze trochę za wcześnie. Dzień kawy teoretycznie będzie we wtorek, no ale kto by tam patrzył w kalendarz? U nas święto kofeiny trwa 24/7, wiadomo. A jesienią dodatkowo wjeżdża jeszcze kawo kakao, czyli taka kawa z dodatkiem kakao, albo czekolady, cynamonu, kardamonu, goździków i mleka. Taki przepis na miks prosto z Instagrama. Wrzucić wszystko do kubka, zamieszać i wypić. No, podobno stawia na nogi szybciej niż poniedziałkowy budzik. No to co, sprawdzamy?

Dream Class Hero w Radiu Gra. Pogoda nam się poprawia, złota polska jesień nadchodzi, a chłodne poranki, ciepłe popołudnia i poranne mgły, no to podobno idealne warunki dla babiego lata. Wiedzieliście? A jak właściwie pachnie jesień? No, zadano takie pytanie ostatnio, sprawdzono i wyszło, że zapach jesieni to ambra drzewna, balsamiczna i wytrawna, zmieszana z drzewno-słodką wanilią. Czujecie?

0: ten zapach w powietrzu. No i teraz jesień wydaje się jeszcze przyjemniejsza, prawda?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: późne niedzielne popołudnie, Eddie Łata i hity pełne energii w Radiu Gra. Jesteśmy przed 18, no i to jest w wielu domach dokładnie ten czas. Czas, kiedy dzieciaki przychodzą, no i nagle przypominają sobie, że na jutro potrzebna jest bibuła, papier kolorowy, pudełko kasztanów, a do tego trzeba napisać wypracowanie z polskiego, no i zrobić zadania z matematyki. Sylwia Pawłowska, no to my nie przeszkadzamy. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karo i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
13: Profilaktyka! Podaj dalej!
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

Legenda toruńskiego speedwaya Wiesław Jaguś. Filigranowy wojownik z wielkim sercem. W świecie żużla nie brakuje barwnych postaci, ale są takie nazwiska, które na stałe zapisały się w historii jednej drużyny. W Toruniu przez niemal dwie dekady kibice dopingowali zawodnika, który nie imponował warunkami fizycznymi, lecz zyskiwał uznanie niezwykłą ambicją, pracowitością i bezgranicznym oddaniem klubowym barwom. Wiesław Jaguś, bo o nim mowa, to postać, która stała się ikoną Apatora Toruń i symbolem sportowej niezłomności. Swoją przygodę z czarnym sportem Wiesław Jaguś rozpoczął w roku 1992, kiedy to po raz pierwszy założył plastron toruńskiego Apatora. Choć wielu obserwatorów zwracało uwagę na jego niepozorną sylwetkę, szybko udowodnił, że liczy się nie wzrost, a serce do walki. Debiutował 20 kwietnia tego samego roku, mając zaledwie 16 lat. Już w pierwszym ligowym starcie pokazał charakter. Mimo że nie udało mu się dogonić doświadczonych rywali, zyskał sympatię wymagającej toruńskiej publiczności. Jego nieustępliwość i determinacja sprawiły, że w krótkim czasie wyrósł na jednego z filarów zespołu. Szybko okazało się, że Apator zyskał nie tylko świetnego zawodnika, ale także człowieka o niespotykanej skromności i klasie. Współpracownicy i trenerzy podkreślali, że poza torem Jaguś był zawsze wycofany, stonowany, nie szukał rozgłosu. To był zawodnik absolutnie wybitny w swoich czasach, wykazujący się postawą szlachetną i godną wobec wszystkich otaczających go osób, wspominał Władysław Gollop. W roku 1996, kończąc wiek juniora, Wiesław Jaguś sięgnął po srebrny kask, a także wystartował w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie zakończył zawody na 14 pozycji. To był początek jego sukcesów, które przez kolejne lata przynosiły chlubę toruńskiemu klubowi. W jego karierze nie brakowało jednak trudnych chwil. W roku 1997 poważna kontuzja odniesiona podczas eliminacji Mistrzostw Świata w Częstochowie na długo wykluczyła go ze startów. Po powrocie na tor powoli odzyskiwał dawny błysk, a już rok później w finale indywidualnych Mistrzostw Polski wywalczył brązowy medal. W kolejnych latach Jaguś konsekwentnie budował swoją pozycję w zespole. Był zawodnikiem, na którego zawsze można było liczyć, niezależnie od sytuacji drużyny. Gdy z Apatora odchodzili kolejni liderzy, Mirosław Kowalik, Jacek Krzyżaniak, Tomasz Bajerski czy Robert Sawina, on trwał na posterunku, wierny klubowym barwom. Nawet nie dopuszczał myśli, że mógłby zmienić drużynę, podkreślał były trener Jan Zombik. Sezon 2006 był dla Jagusia wyjątkowy. Na torze w szwedzkiej Wetlandzie wywalczył awans do cyklu Grand Prix, a kilka dni później zdobył srebrny medal indywidualnych Mistrzostw Polski. W rozgrywkach ligowych to właśnie jego postawa wielokrotnie decydowała o utrzymaniu Apatora w najwyższej klasie rozgrywkowej. Debiut w cyklu Grand Prix w kolejnym sezonie był spełnieniem sportowych marzeń. Na włoskim torze w Terenzano zajął trzecie miejsce. Niestety upadek podczas Grand Prix w Eskilstunie w 2007 roku był początkiem końca sportowej kariery Jagusia. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że powrót do pełnej sprawności był niemożliwy. Choć wrócił na tor, nie był już tym samym zawodnikiem. W roku 2008 zdobył z reprezentacją Polski srebrny medal drużynowego Pucharu Świata. Największy międzynarodowy sukces w jego dorobku. Ostatecznie w listopadzie 2010 roku ogłosił zakończenie kariery sportowej. Decyzja ta wywołała zaskoczenie i smutek wśród kibiców, którzy byli przekonani, że mógłby jeszcze przez kilka lat stanowić o sile zespołu. Żużel to nie szachy. W pewnym momencie trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dość. Ja ten moment poczułem i nie żałuję tej decyzji, tłumaczył Jaguś. Przez 19 sezonów Wiesław Jaguś wystąpił w 309 spotkaniach ligowych Apatora. Rozegrał 1433 biegi, zdobywając 2520,5 punktu oraz 223 bonusy. Aż 461 razy mijał linię mety na pierwszym miejscu. 398 razy był drugi, 342 razy trzeci, a 191 razy kończył na czwartym miejscu. Jaguś był dwukrotnym drużynowym mistrzem Polski w sezonach 2001 oraz 2008, a także pięciokrotnie zdobywał srebrny medal i trzykrotnie brązowy. Jego średnia biegowa ze wszystkich lat wyniosła 1,759, a najwyższą zanotował w sezonie 1900.
1997. 2,259. Na liście wszechczasów toruńskiego klubu pod względem zdobytych punktów ustępuje jedynie legendarnemu Wojciechowi Żabiałowiczowi. Wiesław Jaguś był zawodnikiem, który przez całą karierę pozostał wierny jednemu klubowi. Takie historie dzisiaj należą już do rzadkości. Po zakończeniu kariery całkowicie odciął się od żużla, poświęcając się prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Koledzy z Toru wspominają go jako człowieka ambitnego, lojalnego i niezwykle koleżeńskiego, choć nieco zamkniętego w sobie. Bez pamięci o takich postaciach nie da się budować przyszłości. Wiesław Jaguś to przykład sportowca, który nie tylko osiągał sukcesy na torze, ale też pozostawił po sobie trwały ślad w sercach kibiców. Jego historia to opowieść o pasji, lojalności i niezwykłej sile charakteru. Radio Gra.

0: Rudak. Historia, rozwój i współczesność jednej z najstarszych dzielnic Torunia. Pierwsze ślady obecności człowieka na terenie dzisiejszego Rudaka pochodzą z późnego paleolitu, czyli sprzed około 9 tysięcy lat przed naszą erą. Odkrycia archeologiczne potwierdzają, że już wtedy ludzie osiedlali się nad Wisłą, korzystając z jej bogactw. Jednak historia pisana Rudaka zaczyna się dużo później. W styczniu 1230 roku książę Konrad Mazowiecki przekazał te tereny zakonowi krzyżackiemu, co było początkiem nowych dziejów osady. Pierwsze oficjalne wzmianki o Rudaku pojawiają się w dokumentach z 1340 roku, gdzie wieś występuje pod nazwami Rodackie, Rodeckie lub Rodek. Co ciekawe, sama nazwa wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza zakątek po wykarczowanym lesie. Wieś była zarządzana przez sołtysa, a pierwszym znanym zasadźcą był Gering, sprowadzony tu jeszcze przed połową XIV wieku. Niestety w 1410 roku Rudak został doszczętnie zniszczony przez wojska polskie podczas działań wojennych. Po zawarciu pokoju mełneńskiego w 1422 roku Rudak wrócił w granice Polski. Niedługo później, od 1435 roku, miejscowość stała się częścią diecezji kujawsko-pomorskiej, a po drugim pokoju toruńskim w 1466 roku weszła w skład starostwa dybowskiego w województwie inowrocławskim jako wieś królewska. W kolejnych wiekach wieś przeżywała zarówno okresy rozkwitu, jak i upadku. Szczególnie dotkliwe były zniszczenia w XVI wieku oraz spustoszenia wojenne. W 1598 roku mieszkańcy Rudaka wraz z sąsiadami ze Stawek i Podgórza rozpoczęli budowę kościoła parafialnego. W XVII wieku wieś zaczęła się odbudowywać. Pojawili się osadnicy holenderscy z Niderlandów i Fryzji, głównie menonici, którzy zasłynęli z zapału do pracy i nowoczesnych metod gospodarowania. To właśnie oni zapoczątkowali produkcję cegły strycharskiej i rozwój rolnictwa na terenach dzierżawionych od starostwa. Kolejne przełomowe wydarzenia dla Rudaka nadeszły wraz z rozbiorami Polski. W 1793 roku wieś została włączona do Prus Zachodnich. Przez następne dekady Rudak doświadczał licznych przemarszów wojsk, oblężeń i zmian przynależności państwowej od księstwa warszawskiego po powrót pod panowanie pruskie na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku. Trudne czasy nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu, a wielu mieszkańców utrzymywało się z przemytu do Imperium Rosyjskiego. Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero po wybudowaniu pierwszej cegielni w 1862 roku i uruchomieniu linii kolejowej Toruń-Aleksandrów w 1865 roku. Budowa fortów kolejowych i rozwój infrastruktury drogowej oraz wodnej napędzały lokalną gospodarkę. W tym okresie Rudak był zamieszkany głównie przez ewangelików, którzy stanowili trzon lokalnej społeczności. W 1902 roku rozpoczęto budowę świątyni ewangelickiej w stylu neogotyckim, którą ukończono i poświęcono 7 lat później. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Rudak znalazł się w granicach nowego państwa. W forcie 15 organizowano obozy internowania, a sama wieś rozwijała się społecznie i edukacyjnie. Działała tutaj 7-klasowa szkoła podstawowa, ochotnicza straż pożarna oraz Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. W 1936 roku północną część Rudaka włączono do Podgórza, a stamtąd w 1938 roku do granic Torunia. W czasie II wojny światowej wieś była miejscem zamieszkania Volksdeutschów, a w tutejszych fortach funkcjonował stalak dla jeńców wojennych i obóz pracy dla ludności pochodzenia niemieckiego oraz Polaków oskarżonych o kolaborację. Tragiczne losy mieszkańców i przymusowych robotników są jednym z najmroczniejszych rozdziałów w historii Rudaka. Po zakończeniu działań wojennych Rudak przeszedł kolejną transformację. Parafia ewangelicko-unijna została rozwiązana, a jej majątek przejęła parafia katolicka świętych apostołów Piotra i Pawła. W 1945 roku otwarto nową parafię Opatrzności Bożej, która przez lata obejmowała coraz mniejszy obszar w wyniku wydzielania nowych parafii w okolicznych miejscowościach. Przemysł cegielniany przeszedł w ręce państwa i został połączony w miejskie zakłady ceramiczne, a w latach 90. XX wieku doszło do prywatyzacji i przejęcia zakładu przez austriacki koncern Wienerberger. Po wojnie swoje miejsce znalazła tu także armia. armia. Stacjonowała tu 6. Warszawska Brygada Artylerii Armat, przemianowana później na 6. Toruńską Brygadę Artylerii. Dziś budynki wojskowe pozostają pod zarządem Agencji Mienia Wojskowego. W 1966 roku powstała Szkoła Podstawowa nr 17, która do dziś pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Współczesny Rudak to przede wszystkim dzielnica domów jednorodzinnych, które powstawały głównie w latach 90. ubiegłego wieku. Przestrzeń uzupełniają ogromne ogrody działkowe o powierzchni około 100 hektarów oraz pozostałości przemysłu ceramicznego w południowej części dzielnicy. Charakterystyczne dla krajobrazu są także dawne kopalnie gliny i nowoczesne zakłady produkcyjne. Rudak to nie tylko fragment Torunia, to żywa, wielowarstwowa opowieść o ludziach, przemianach i sile lokalnej społeczności.
1: Radio Gra.

0: AI.
1: Rynek Nowomiejski w Toruniu, serce Nowego Miasta z ponad 700-letnią historią. Rynek Nowomiejski w Toruniu to miejsce, które od ponad 760 lat stanowi centralny punkt tętniącego życiem Nowego Miasta. Jego historia sięga roku 1264, kiedy to wraz z lokacją Nowego Miasta Torunia wytyczono kwadratowy plac o niezwykle charakterystycznym układzie urbanistycznym, który do dziś zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów. Kwadratowy układ, zaskakujące proporcje i sieć ulic, plac Rynku Nowomiejskiego ma kształt niemal idealnego kwadratu o bokach mierzących około 95 metrów. Wyróżnia się nie tylko swoimi proporcjami, ale także nietypowym usytuowaniem boków. Są one ustawione ukośnie względem głównych stron świata. Każdy z czterech narożników placu jest punktem wyjścia dla dwóch prostopadłych ulic, które stanowią przedłużenia Pierzei. I tak, z narożnika wschodniego wybiega ulica Szpitalna oraz ulica Świętego Jakuba, z południowego ulica Browarna i Ślusarska, z zachodniego ulica Królowej Jadwigi oraz Prosta, a z północnego ulica Sukiennicza oraz ulica Świętej Katarzyny. Wschodni narożnik rynku sąsiaduje z jednym z najważniejszych zabytków sakralnych Torunia, kościołem Świętego Jakuba. Zabudowa rynku. Od gotyckiego ratusza po nowoczesność centralny punkt rynku nowomiejskiego od wczesnego XIV wieku zajmował monumentalny ratusz nowomiejski. Był to budynek wielofunkcyjny, mieszczący zarówno salę posiedzeń Rady Miejskiej, jak i sąd ławniczy, kancelarię, sukiennice, ławy chlebowe, a w piwnicach piwiarnie oraz więzienie. Po połączeniu Starego i Nowego Miasta w roku 1454 ratusz stał się pomocniczą siedzibą władz miejskich, a następnie przekształcono go w magazyn. W roku 1668 po przejęciu przez ewangelicką gminę nowomiejską kościoła świętego Jakuba ratusz został zaadaptowany na świątynię luterańską pod wezwaniem Świętej Trójcy. Przekształcony na gotycki kościół służył mieszkańcom aż do początków

0: domy weselne, codzienność Nowego Miasta. Rynek Nowomiejski otaczają kamienice, które od wieków były własnością najzamożniejszych mieszkańców tej części miasta. W przeciwieństwie do Starego Miasta, Nowe Miasto miało bardziej rzemieślniczy niż kupiecki charakter, co znalazło odzwierciedlenie w nieco skromniejszej architekturze domów. W miejscu dzisiejszej kamienicy o numerze 10 aż do połowy XVIII wieku funkcjonowały ławy mięsne, niewielkie stoiska handlowe o szerokości niespełna 5 metrów, rozciągające się przez całą długość bloku aż do ulicy Wielkie Garbary. Przy rynku działały również dwie z ponad 20 karczm Nowego Miasta. Gospoda pod Modrym Fartuchem oraz gospoda murarska w XVI wieku w miejscu obecnej kamienicy o numerze 25 powstał nowomiejski dom weselny, który przez lata gościł liczne uroczystości mieszkańców. Wielokrotne pożary, m.in. w latach 1413 i 1455, wojny krzyżackie w XV wieku, a także zniszczenia szwedzkie i napoleońskie sprawiły, że do dziś przetrwało niewiele oryginalnych średniowiecznych budynków. Większość zachowanych kamienic zawdzięcza swój obecny wygląd przebudowom z czasów nowożytnych i XIX wieku. Rynek nowomiejski w XX wieku i jego ochrona w okresie międzywojennym rynek nowomiejski zamieszkiwali głównie kupcy. W czasie II wojny światowej architekt Hans Delgast opracował projekt ujednolicenia zabudowy placu, jednak nie został on zrealizowany w całości. Od roku 1961 wszystkie pierzeje rynku nowomiejskiego oraz fasady domów narożnych są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A przez 1371. Dzięki temu miejsce to cieszy się szczególną ochroną konserwatorską i zachowuje swój niepowtarzalny klimat oraz historyczny charakter. Dziś rynek nowomiejski to nie tylko świadek wielowiekowych dziejów Torunia, ale także przestrzeń tętniąca życiem, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Spacerując po jego brukowanych uliczkach, można poczuć atmosferę dawnych czasów i odkryć niezwykłe historie, które składają się na unikalną tożsamość tej części miasta.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000.

0: tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: AI.
1: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Kamerimicz to wydarzenie, które od lat niezmiennie przyciąga uwagę miłośników kina z całego świata. Trudno się dziwić, to właśnie tutaj, w sercu Polski, spotykają się najwięksi artyści odpowiedzialni za wizualną stronę filmu. To święto operatorów filmowych, którzy są prawdziwymi magikami obrazu, a ich kunszt i kreatywność sprawiają, że filmy zapadają w pamięć na długo. Historia festiwalu sięga początku lat 90. Pomysł narodził się w Toruniu, gdzie przez 7 pierwszych edycji od 1993 do 1999 roku wydarzenie miało swoją siedzibę. To właśnie Toruń podarował festiwalowi jego najbardziej rozpoznawalną nagrodę, Złotą Żabę, która nawiązuje do miejskiej legendy o flisaku. Z czasem, ze względu na problemy lokalowe i logistyczne, a także konflikt z władzami miasta wokół budowy nowego centrum festiwalowego, organizatorzy zdecydowali się na przeprowadzkę. Od roku 2000 przez dekadę gospodarzem Kamerimicz była Łódź. W tym czasie główne wydarzenia odbywały się w Teatrze Wielkim, a pokazy filmów oraz spotkania z twórcami miały miejsce w wybranych łódzkich kinach oraz w klubie festiwalowym w hotelu Centrum, który tętnił życiem do późnych godzin nocnych. Dekada łódzka to czas intensywnego rozwoju i umacniania pozycji festiwalu na arenie międzynarodowej. Jednak już w roku 2010 Kamerimicz przeniósł się do Bydgoszczy. Nową siedzibą wydarzenia stała się Opera Nowa, która przez kolejne lata gościła wybitnych twórców i miłośników kina. W maju 2012 roku Fundacja Tumult, odpowiedzialna za organizację festiwalu, podpisała umowę z miastem, która gwarantowała obecność wydarzenia w Bydgoszczy do 2014 roku. To właśnie tutaj, podczas 20. edycji, na czerwonym dywanie pojawili się tacy goście jak Keanu Reeves, prezentujący film Side by Side, David Lynch, który otrzymał Złotą Żabę za całokształt twórczości. Alan Parker jako przewodniczący jury Etiud Studenckich oraz Joel Schumacher stojący na czele jury konkursu głównego. Bydgoska odsłona festiwalu to także liczne wydarzenia towarzyszące, w tym wystawy w Toruniu, jak choćby pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej prezentacja fotografii Briana Adamsa, którą artysta osobiście otworzył w Centrum Sztuki Współczesnej. W listopadzie 2018 roku, podczas 26. edycji, dyrektor festiwalu Marek Żydowicz ogłosił, że była to ostatnia odsłona Kamerimicz w Bydgoszczy. Decyzja ta otworzyła nowy rozdział w historii wydarzenia, powrót do Torunia. Od 2019 roku gospodarzem festiwalu jest Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki. To miejsce, które doskonale oddaje ducha nowoczesności i otwartości na światowe trendy w sztuce filmowej. Wśród gości gali inauguracyjnej 27. edycji znaleźli się m.in. Danny DeVito, Peter Greenaway i Ewa Dałkowska, którzy odebrali specjalne Złote Żaby. Podczas gali zamknięcia w Toruniu pojawili się również Quentin Tarantino i Robert Richardson, którzy zostali nagrodzeni jako duet reżyser i operator. Edward Norton został uhonorowany nagrodą imieniu Krzysztofa Kieślowskiego, a Richard Gere odebrał nagrodę specjalną. Festiwal Kamerimicz to nie tylko pokazy filmowe i spotkania z gwiazdami światowego kina, to także bogaty program warsztatów, seminariów i wystaw artystycznych, które pozwalają zgłębić tajniki sztuki operatorskiej i filmowej. Przykładem może być autorska wystawa Artum Mobile Świat Saski, Boddeke i Petera Greenawaya, prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu do 1 marca 2020 roku. W ramach wydarzenia uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do rozmów z mistrzami kamery, wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych inspiracji. Nie można zapomnieć o roli Fundacji Tumult, która od początku istnienia festiwalu czuwa nad jego organizacją i rozwojem. Twórcą i dyrektorem Kamerimicz jest Marek Żydowicz, wizjoner i pasjonat filmu, który od lat konsekwentnie buduje międzynarodową markę wydarzenia. Dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu wielu instytucji, w tym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, festiwal zyskał nową perspektywę rozwoju. W grudniu 2017 roku w Warszawie podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz w Toruniu, które ma współtworzyć przyszłe edycje festiwalu i jeszcze bardziej umacniać pozycję Polski na mapie światowego kina. Główną atrakcją i najbardziej prestiżową częścią festiwalu jest konkurs główny, w którym operatorzy filmów fabularnych walczą o złotą, srebrną i brązową. Żabęte wyjątkowe statuetki stały się symbolem najwyższego uznania dla mistrzów obrazu, a ich zdobycie to marzenie wielu artystów z całego świata. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych filmowych Kamerimicz. To nie tylko jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, ale i globalna platforma wymiany doświadczeń, inspiracji i prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztuki operatorskiej. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a magia kina ożywa w pełnej krasie. Nie tylko na ekranie, ale i podczas niezliczonych spotkań, rozmów i wspólnych przeżyć.
0: Radio Gra.

0: Reklama. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: AI.
1: Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu. Chełmińskie przedmieście w Toruniu to miejsce, gdzie sportowa tradycja łączy się z nowoczesnością. W tej zachodniej części miasta znajdują się dwa wyjątkowe obiekty, które od dekad przyciągają zarówno sportowców, jak i kibiców. Stadion miejski imienia Grzegorza Duneckiego oraz lodowisko Tortor imienia Józefa Stogowskiego. Oba te miejsca pełnią ważne funkcje nie tylko w lokalnej społeczności, ale także na sportowej mapie regionu. Stadion miejski w Toruniu, położony przy ulicy Generała Józefa Bema 23/29, stanowi jeden z najważniejszych punktów sportowych w mieście. Sąsiaduje z halą widowiskowo-sportową oraz lodowiskiem Tortor, tworząc kompleks sportowy dostępny dla mieszkańców i sportowców. Historia tego obiektu sięga roku 1961, kiedy to został uroczyście otwarty. Przez kolejne lata stadion był świadkiem licznych wydarzeń sportowych, a w roku 1997 rozpoczęto jego gruntowną modernizację. Prace te uwzględniono także w programie rozwoju bazy sportowej przyjętym w roku 2003 przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Efektem tych działań było ponowne otwarcie stadionu w roku 2004 już w nowej, bardziej funkcjonalnej odsłonie. W kolejnych latach stadion wzbogacił się o zadaszenie trybuny wschodniej oraz nowe, wygodne krzesełka w barwach niebiesko-żółtych, co podniosło komfort zarówno zawodników, jak i widzów. Obiekt ten służy przede wszystkim lekkoatletom i piłkarzom, a także organizatorom licznych wydarzeń sportowych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Postać Grzegorza Duneckiego jest nierozerwalnie związana z toruńskim sportem. Urodzony 24 września 1915 roku w Kuźniecku w Rosji, zmarł 13 listopada 1959 roku w Toruniu. Był wybitnym lekkoatletą i utalentowanym trenerem. Dunecki ukończył gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Tczewie. Podczas II wojny światowej przebywał w Lublinie i Warszawie, gdzie wykonywał różne prace, od kelnera przez pomocnika kucharskiego, konwojenta, aż po szofera. Tragiczne wydarzenia wojenne odcisnęły piętno na jego życiu. Podczas powstania warszawskiego stracił syna. Po wojnie wrócił do Torunia, gdzie kontynuował swoją sportową działalność. Zasłynął przede wszystkim jako sprinter. W roku 1939 zdobył tytuł mistrza Polski na 200 metrów. Był także 6-krotnym wicemistrzem Polski na dystansach 100 i 200 metrów oraz w biegu przez płotki na 110 metrów. Dla uczczenia pamięci Grzegorza Duneckiego od roku 1960 w Toruniu odbywa się memoriał jego imienia, który przez pewien czas gościł także w Bydgoszczy i Grudziądzu. Tuż obok stadionu znajduje się lodowisko Tortor, które od ponad 60 lat stanowi centrum sportów zimowych w Toruniu. Obiekt ten został oddany do użytku 6 stycznia 1960 roku. Już w dniu otwarcia rozegrano pierwszy mecz hokejowy pomiędzy Pomorzaninem Toruń a ŁKS Łódź, zakończony zwycięstwem gospodarzy 4-2. W połowie lat 80. lodowisko przeszło istotną modernizację. W roku 1986 przykryto je dachem według projektu Czesława Sobocińskiego, a 2 lata później zamontowano krzesełka dla widzów. W roku 2009 obiekt został rozbudowany o 2 taflę treningową, co znacznie zwiększyło jego możliwości. 5 marca 2024 roku na budynku lodowiska odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą 100-lecie hokeja na lodzie w Toruniu. Józef Bronisław Stogowski urodził się 27 listopada 1899 roku w Toruniu, zmarł 14 maja 1940 roku w rodzinnym mieście. Był wszechstronnym sportowcem, hokeistą, piłkarzem, lekkoatletą, tenisistą, a także ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej. Początkowo związany był z klubem SC Wistula Torn, a później z TKS Toruń, gdzie grał zarówno w piłkę nożną, jak i w hokeja na lodzie. Kontuzja przerwała jego karierę piłkarską, ale w hokeju odniósł liczne sukcesy. W barwach TKS Toruń zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w roku 1928, następnie reprezentował Legię Warszawa, a później AZS Poznań, z którym zdobył tytuł mistrza Polski już w pierwszym sezonie gry. Józef Stogowski był także filarem polskiej reprezentacji narodowej. Jako bramkarz rozegrał 70 spotkań międzypaństwowych, 6-krotnie brał udział w Mistrzostwach Świata, 4-krotnie w Mistrzostwach Europy, zdobywając 2-krotnie tytuł wicemistrza. 2-krotnie powoływany był także do reprezentacji Europy na mecze z Kanadą. Stadion miejski imienia Grzegorza Duneckiego oraz lodowisko Tortor imienia Józefa Stogowskiego to nie tylko nowoczesne obiekty sportowe, ale również miejsca pełne historii związane z wybitnymi postaciami toruńskiego sportu. Oba te obiekty pozostają otwarte zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, stanowiąc ważny element życia sportowego i kulturalnego miasta.

0: hity pełne energii.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Moto Arena Toruń imienia Mariana Rossego to jeden z najbardziej nowoczesnych stadionów żużlowych w Polsce, położony przy ulicy Pera Jonsona 7. Obiekt stanowi nie tylko sportową wizytówkę miasta, ale także miejsce licznych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i gości z całego kraju. Historia toruńskiego żużla sięga połowy XX wieku. Pierwszy stadion żużlowy imienia Mariana Rossego działał od roku 1950 przy ulicy Broniewskiego, będąc przez niemal 60 lat areną sportowych emocji dla lokalnych kibiców. Ostatni mecz na tym obiekcie rozegrano w październiku 2008 roku podczas finału drużynowych Mistrzostw Polski, który zakończył się zwycięstwem toruńskich Aniołów. W międzyczasie już w czerwcu 2008 roku ruszyła budowa nowego, nowoczesnego stadionu przy szosie bydgoskiej. Projekt powierzono firmie Alstal, wyłonionej w przetargu przeprowadzonym przez prezydenta Torunia w grudniu 2006 roku. Budowa zakończyła się z niewielkim opóźnieniem, a uroczyste otwarcie motoareny odbyło się 3 maja 2009 roku. W inauguracyjnym meczu Unibax Toruń ówczesny mistrz Polski zmierzył się z wicemistrzem Unią Leszno. Gospodarze odnieśli zwycięstwo, a pierwszy rekord toru ustanowił zawodnik z Leszna Lee Adams. Wkrótce potem, 25 lipca 2009 roku, motoarena gościła finał indywidualnych Mistrzostw Polski. Triumfatorem został Tomasz Gollop przed Krzysztofem Kasprzakiem i Januszem Kołodziejem. Niedługo później, 8 października 2009 roku, ogłoszono, że Toruń i Motoarena będą gospodarzami jednego z turniejów prestiżowego cyklu Grand Prix. Motoarena to nie tylko sport. 11 czerwca 2011 roku na stadionie wystąpił światowej sławy artysta Rod Stewart, dając niezapomniany koncert dla tysięcy fanów. Motoarena Toruń to przykład nowoczesnej myśli architektonicznej i funkcjonalności. Kompleks obejmuje nie tylko sam stadion, ale także przestronny parking mogący pomieścić ponad 500 samochodów osobowych, 12 autobusów oraz niemal 100 miejsc VIP. Tor żużlowy początkowo mierzył 325 metrów, jednak przed sezonem 2017 roku dokonano korekty geometrii drugiego łuku, skracając długość do 318 metrów. Proste mają po 62 metry, a łuki promień 31 metrów. Szerokość toru jest zmienna. Na prostych wynosi 12 metrów, na łukach 18 metrów. Przestrzeń o szerokości 3 metrów oddziela bandy toru od trybun, co zwiększa bezpieczeństwo kibiców. W trakcie budowy zastosowano innowacyjne rozwiązanie – nachylenie toru do wewnątrz. Na prostych wynosi ono około 4%, 50 cm, a na łukach 6 do 7%, 110 cm. Dzięki temu zawodnicy mogą rozwijać większe prędkości i łatwiej wyprzedzać rywali. W bezpośrednim sąsiedztwie stadionu znajduje się Toruńska Aleja Sportu Żużlowego. Wyjątkowa aleja z wmurowanymi w chodnik tablicami upamiętniającymi osoby zasłużone dla toruńskiego żużla. Aleja powstała w 2019 roku, w 10. rocznicę oddania motoareny do użytku. Pierwsza tablica poświęcona została Marianowi Rossemu, patronowi stadionu. Był wybitnym polskim żużlowcem. Zdobył drużynowe Mistrzostwo Świata w 1966 roku, a swoją karierę sportową rozpoczął w toruńskim klubie motorowym przy Lidze Przyjaciół Żołnierza. Licencję żużlową uzyskał w 1958 roku, a już w tym samym roku zdobył 3. miejsce w Mistrzostwach Torunia. W 1961 roku uzyskał uprawnienia instruktora sportu żużlowego, a rok później dołączył do Stali Toruń, późniejszego Apatora, w barwach reprezentacji Polski. Czterokrotnie wystąpił w finałach indywidualnych Mistrzostw Polski, a w 1966 roku sięgnął po tytuł drużynowego mistrza świata. Niestety 19 kwietnia 1970 roku podczas zawodów ligowych w Rzeszowie doznał poważnych obrażeń w wyniku wypadku na torze i jeszcze tego samego dnia zmarł w szpitalu. Z wykształcenia był technikiem ślusarzem, pracował jako cywilny pracownik w wojsku oraz instruktor nauki jazdy w Toruńskiej Lidze Przyjaciół Żołnierza. W latach 60. pracował także jako taksówkarz. Był dwukrotnie żonaty, pierwszy raz w 1960 roku, drugi raz w 1969 roku. Został pochowany na cmentarzu Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Wybickiego w Toruniu. Od 1974 roku organizowane są zawody sportowe jego imienia. W 1994 roku jego imię nadano ówczesnemu stadionowi Apatora w Toruniu, a obecnie patronuje Motoarenie. Motoarena Toruń imienia Mariana Rossego to nie tylko miejsce sportowych zmagań, ale też też ważny punkt na mapie miasta, łączący bogatą tradycję z nowoczesnością i będący wyrazem szacunku dla wybitnych postaci toruńskiego sportu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

AI. Kamienica, Zofiówka toruńska, legenda artystycznej bohemy przy ulicy Bydgoskiej numer 26 w Toruniu stoi budynek, którego historia mogłaby śmiało rywalizować z najbardziej znanymi salonami artystycznymi Paryża czy Krakowa. To właśnie tutaj, w kamienicy nazwanej Zofiówką, w latach 20. XX wieku biło serce toruńskiej bohemy. Miejsce to stało się legendą za sprawą Kazimiery Żuławskiej, kobiety o niezwykłej pasji, sile charakteru i ogromnym wpływie na życie kulturalne swoich czasów. Początki tej niecodziennej historii sięgają jednak nie Torunia, lecz Zakopanego. Kazimiera Żuławska była romanistką, znawczynią historii sztuki i niezwykle aktywną uczestniczką życia artystycznego. Wraz z mężem Jerzym Żuławskim, wybitnym pisarzem, filozofem, pionierem alpinizmu, prowadziła w Zakopanem jeden z najważniejszych salonów epoki młodej Polski. Ich dom był miejscem spotkań poetów, malarzy i myślicieli, a także bazą wypadową na trudne górskie szlaki Tatr i Alp. Niestety, sielankę tę przerwała śmierć Jerzego w 1915 roku, co całkowicie odmieniło życie Kazimiery. Pomimo osobistej tragedii, Kazimiera Żuławska nie poddała się. Przez pewien czas była prawą ręką Kazimierza Tetmajera, a w 1921 roku zdecydowała się na radykalną zmianę. Sprzedała zakopiańską willę i przeniosła się do Torunia, wybierając bydgoskie przedmieście, wówczas najmodniejszą, pełną zieleni i miejskiego życia dzielnicę miasta. To właśnie tutaj, przy ulicy Bydgoskiej numer 26, wprowadziła się do kamienicy, którą nazwała Zofiówką na cześć swojej matki. Miejsce to szybko zyskało przydomek u pani Kazi i stało się centrum życia artystycznego Torunia. Spotkania w Zofiówce miały wyjątkowy klimat. Trwały często do białego rana, a ich uczestnicy prowadzili płomienne dyskusje o sztuce i literaturze w oparach papierosowego dymu i przy kieliszkach alkoholu. Kazimiera Żuławska sama siadała przy fortepianie, grając utwory Chopina czy Brahmsa, a wśród gości kręcił się jej syn, Marek Żuławski, późniejszy słynny malarz. To właśnie on po latach wspominał, jak podczas jednego z takich wieczorów podszedł do niego Stanisław Przybyszewski i zapytał z poważną miną, czy wie, czym jest delirium tremens. Kiedy Marek zaprzeczył, Przybyszewski odparł tylko, że powinien żałować, po czym odszedł z dumą. Największą gwiazdą toruńskiego salonu był jednak Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany jako Witkacy. Przyjaźń Kazimiery z tym wybitnym, ekscentrycznym artystą była niezwykła i odegrała ogromną rolę w historii polskiej kultury. To właśnie Kazimiera Żuławska namówiła Witkacego do publicznego prezentowania jego dramatów. Dzięki jej zaangażowaniu w Toruniu odbyły się premiery takich dzieł jak W Małym Dworku czy Wariat i Zakonnica. Witkacy słynął z niepowtarzalnego poczucia humoru. Potrafił wysłać do Żuławskiej pocztówkę zaadresowaną w sposób zupełnie absurdalny, a mimo to przesyłka bez problemu docierała do adresatki. Podczas wizyt w Toruniu regularnie płatał figle rodzinie Kazimiery, na przykład strasząc jej ciotkę przy wejściu do mieszkania. Sława Zofiówki trwała zaledwie 5 lat. W 1926 roku Kazimiera Żuławska wyprowadziła się do Warszawy. Jednak jej historia nie skończyła się w Toruniu. W czasie II wojny światowej w swoim warszawskim mieszkaniu ukrywała Żydów, za co pośmiertnie uhonorowano ją medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznanym przez Instytut Yad Vashem. Kazimiera Żuławska zmarła w 1972 roku, niemal zapomniana w swoim dawnym mieście. Losy samej Zofiówki nie były łaskawe. W nocy z 11 na 12 października 2013 roku w kamienicy wybuchł pożar, który odciął drogę ucieczki mieszkańcom poddasza i pochłonął 3 ofiary. Był to jeden z najtragiczniejszych rozdziałów w historii tego domu. Dziś, przechodząc obok kamienicy przy Bydgoskiej 26, warto na chwilę się zatrzymać i wyobrazić sobie dźwięki fortepianu, zapach tytoniu, śmiech i rozmowy, które niegdyś rozbrzmiewały przez otwarte okna. Zofiówka to nie tylko budynek, lecz przede wszystkim ludzie, którzy tworzyli tu historię polskiej kultury. Odważni,

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent
1: na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
1: Na

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: A słyszałeś, że przy ulicy Żeglarskiej w samym sercu toruńskiej Starówki stoi prawdziwa perła architektury, której historia mogłaby posłużyć za scenariusz niejednego filmu? Mowa o Pałacu Dąbskich, jednym z najciekawszych zabytków Torunia, miejscu, które od setek lat jest świadkiem burzliwych dziejów miasta i regionu. Dziś w Radiu Gra Toruń opowiadamy Wam niezwykłą historię tego miejsca, które nie tylko zachwyca swoim wyglądem, ale także tętni życiem kulturalnym. Pałac Dąbskich, znany również jako Pałac Biskupa, to barokowa rezydencja, która powstała pod koniec XVII wieku. Jej fundatorem był biskup kujawski Stanisław Kazimierz Dąbski, który w 1693 roku postanowił wznieść w Toruniu reprezentacyjną siedzibę dla swojej rodziny. Wybrał na ten cel miejsce przy ulicy Żeglarskiej, gdzie na zrębach dwóch gotyckich kamienic powstał okazały pałac miejski. Od samego początku budowla imponowała rozmachem, była świadectwem pozycji i ambicji rodu Dąbskich herbu Godzięba. Przez blisko 100 lat pałac pozostawał w rękach kolejnych pokoleń rodziny Dąbskich. To właśnie tutaj toczyło się życie towarzyskie i kulturalne toruńskiej elity, a sam budynek wielokrotnie gościł znamienitych gości. Jednak pod koniec XVIII wieku los pałacu się odmienił. W roku 1800 przeszedł w ręce pruskiego urzędnika. Od tego momentu zabytek wielokrotnie zmieniał właścicieli i funkcje. W XIX wieku Pałac Dąbskich przeżywał prawdziwą metamorfozę. W 1815 roku mieścił się w nim Hotel Gdański, który przez wiele lat przyciągał podróżnych odwiedzających Toruń. W 1870 roku pałac został przejęty na potrzeby armii pruskiej, co wiązało się z kolejną przebudową. Przez kolejne dekady pałac pełnił funkcje administracyjne. W XX wieku był siedzibą Policji Państwowej, a następnie kierownictwa Muzeum Pomorskiego. W XX wieku Pałac Dąbskich zyskał nowe życie. W 1924 roku przejęło go Wojsko Polskie, które urządziło w nim kasyno oficerskie. Po zakończeniu II wojny światowej budynek trafił w ręce Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 1957 roku mieścił się tu Wydział Sztuk Pięknych, a pałac stał się miejscem, gdzie tradycja spotykała się z nowoczesnością. Dziś Pałac Dąbskich to nie tylko zabytek, ale przede wszystkim centrum życia kulturalnego Torunia. W jego murach mieści się Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny. Jedna z najmłodszych, ale i najbardziej dynamicznych instytucji kultury w regionie. To właśnie tu, przy ulicy Żeglarskiej 8, odbywają się spektakle, koncerty, warsztaty i recitale, które przyciągają miłośników sztuki z całego województwa. Teatr działa nieprzerwanie od 2014 roku, a jego celem jest nie tylko prezentowanie muzycznych widowisk, ale także promocja młodych, utalentowanych artystów z regionu Kujawsko-Pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu to instytucja, która od początku swojego istnienia stawia na różnorodność. Nie ogranicza się wyłącznie do klasycznych spektakli muzycznych. Warto wspomnieć o działającej przy Teatrze Galerii Proscenium, jednej z kolejnych toruńskich galerii, która daje szansę na prezentację dorobku artystów z całego kraju. To, co wyróżnia toruński teatr muzyczny, to brak stałego zespołu aktorskiego. Instytucja współpracuje z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy oraz teatrami z różnych zakątków Polski, między innymi z Warszawy, Częstochowy czy Kielc. Dzięki temu na scenie przy ulicy Żeglarskiej pojawiają się artyści reprezentujący różne style i szkoły teatralne, co sprawia, że każdy spektakl jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Historia toruńskiego teatru muzycznego to również historia spektakli, które na zawsze zapisały się w pamięci mieszkańców miasta. Premierowy występ własny teatru, sztuka Siostry Parry, miał miejsce 13 czerwca 2014 roku w Teatrze Leśnym w Ciechocinku. Kolejne spektakle takie właśnie jak Bajka Muzyczna Rosnę, pierwsza produkcja dedykowana najmłodszym widzom, dzieciom w wieku od 1 do 6 lat, czy Gra Warta Piernika, czyli Maurycy i Kolędnicy. Opowieść familijna z premierą 6 grudnia przyciągnęły do teatru setki widzów nie tylko z Torunia, ale i z całego województwa. Warto dodać, że to właśnie ten ostatni spektakl został wystawiony w największych miastach regionu: Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, a premiery i pierwsze spektakle zawsze odbywają się w siedzibie teatru w Toruniu. Pałac Dąbskich i Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny to miejsca, które na stałe wpisały się w krajobraz kulturalny Torunia. To tu historia splata się z teraźniejszością, a tradycja z nowoczesnością. Dla mieszkańców miasta to nie tylko zabytkowy budynek, to przede wszystkim przestrzeń, w której rodzą się nowe pomysły, gdzie młodzi artyści mogą realizować swoje pasje, a widzowie mają szansę przeżyć niezapomniane chwile. Dziś opowiadając o tym miejscu w Radiu Gra Toruń, mamy nadzieję, że każdy z was poczuje wyjątkowy klimat tego miejsca i zainspiruje się do odkrywania kolejnych tajemnic toruńskiej starówki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.

AI. Słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu Toruński Klub Sportowy to nazwa, która w dwudziestoleciu międzywojennym elektryzowała kibiców na Pomorzu. Klub, który powstał w sierpniu roku 1922, przez niemal dekadę był jednym z największych i najsilniejszych ośrodków sportowych regionu. Choć dziś pozostaje już tylko wspomnieniem, jego osiągnięcia i burzliwa historia wciąż budzą podziw i szacunek. Toruński Klub Sportowy był jednym z tych klubów, które potrafiły rozegrać więcej niż jeden sezon w najwyższej piłkarskiej klasie rozgrywkowej w Polsce. A to nie lada wyczyn, bo nawet dziś wielu toruńskich kibiców z zazdrością patrzy na tabelę wszechczasów Ekstraklasy, gdzie TKS zajmuje 73. miejsce. Gdyby nie pechowe walkowery i finansowe turbulencje, kto wie, jak potoczyłyby się losy toruńskiego futbolu. Toruński Klub Sportowy narodził się 10 sierpnia roku 1922 z inicjatywy Lebiody, dyrektora Nadwiślańskiego Banku Rolniczo-Przemysłowego. Od samego początku klub stawiał na piłkę nożną, ale bardzo szybko powołano do życia kolejne sekcje. W krótkim czasie TKS stał się jednym z największych klubów Pomorza, a jego siła została doceniona w roku 1927, kiedy to piłkarze zostali zaproszeni do nowo powstałej Centralnej Ligi Piłkarskiej. Sekcja piłkarska TKS-u była pierwszą i przez wiele lat najważniejszą. Tworzyli ją byli zawodnicy Sokoła Toruń i Czarnych Toruń. Klub był jednym z 11 założycieli Toruńskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, który już w roku 1923 wyodrębnił się z poznańskiego OZPN, by przeprowadzać własne rozgrywki na Pomorzu. Już w swoim debiutanckim sezonie TKS wygrał klasę A, notując komplet zwycięstw. Podobnie było w kolejnym roku. Niestety, mimo sukcesów, klub nie wziął udziału w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski. Co do dziś pozostaje zagadką. Nie wiadomo, czy winny był Związek Okręgowy, czy Krajowa Federacja. W roku 1925 TKS był o krok od awansu do ścisłej czołówki krajowej. Po emocjonujących meczach z Wartą Poznań i Polonią Warszawa Torunianie zajęli drugie miejsce w grupie eliminacyjnej i czwarte w kraju. Rok później powtórzyli ten wyczyn, choć tym razem walkover za występ nieuprawnionego zawodnika odebrał im szansę na finał. Rok 1927 to prawdziwy przełom. TKS został zaproszony do elitarnej Ligi Centralnej. Na półmetku rozgrywek klub zajmował piąte miejsce, ale w rundzie rewanżowej przyszła seria porażek i ostatecznie Torunianie uplasowali się na 10. miejscu wśród 14 drużyn. Mimo to wygrane z takimi zespołami jak Warta, Pogoń czy Polonia pokazały potencjał drużyny. Sezon 1928 przyniósł jednak poważne kłopoty. Kontuzje, brak stabilności finansowej i dramatyczne wydarzenia na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań, gdzie toruńscy piłkarze zostali pobici przez kibiców gospodarzy, sprawiły, że klub wycofał się z rozgrywek. Wydział Dyscypliny PZPN przyznał walkowery na niekorzyść TKS, co było gwoździem do trumny ligowych aspiracji. Po wycofaniu z ligi klub niemal się rozpadł. Sekcje hokejowa i tenisowa próbowały się usamodzielnić, a piłkarze założyli nowy klub TKS 29 Toruń, który przejął miejsce w klasie A. Niestety nie udało się wrócić do elity, a kolejne lata przyniosły spadki i coraz większy cień gryfa Toruń. Ostatecznie w roku 1937 piłkarze TKS-u zostali wchłonięci przez Pomorzanina na Toruń, kończąc pewną epokę w historii toruńskiego futbolu. TKS to nie tylko piłka nożna. W czerwcu 1923 powstała sekcja pływacka, która szybko zdobyła ogólnopolską sławę. Największym sukcesem było osiągnięcie Gertrudy Skowrońskiej, która w lipcu 1928 roku jako pierwsza Polka pokonała wpław trasę Gdynia-Hel. Jej wyczyn śledziły tłumy, a sama pływaczka stała się bohaterką. Niestety sukces ten stał się też źródłem skandalu. Inna zawodniczka, Kazimiera Lisińska, rozpuszczała plotki o rzekomym oszustwie, za co została skazana przez sąd na grzywnę. Sekcja sportów zimowych powstała w styczniu 1924 roku i obejmowała łyżwiarstwo, saneczkarstwo oraz narciarstwo. Już rok później powstała drużyna hokejowa, która wkrótce stała się regionalną potęgą. W 1927 TKS awansował do Centralnych Mistrzostw Polski, a w kolejnym roku zdobył trzecie miejsce w kraju. Sekcja hokejowa była najdłużej działającą sekcją klubu i przetrwała aż do końca roku.
roku 1931, kiedy to hokeiści powołali Toruński Klub Sportów Zimowych. Choć Toruński Klub Sportowy przestał istnieć w roku 1931, jego dziedzictwo przetrwało w innych toruńskich klubach. Piłkarze i pływacy zasilili szeregi Gryfa, najlepsi zawodnicy trafili do Polonii i Warszawa, a tenisiści utworzyli Toruński Klub Lawn Tenisowy. Hokeiści dali początek nowemu klubowi sportów zimowych, a lekkoatleci przez lata stanowili o sile toruńskiego sportu.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Poczta Główna w Toruniu, perła neogotyku i świadek historii miasta w samym sercu toruńskiej starówki przy Rynku Staromiejskim pod numerem 15 wznosi się jeden z najbardziej okazałych i rozpoznawalnych budynków w mieście – Poczta Główna. Ten imponujący zespół zabytkowych gmachów utrzymanych w stylu neogotyckim już od ponad dwóch stuleci stanowi nieodłączny element miejskiego krajobrazu i ważny punkt na historycznej mapie Torunia. Historia tego miejsca sięga początków XVIII wieku. Po zniszczeniach spowodowanych szwedzkim oblężeniem w roku 1703 zachodnia pierzeja Rynku Staromiejskiego została odbudowana w formie nowych reprezentacyjnych kamienic pałacowych. Wśród nich wyróżniał się tak zwany Pałac Gereta, zamieszkiwany niegdyś przez burmistrzów Torunia, Hermana Rusopa oraz Samuela Lutera Gereta. Przez kolejne dekady, aż do końca XIX wieku, działka pod dzisiejszą Pocztą Główną zabudowana była dwoma osobnymi budynkami. Na południu, w sąsiedztwie kościoła ewangelickiego, obecnie świątyni katolickiej pod wezwaniem Świętego Ducha, znajdował się dom weselny oraz słynna gospoda pod Białym Orłem, która w roku 1807 została przekształcona w hotel Hotel de Varsovie, a w latach 60. XIX wieku przeszedł gruntowną przebudowę. Po północnej stronie mieścił się zaś wspomniany Pałac Gereta, który w roku 1818 został zakupiony przez magistrat z przeznaczeniem na urząd pocztowy. Budynek ten, utrzymany w klasycystycznym stylu, pełnił funkcję tzw. pocztamtu, poczty klasy pierwszej, co podkreślało strategiczne znaczenie Torunia jako punktu komunikacyjnego. W gmachu tym znajdowały się nie tylko pomieszczenia do sortowania i przechowywania przesyłek, lecz także mieszkania dla poczmistrza i personelu. Na zapleczu zlokalizowano budynki gospodarcze, wozownie oraz stajnie dla dyliżansów, które w tamtym czasie stanowiły podstawę transportu pocztowego. Przełomowym momentem w dziejach toruńskiej poczty był początek lat 80. XIX wieku. Wówczas to na fali rozwoju miasta i wzrostu jego znaczenia zapadła decyzja o budowie nowego, okazałego gmachu pocztowego. Autorem projektu został wybitny architekt Johannes Ocen z Hanoweru. Prace rozpoczęły się w roku 1881 i trwały 3 lata. Nowy budynek, wzniesiony na planie litery U, liczył 3 kondygnacje i 7 osi. Zwieńczony został charakterystycznym dwuspadowym dachem z rozbudowanymi mansardami i schodkowymi szczytami. Wejście do gmachu ulokowano w skrajnej północnej osi, prowadząc przez trójprzęsłowy korytarz do imponującej sali operacyjnej. To właśnie tutaj znajdowały się stanowiska przyjmowania i wydawania przesyłek, rozmieszczone po przeciwnych stronach przestronnego wnętrza. Dwa skrzydła budynku, zarówno na parterze, jak i na wyższych piętrach, miały układ amfiladowy, ułatwiający komunikację i organizację pracy. W południowym skrzydle od strony zaplecza zlokalizowano klatkę schodową z efektowną wieżyczką zwieńczoną ośmiokątnym spiczastym dachem i ozdobnym kwiatonem z chorągiewką. W roku 1910 urząd pocztowy nawiedził pożar, który zniszczył znaczną część dachu. Szkody naprawiono jeszcze w tym samym roku, przywracając budynkowi dawny blask. W latach 20. w odrodzonej Polsce pruskiego orła na ozdobnych tarczach zastąpiono polskim godłem, a niemiecki napis Kaiserliches Postamt na gzymsie przemalowano na poczta. Okres II wojny światowej przyniósł kolejne zniszczenia. Uszkodzona została wieża telegraficzna, którą po wojnie rozebrano do poziomu gzymsu. W roku 1992 przeprowadzono renowację całego budynku, przywracając mu dawną świetność. Ważnym wydarzeniem w najnowszej historii obiektu było odsłonięcie 5 października 2019 roku pamiątkowej tablicy upamiętniającej bohaterskich obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Poczta Główna w Toruniu zachwyca bogactwem neogotyckich zdobień. Zarówno północne, jak i południowe drzwi wejściowe zwieńczone są stylizowanymi portalami. Na elewacjach dominują liczne blendy tynkowane, które imitują witraże. Część z nich pokryta jest dekoracjami z grafitowymi, z motywami roślinnymi i geometrycznymi, szczególnie widocznymi na południowej i zachodniej ścianie budynku. W zdobieniach okien wykorzystano dwie barwy glazurowanych cegieł, czerwone i zielone, nadające całości wyjątkowego charakteru. Okna pierwszego piętra urozmaicone są dekoracjami masferkowymi, ostrołkami z trójliściem i rozetami z czwórliściem. Obecnie Poczta Główna w Toruniu nie tylko pełni funkcje użytkowe, ale także stanowi jeden z najważniejszych zabytków miasta, przyciągając uwagę mieszkańców oraz turystów. Jej monumentalna bryła, bogactwo detali architektonicznych i związane z nią historie sprawiają, że jest ona nie tylko świadkiem zmieniających się dziejów Torunia, ale także symbolem ciągłości i trwałości miejskiej tradycji. Zespół budynków pocztowych przy Rynku Staromiejskim to nie tylko miejsce codziennej pracy, lecz także cenny element dziedzictwa kulturowego miasta, łączący przeszłość z teraźniejszością.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: AI.
1: Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu. Gospoda pod Modrym Fartuchem to wyjątkowe miejsce na mapie Torunia, które od setek lat nieprzerwanie przyciąga mieszkańców i turystów. Zlokalizowana w zachodniej pierzei rynku nowomiejskiego pod numerem 8 kamienica mieści najstarszą działającą gospodę w tym mieście. Jej bogata historia, liczne ciekawostki oraz obecność w kulturze

0: 7 grudnia 1459 roku. Był królem Polski przez blisko dekadę, od 1492 do 1501 roku. Jan Olbracht, znany z zamiłowania do luksusu i wystawnego życia, zmarł w Toruniu 17 czerwca 1501 roku. Jego ciało spoczęło na Wawelu, a serce zostało wmurowane w jednej z kolumn Bazyliki Świętego Jana w Toruniu. W 2022 roku pod posadzką kaplicy poświęconej królowi odkryto jego komorę grobową. Przez wieki gospoda była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. Według przekazów w roku 1807 lokal odwiedził sam Napoleon Bonaparte. Kolejne dekady przynosiły zmiany, a stan budynku nie zawsze był zadowalający. W okresie międzywojennym gospoda popadła w zaniedbanie. Kontrole wykazywały brud, złe oświetlenie i zagrożenia dla bezpieczeństwa. W czasie II wojny światowej budynek został zniszczony, a Niemcy rozpoczęli przebudowę pomieszczeń z myślą o nowej restauracji. Po wojnie w 1945 roku okazało się, że większość ścian nadaje się jedynie do rozbiórki, a dach i stropy były poważnie uszkodzone. Dopiero w latach 50. podjęto decyzję o gruntownym remoncie, który zakończono w 1959 roku. Dzięki temu dziś w odnowionej kamienicy ponownie funkcjonuje restauracja nawiązująca do wielowiekowej tradycji miejsca. Wyjątkowa historia oraz klimat gospody pod Modrym Fartuchem inspirowały artystów różnych epok. Literat Tadeusz Petrykowski poświęcił temu miejscu wiersz zatytułowany Pod Modrym Fartuszkiem. Z kolei Maria Bogusławska napisała powieść historyczną Gospoda pod Modrym Fartuszkiem, która pierwotnie nosiła tytuł Gospoda pod Złotym Pierścieniem i była publikowana w odcinkach w toruńskiej prasie w latach 20. XX wieku. Pierwsze wydanie książki ukazało się w Warszawie w roku 1922, a kolejne w Toruniu w roku 1946. Barwna przeszłość gospody była także tematem licznych obrazów, rycin, widokówek i pocztówek. Jedna z takich historycznych pocztówek, pochodząca sprzed ponad 100 lat, została niedawno wylicytowana na kanadyjskiej stronie internetowej. Podobne pamiątki można odnaleźć w zbiorach toruńskich bibliotek. Gospoda pojawiła się również w filmie. Była jednym z elementów scenografii w legendarnym obrazie Prawo i Pięść z roku 1964. Choć w filmie bohaterowie nie odwiedzają restauracji, to właśnie przed jej budynkiem rozgrywa się część scen. Zdjęcia z planu potwierdzają, że aktorzy, w tym Maklakiewicz i Holubek, chętnie stołowali się w gospodzie podczas przerw w pracy na planie filmowym. Na potrzeby filmu budynek został ucharakteryzowany na zniszczony, a wokół niego rozrzucono śmieci, by oddać klimat opuszczonego miasta. Gospoda pod Modrym Fartuchem to nie tylko miejsce o bogatej historii, ale także ważny punkt na mapie wspomnień wielu mieszkańców Torunia. Starsi goście chętnie wracają pamięcią do czasów młodości, kiedy odwiedzali to miejsce w latach 50. Wspominają pierwsze randki, szkolne wagary, uroczystości i spotkania towarzyskie. Szczególnie popularne były historyczne pieczarki z cebulką, które cieszyły się popularnością nawet wśród studentów, a także wątróbka i inne regionalne przysmaki.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

AI. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Kultowy rejs, legenda polskiej komedii i nieodłączny element historii Torunia. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich filmów jest czarno-biała komedia Rejs, nakręcona w latach 70. ubiegłego wieku. Produkcja ta, wyreżyserowana przez Marka Piwowskiego według scenariusza napisanego wspólnie z Januszem Głowackim, Andrzejem Barszczyńskim oraz Jerzym Karaszkiewiczem, na stałe zapisała się w historii polskiej kinematografii. Film ten, będący ironicznym i pełnym absurdu spojrzeniem na społeczeństwo czasów PRL, zdobył miano dzieła kultowego, a jego popularność nie słabnie od dekad. Akcja Rejsu rozgrywa się na pokładzie statku wycieczkowego płynącego Wisłą. Głównym bohaterem jest osobnik podający się za instruktora kulturalno-oświatowego, w którego wcielił się Stanisław Tym. Ten pozornie lekki i humorystyczny obraz w rzeczywistości stanowił gorzką satyrę na polską rzeczywistość społeczną po wydarzeniach marcowych 1968 roku. Film Rejs był jednym z pierwszych polskich filmów pełnometrażowych zrealizowanych w dużej mierze metodą improwizacji. Reżyser pozwolił aktorom na swobodę, dzięki czemu wiele dialogów i scen powstało spontanicznie, co nadało całości wyjątkowego, autentycznego charakteru. Surowa cenzura i droga do kultowego statusu. Po ukończeniu zdjęć film został poddany surowej ocenie przez ówczesną komunistyczną cenzurę. Rejs otrzymał najniższą kategorię artystyczną, co ograniczyło jego dystrybucję jedynie do kin studyjnych. Mimo tych przeszkód film bardzo szybko zdobył ogromną popularność wśród widzów. Jego niepowtarzalny humor, satyryczne spojrzenie na absurdy PRL oraz znakomite kreacje aktorskie sprawiły, że Rejs stał się jednym z najczęściej cytowanych polskich filmów, a jego dialogi na stałe weszły do języka potocznego. Toruń, miasto filmowej legendy niewielu widzów, zdaje sobie sprawę, że pierwsze sceny Rejsu powstały właśnie w Toruniu. Latem 1969 roku ekipa filmowa rozłożyła swój sprzęt na nabrzeżu Wisły, w miejscu, gdzie dziś znajduje się Bulwar Filadelfijski. W tamtych czasach bulwar jeszcze nie istniał, a plan filmowy rozciągał się na niezabezpieczonym brzegu rzeki. To właśnie tutaj nakręcono ujęcia, w których pasażerowie bez biletów, grani przez Stanisława Tyma i Jerzego Dobrowolskiego, próbują dostać się na pokład statku wycieczkowego. Dziś miejsce to pamiętnia specjalna tablica, na której zamieszczono zdjęcie z planu filmowego autorstwa Feriduna Erola, pełniącego na planie rolę zarówno współpracownika reżysera, jak i epizodycznego marynarza. Obok fotografii znajduje się opis fabuły oraz kopia notatki Naczelnego Zarządu Kinematografii z 1970 roku, zawierająca zalecenia cenzorskie dotyczące poprawek i usunięcia niektórych scen przed dopuszczeniem filmu do emisji. Dodatkowo murek wzmacniający nabrzeże pokryto muralem z kultowymi cytatami z filmu, które przyciągają uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów. W filmie można rozpoznać panoramę Torunia od strony Wisły oraz nadrzeczną plażę, która obecnie jest popularnym bulwarem miejskim. Filmowa przystań statku znajduje się niemal dokładnie tam, gdzie dziś cumują miejskie łodzie i statki wycieczkowe. W wielu scenach pojawiają się także zabytkowe fragmenty miasta, które przez lata zyskały nowy wygląd, ale wciąż przypominają o filmowej historii Torunia. Ciekawostki z planu i castingowe rekordy realizacja Rejsu w Toruniu wiązała się z niecodziennymi wydarzeniami. Największy casting do filmu odbył się właśnie tutaj. Zgłosiło się na niego około 10 tysięcy osób, a kryteria wyboru były bardzo nietypowe. Poszukiwano ludzi, którzy potrafią robić coś niezwykłego lub po prostu wyróżniają się na tle innych. Wiele ról powierzono przypadkowo spotkanym przechodniom czy bywalcom lokalnych barów. Amatorska obsada wniosła do filmu autentyczność i świeżość, a improwizowane dialogi i sytuacje stały się jego znakiem rozpoznawczym. Film trafił do kin w październiku 1970 roku, początkowo tylko w dwóch kopiach. Oprócz Torunia zdjęcia realizowano m.in. nad Zalewem Zegrzyńskim, gdzie rozgrywa się słynna scena rozmowy o kondycji polskiego kina. Rejs szybko stał się przedmiotem licznych analiz i interpretacji, a jego znaczenie dla polskiej kultury i satyry nie sposób przecenić. Krytycy wielokrotnie podkreślali jego satyryczny wymiar, ironicznie komentujący absurdy systemu komunistycznego oraz społeczne nastroje tamtych lat. Sceny z filmu, dialogi i postacie weszły do kanonu polskiej popkultury, a Rejs niezmiennie inspiruje kolejne pokolenia widzów i twórców. Dziś Rejs jest nie tylko symbolem Torunia,
lecz także trwałym elementem polskiej kultury. Radio Gra.

0: Jan Broda, człowiek, o którym wiemy za mało. Odcinek pierwszy.
1: To jest Radio Gra.
0: Biznesmeni, wizjonerzy, inżynierowie, wynalazcy i budowniczowie. Osoby wykraczające planami i realizacjami daleko poza swoje czasy mieszkały i rozwijały Toruń. A gdyby tak te wszystkie cechy zamknąć w jednej osobie, tak, jest to możliwe. I o tym będzie ten odcinek. Poznajcie inżyniera Jana Brodę, człowieka, o którym wiemy za mało. Ja nazywam się Paweł Bukowski, jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu i zapraszam na wycieczkę szlakiem jego dokonań w Toruniu i nie tylko.
1: To jest Radio Gra.
0: Na początku postarajmy się namalować słowem i oczami wyobraźni panoramę Torunia z lat 20. i 30. XX wieku. Jesteśmy miastem, które wróciło do macierzy i wraz z Pomorzem zostało włączone w granice Polski po niemieckim zaborze. Jak ten czas mógł wpłynąć na rozwój Torunia? Znacząco to mało powiedziane. Ponad wiek absencji na mapach to nie tylko poważna luka geograficzna, ale także mentalna. Wyobraźcie sobie Państwo przynajmniej trzy pokolenia, czyli Was, Wasze dzieci i wnuki, mieszkańców, którzy uczą się języka niemieckiego, poznają tylko kulturę niemiecką, posiadają obywatelstwo tego kraju i wmawia się im, że są Niemcami. Słowo niepodległość z pewnością było długo wyczekiwane przez Torunian, ale za nim szła także ogromna odpowiedzialność. Chodziło o repolonizację, która musiała odbyć się w każdej warstwie życia społecznego. To była poważna praca domowa do odrobienia, żeby nie powiedzieć, że zadanie z gwiazdką. Zaraz, ale po co o tym mówić, skoro odcinek jest o niezwykłym człowieku? Właśnie dlatego, że aktywność inżyniera Jana Brody przypada na niezwykłe czasy. Odrodzenie polityczne i społeczne pociągnęło za sobą eksplozję kreatywności, przedsiębiorczości i kreacji nowej rzeczywistości pod ukochaną biało-czerwoną flagą. Patriotyzm obudził ducha zmiany i rozwoju, dał nową perspektywę. Co więcej, Toruń, który został wyznaczony na stolicę województwa pomorskiego, musiał w krótkim czasie przyjąć falę urzędników wojskowych, czyli nowych mieszkańców, którzy potrzebowali nowoczesnych miejsc pracy oraz infrastruktury godnej stolicy województwa. Rusza budownictwo, które napędza wszystkie gałęzie gospodarki. Powstają nowe budynki mieszkalne i administracyjne, które stylem wnoszą świeży powiew polskiej myśli architektonicznej i budowlanej. Modernizm. Jak samo słowo wskazuje, to styl architektoniczny, odchodzący od starego porządku, zapowiadający zmianę i uproszczenie dotychczasowych zasad. Aby łatwiej się odnaleźć, użyję współczesnej terminologii, ale sami spójrzcie na budynki Harmonijki, przychodni miejskiej dzisiaj przy ulicy Uniwersyteckiej, gmachu Urzędu Marszałkowskiego lub przypomnijcie sobie stary dworzec PKS w Toruniu. To wybrane przykłady śmiałych realizacji, które służyły ówczesnemu społeczeństwu. Bloki wielokondygnacyjne, wyglądające jak okręty, mieszkania z mnóstwem światła i pięknymi przestrzeniami przy ulicy Mickiewicza, oszałamiające wille inspirowane transatlantykami czy pałacykami przy ulicach Słowackiego lub Fałata. To ówczesny styl i nowoczesność, reprezentująca obywatela polskiego 2.0, jeśli można tak powiedzieć, który wreszcie mógł cieszyć się dobrem współczesnego świata. Za rozwojem idzie biznes, powstają zakłady, ludzie odnajdują pracę, no i przestrzeń, żeby dać upust wyobraźni przedsiębiorczości. W tym momencie pojawia się Jan Broda, o którego firmie opowiem w kolejnym odcinku. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Do usłyszenia.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jan Broda, odcinek drugi. Reklama dźwignią handlu.
1: To jest Radio Gra.
0: Wracamy na szlak do konia inżyniera Jana Brody. Jesteśmy w międzywojennym Toruniu. Miasto będące stolicą województwa pomorskiego staje się gigantycznym placem budowy. Ściągają tu rzesze nowych mieszkańców i pracowników szukających szansy dla siebie i bliskich. Wśród nich pojawia się inżynier Jan Broda, który postanawia spełnić swoje marzenia i zaczyna od bydgoskiego przedmieścia. Zapraszam na wycieczkę szlakiem dokonań inżyniera Jana Brody, człowieka, o którym wiemy za mało. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruń.
1: To jest Radio Gra.
0: No właśnie, kim był Jan Broda? Wiemy o nim stosunkowo niewiele. Z dostępnych źródeł dowiadujemy się, że przybył do Torunia w 1919 roku i rozpoczął działalność ze wspólnikami. Przy ulicy Koszarowej 13 otwiera Toruńskie Biuro Inżynierskie i Budowlane. Już 22 grudnia 1921 roku pojawia się ogłoszenie reklamowe firmujące rozwiązania, o których za chwilę miała się dowiedzieć cała Polska. Posłuchajcie Państwo, jaki rozmach działania. Budowy domów i zakładów przemysłowych, żelazo-beton we wszelkich zastosowaniach, kanalizacje, odprowadzanie wód, miast i zakładów przemysłowych. Projektuje i wykonuje Toruńskie Biuro Inżynierskie i Budowlane Jan Broda. Dachy deskowe do dużych rozpiętości systemu inżyniera Jana Brody. Interes musiał chwycić, bo po 8 miesiącach dowiadujemy się z mediów, że Jan Broda otwiera toruńską fabrykę zamków. Już 3 lipca 1921 roku Jan Broda szukał, tu cytuję, dziewczyny do obsługi i posyłek. 3 dni później informuje o chęci natychmiastowego zatrudnienia ślusarza. Czasy się zmieniają, ale wymagania pracodawców niekoniecznie. No sami Państwo posłuchajcie, jak brzmi jedno z ogłoszeń o pracę. Poszukujemy natychmiast ślusarza. Możliwie takiego, który pracował przy budowie narzędzi ślusarskich i sztanc. Reflektuje się na siły, które się wykażą dobrem, świadectwami i dłuższą pracą w jednym miejscu. Toruńska fabryka zamków, Jan Broda, Toruń, ulica Koszarowa 13. Jan Broda nagłaśnia chęć skupu blachy i bednarki, czyli elementu niezbędnego do stworzenia odgremiacza budynku, co mogło oznaczać, że rozbudowuje fabrykę przy Koszarowej. Reklamuje też nowe produkty. Posłuchajcie Państwo ogłoszenia z 14 lipca 1921 roku. Nie trzeba korków. Można użyć zwykłe zamknięcie patentowe dla każdej butelki, dając punkt zaczepienia blaszanego kołnierza. Kołnierze dostarcza toruńska fabryka zamków Jan Broda, Koszarowa 13, w cenie 3000 marek za 1000 sztuk. Jeśli widzieliby Państwo tę gazetę, to zwróciliby Państwo uwagę, że ktoś był naprawdę, że tak powiem, ogarnięty w marketingu, bo ogłoszenie jest w lewym narożniku, tam gdzie intuicyjnie rozpoczynamy czytać, napisane jest w chwytliwy sposób, jest hasło, jest produkt, jest cena i adres. Wszystko się zgadza, oprócz waluty. Zwrócili Państwo uwagę, że została podana przeze mnie w niemieckich markach? Tak, bo ogłoszenie z 1921 roku, a polski złoty wprowadzono do obiegu w 1924 roku. No i najważniejsze, jeśli ktoś nie wie, czym było zamknięcie patentowe butelek, to niech szybko wpisze w wyszukiwarce lub zapyta dojrzalszej wiekowo osoby. Ja już nie chciałbym robić reklam komukolwiek. Interes na pewno rozkwita, bo w 1922 roku od pierwszych ogłoszeń pojawia się zaskakująca informacja o otwarciu kolejnej firmy, tym razem Pomorskie Zakłady Wiertnicze Zdrój, w spółce z doktorem Janem Roszakiem, ówczesnym dyrektorem banku z Torunia w Wąbrzeźnie. Ale marketingowy zasięg Jana Brody nie ograniczał się tylko do regionu. Ofertę toruńskiego inżyniera można było znaleźć w prasie warszawskiej, specjalistycznej, jak także całkiem egzotycznej, chociażby w takich tytułach jak Strażnica Bałtycka, Żeglarz Polski lub czasopiśmie Lotnik, w których oferuje budowę elementów wyposażenia statków czy hangarów lotniczych. Jak się Państwo domyślacie, na efekty nie trzeba było długo czekać. Konsekwentnie publikowane są ogłoszenia rekrutacyjne murarzy, dekarzy, praktykantów i buchalterów. Jan Broda jest niesamowicie aktywny na każdym polu. Wspiera miejskie inicjatywy, jak wystawę w seminarium miejskim. Dokłada się do zbiórki na samolot challenge'owy, czyli wyścigowy po morze. I jak łatwo się domyślić, przenika także do lokalnej społeczności i ówczesnych elit, co w rezultacie przekłada się na kolejne ciekawe realizacje. O tych opowiem w kolejnym odcinku, do którego już teraz serdecznie zapraszam. Opowiadał Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Jan Broda, odcinek trzeci. Toruńskie sukcesy.
1: To jest Radio Gra.
0: Ten toruński biznesmen, budowniczy i wynalazca, gdyby żył w dzisiejszych czasach, z powodzeniem zostałby laureatem diamentów Forbesa, Gazeli Biznesu czy innego wyróżnienia. Jego rozmach działania był imponujący. Nazywam się Paweł Bukowski, jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu i w tym odcinku przybliżymy toruńskie realizacje inżyniera Jana Brody. Człowieka, o którym wiemy za mało.
1: To jest Radio Gra.
0: Jak wspomniałem w poprzednich odcinkach, okres międzywojnia to dla Torunia koło zamachowe. Miasto staje się gigantycznym placem budowy, w którym jak grzyby po deszczu przebywają nowe budynki mieszkalne i przemysłowe. Potrzeba rąk do pracy, ale też do roboty koncepcyjnej i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. To tworzy idealną przestrzeń biznesową, w której rozkwitają przedsiębiorstwa Jana Brody. Tak, dobrze Państwo słyszycie, inżynier Jan Broda dzięki konsekwentnie prowadzonej aktywności marketingowej staje się właścicielem albo współwłaścicielem kilku firm, które mają swoją siedzibę m.in. przy ulicy Koszerowej, czyli dziś Broniewskiego, ale także w kilku polskich miastach. Pomijając już trochę chronologię realizacji, dodam tylko, że od czasu założenia firmy w Toruniu spod jego ręki do wybuchu II wojny światowej światło dzienne ujrzą takie realizacje jak dach toruńskiej fabryki makaronów mieszczącej się niegdyś przy ulicy Kościuszki, hala własna Jana Brody przy ulicy Koszarowej, czyli dziś Broniewskiego. Ludzie Jana Brody realizują w iście ekspresowym tempie perełkę modernizmu toruńskiego, czyli inspirowany okrętami budynek wielokondygnacyjny Westy, który do dziś mogą Państwo zobaczyć przy ulicy Mickiewicza 7. O tym dokonaniu rozpisywały się lokalne gazety, chwaląc wykonanie, ale przede wszystkim koncentrując się na zachowaniu wobec pracobiorców, jak ładnie określa pracowników dziennikarz. Wobec ludzi trzeba być w porządku i bez wątpienia inżynier Jan Broda musiał taki być. Posłuchajcie Państwo artykułu z gazety Dzień Pomorski. Zacytuję fragment. Po przymocowaniu wieńca zgromadzili się pracownicy na podwórzu, oczekując na zwykły przy tej okazji traktament. Jakież było ich zdziwienie, gdy nagle przedstawiciel banku Westy z Poznania i odpowiedzialny kierownik budowy pan inżynier Alfons Jaworski zaczął wywoływać każdego pracownika po nazwisku i w imieniu zarządu Westy wręczał premię pieniężną odpowiednią do czasu, który przepracował, dziękując zarazem uściskiem ręki i słowami za pracę. Radość i wdzięczność zabłysły w oczach 120 obdarowanych na widok tej niespodzianki. Oceniając ten wysoce społeczny akt, zacieśniający więzy sympatii i wzajemnego zrozumienia między pracodawcą i pracobiorcą, wysłano w porozumieniu z kierownictwem telegramy gratulacyjne do zarządu Westy. Po rozdaniu nagród kierownik firmy PEDAP, inżynier Jan Broda, podejmował pracowników poczęstunkiem z okazji wieńcowego. Wiwaty na cześć zarządu Westy i kierownictwa budowy rozbrzmiewały do wieczora, po czym nastąpiła wspólna fotografia. Cały artykuł dedykowany jest wspomnianemu budynkowi Westy, ulica Mickiewicza 7, jak powiedziałem, no i zachwala wykonanie, majstersztyk, ale jak Państwo słyszycie, również podejście do pracownika. Idziemy dalej, bo Jan Broda odjechał dosłownie, wykorzystując w działaniach marketingowych nawet pożar własnej fabryki. Do tego niebezpiecznego bądź co bądź zdarzenia doszło 12 lipca 1926 roku. Pożar w fabryce Jan Broda. Na szczególną pochwałę zasługuje straż, która w przeciągu 5 minut przybyła na miejsce i płomień ugasiła. Straty są minimalne. Wszyscy obecni przy ogniu zauważyli, że ogień dachu patentowanej konstrukcji inżyniera Jana Brody nie mógł się rozwinąć, skutkiem czego zagaszenie było bardzo łatwe. Dach bowiem posiada podwójne szalowanie, przez które przeciąg powietrza nie mógł się wytworzyć i płomień dusił się między owymi szalowaniami. Okazuje się ponownie, że taka konstrukcja z podwójnym deskowaniem bardzo skutecznie przeciwdziała rozszerzeniu się ognia. Dach podobnej konstrukcji zastosowano m.in. nad kinem Palace przy ulicy Mickiewicza 90 o rozpiętości 16 metrów. Takie same dachy stosuje się także w budynkach mieszkalnych, gdzie dają bardzo dobrą sposobność świetnego wykorzystania poddasza do celów mieszkalnych. Jak nas firma Jan Broda informuje, dachy te znajdują coraz większe zastosowanie w rolnictwie do budowy stodół i obór, a także w przemyśle do hal fabrycznych. Na tym jednak nie kończymy. bo inżynier Jan Broda ma na swoim koncie także bardzo spektakularny i niemal bohaterski epizod, ratując ratusz staromiejski przed zawaleniem. Był taki moment w historii naszego miasta, kiedy naruszono biegi cieków podziemnych, który to zagroził stabilności fundamentów ratusza. W celu ustalenia planu działania oraz diagnozy zebrała się specjalna komisja zwołana z ekspertów z zakresu budownictwa, konserwacji zabytków, ale był tam także Jan Broda. Tak ten moment reakcji inżyniera z Koszarowej odnotował w swoich wspomnieniach architekt miejski, który na zawsze zmienił oblicze Torunia, pan Ignacy Tłoczek. Niech tylko szanowna komisja się rozpełznie. Wyjawię panu swój pogląd na sprawę, rzekł, przysłuchując się na uboczu niemałemu konsylium, które w błyskawicznym tempie powołano w celu ratowania zabytku. Rozwiązanie inżyniera Jana Brody było genialne, szalone i niezwykle odważne w swoim wykonaniu. Chodziło o coś w rodzaju prac na żywym organizmie, czyli wymianie kluczowych i naruszonych filarów przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności fundamentów budowli. Nie wchodząc już w szczegóły budowlane, koniec końców cały zabieg udał się profesjonalnie do tego stopnia, że pracownicy kasy oszczędności położonej nad piwnicami ani przechodnie nie odnotowali, jak to napisał Tłoczek, że w podziemiach toczył się bój o zachowanie zabytku przed katastrofą. Jeszcze raz dobrze usłyszcie państwo. Ratuszowi staromiejskiemu w 1933 roku groziło zawalenie, przed którym uchronił go Jan Broda. Znajomość z Ignacym Tłoczkiem to również spektakularna przebudowa połączenia centrum Starego Miasta z bydgoskim przedmieściem. Współodpowiedzialnym za powiększenie przejścia przy tzw. Łuku Cezara był również bohater dzisiejszej opowieści. Czy na tym koniec? Tak, koniec rozgrzewki, bo opuszczamy Toruń, żeby w kolejnym odcinku przedstawić ogólnopolskie dokonania inżyniera Jana Brody. Serdecznie zapraszam. Opowiadał Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Do usłyszenia.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Jan Broda, odcinek 4. Ekspansja.
0: To jest Radio Gra.
1: Wracamy do historii inżyniera Jana Brody. W poprzednich odcinkach poznaliście promil jego realizacji, które miały miejsce w Toruniu. Jednak o talencie i przedsiębiorczości geniusza z Koszarowej przekonali się także zleceniodawcy w innych częściach kraju. Posłuchajcie, gdzie jeszcze zostawił po sobie ślad. Nazywam

0: spółkę Zdrój, o której wspominałem, zakłady wiertnicze. W Kowalewie posiadał tartak parowy. Jego firma wygrała przetarg na realizację pawilonu pomorskiego w ramach pierwszej pomorskiej wystawy rolnictwa i przemysłu w Grudziądzu. Jednocześnie z powodzeniem prowadzi realizację w stolicy. Dach systemu brody zwieńcza chociażby halę dworcową przy ulicy Chmielnej. Firma budowlana Jan Broda będzie odpowiedzialna za budowę mostu 3 maja w Ciechanowie. Była to pierwsza tego typu śmiała realizacja na Mazowszu. Niemal bliźniaczą konstrukcję, choć dłuższą, miał most warszawski w Łowiczu, który wykonała firma Bobrowski Spółka. Ale tu uwaga, Jan Broda był wówczas jej wspólnikiem. Obie przeprawy były wizytówkami swoich miast i całego Mazowsza. Wyróżniały się niestandardową formą oraz rozwiązaniami technicznymi. Mówię w czasie przeszłym, bowiem z uwagi na wiek i zużycie obie przeprawy zostały już zastąpione nowymi. Jeśli jeszcze Państwu mało, to zapraszam do Kutna, gdzie wymieniany dziś w każdym przypadku inżynier Jan Broda buduje koszary przy ulicy Grunwaldzkiej. I tu ciekawostka, budynek istnieje do dziś. A ze sportowych realizacji firma naszego bohatera jest odpowiedzialna chociażby za wybudowanie trybun i zadaszenie stadionu z cyklodromem w Kaliszu. Jak wypowiadano się tam o Janie Brodzie? Posłuchajcie. Cytuję lokalną prasę. Nadszedł 1927 rok. Kolejny etap obejmował pojawienie się trybun na 100 miejsc siedzących. Zdecydowano się na ofertę Jana Brody z Toruniu. Zaproponował on trybuny kryte dachem bezwięzarowym, wykonane według własnego systemu. W pewnym momencie przedsiębiorca był najbardziej pożądaną personą w mieście. Oczekujemy inżyniera Brody. Wtorek, 17 rano, magistrat, głosi zachowany telegram. Firma oddelegowuje swojego technika, Karola Stelmachowskiego, do prowadzenia budowy w Kaliszu oraz Bernarda Wiśniewskiego dla przyspieszenia prac, który w robotach ciesielskich posiada znakomitą wprawę. Odpowiada właściciel. Umowę z toruńską firmą Rada Miejska ostatecznie zaakceptowała 18 maja. Po 6 tygodniach całość miała być gotowa. Kalisz zaskoczył szybkością budowy i bardzo wolnym tempem rozliczenia. Jan Broda na wypłatę środków z tej realizacji czekał prawie 5 lat. W obszernym już portfolio czas na absolutny diament w koronie. Budowlanym Eldorado Jana Brody okazała się Gdynia. Budowa miasta i portu była miejscem, gdzie mógł spełnić się jako wykonawca i wynalazca. Odpowiadał za budowę kluczowych obiektów zapewniających życie portu, takich jak kapitanat czy urząd morski. Realizował budowę budynku Banku Polskiego przy ulicy 3 Maja. Jednak absolutną wizytówką tego miasta jest do dziś hala targowa, uznawana przez specjalistów budownictwa za dzieło wybitne w kontekście architektonicznym i konstrukcyjnym z nietypowymi rozwiązaniami dachu. Wybudowana w iście gdyńskim tempie, jak mawiali tutejsi, bo budowę rozpoczęto na początku 1937 roku, a w listopadzie tego samego roku cały kompleks był już gotowy do odbioru. Doprawdy piękny obiekt, do którego odwiedzin zachęcam Państwa. Pragnę tylko zwrócić uwagę, że w przypadku Gdyni mówimy o bardzo prestiżowych realizacjach. Gmachy reprezentacyjne, które są wizytówkami miasta, ale także ówczesnej władzy oraz pomysłowości i ambicji realizatora. Niestety, tę udaną pastę zatrzymuje wybuch II wojny światowej. O tym, co działo się z firmą oraz inżynierem, opowiem w kolejnym odcinku, do którego serdecznie zapraszam. Pozdrawiam, Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra. Słuchasz Radia Gra.

0: reklama.
1: Marian,
0: Jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
0: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czas II wojny światowej zabrał nam kwiat inżynierów i naukowców. Zatrzymał rozwój naszego kraju i miał ugasić wielkie ambicje. W powojennej rzeczywistości prywatna przedsiębiorczość, kreatywność oraz indywidualizm również nie były mile widziane. Czy czas wojennego terroru i powojennego marazmu powstrzymał Jana Brodę? Posłuchajmy, jak inżynier z Koszarowej poradził sobie w tym trudnym czasie. Nazywam się Paweł Bukowski, jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu i zapraszam na wycieczkę w eterze.
2: To jest Radio Gra.
1: Nie minęły dwie dekady, od kiedy Toruń cieszył się wolnością i powrotem pod biało-czerwoną flagę. Jak już Państwo słyszeliście, to czas koła zamachowego i dynamicznego rozwoju kraju oraz miasta. W tym wszystkim szarą eminencją jest Jan Broda oraz jego firmy. Ten złoty sen kończy się we wrześniu 1939 roku. Po zajęciu Torunia przez Niemców, inżynier z Koszarowej musi odnaleźć się szybko w nowej rzeczywistości. Choć źródła nie mówią zbyt wiele, to wiemy, że firma działała w okresie okupacji, są jednak wątpliwości, co działo się z samym inżynierem. Jego kolega i z pewnością znany wielu mieszkańcom, pan Ignacy Tłoczek, spotkał go w Koninie, gdy szukał pracy. Z kolei z innego źródła dowiadujemy się, że dzięki niemieckim korzeniom żony Charlotte, para została wpisana na listę narodowościową. Tyle jeśli chodzi o czas II wojny światowej. Nowa, powojenna rzeczywistość przywitała Jana Brodę zarządem państwowym nad zakładem. Jednak po procesie rehabilitacyjnym sąd orzekł przyznanie pełni praw obywatelskich. Status zakładu, choć nie podlegał nacjonalizacji, z uwagi na jego budowlane przeznaczenie, na pewno znajdował się pod czujnym okiem władzy. Kraj dźwigał się z wojennej zapaści. I w tym wszystkim znów Jan Broda pojawia się przy kluczowych realizacjach. A jedną z nich jest chociażby odbudowa 140-metrowego masztu radiowego na Podgórzu oraz realizacja kopuły dla teleskopu w nowo powstałym obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach, uznawanej przez wielu jako przykład doskonałej realizacji. Z tymi dwiema realizacjami mam jednak pewien problem, bo choć wymieniana jest firma Jan Broda, to jestem przekonany, że sam realizator nie mógł cieszyć się z ukończonych dzieł. Niestety, inżynier Jan Broda zginął tragicznie 16 marca 1947 roku na dworcu w Warszawie. Ustalenie przyczyn śmierci nastręcza sporo wątpliwości, ponieważ media warszawskie piszą o tym, iż wpadł pod pociąg, wysiadając z niego. Lokalna prasa pisze, iż do niego wsiadał, a wspomniany już Ignacy Tłoczek wspominał, że Jan Broda został pchnięty przez osoby czekające w tłumie. Jedno jest pewne. Na cmentarzu Świętego Jerzego na zawsze spoczął wybitny inżynier, biznesmen i wynalazca, jak wyrażali się o nim chociażby Ignacy Tłoczek. Nagrobek Jana Brody odnajdziecie Państwo w ewangelickiej części cmentarza, w niedalekiej odległości od ulicy Gałczyńskiego. Choć mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo trochę, to nadal pozostają pytania. Co stało się z jego żoną Charlottą? Dlaczego Jan Broda jest pochowany obok wspólniczki, z którą prowadzili firmę w Gdyni? Wiemy, co się stało z zakładem. W 1952 roku został znacjonalizowany, a produkcja skierowana na tory przemysłu chemicznego, których aktualnym spadkobiercą jest zakład Tofama przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. W Toruniu pamiątką po dziedzictwie Jana Brody są także hale zakładowe, co prawda przebudowane, ale wciąż widoczne przy ulicy Broniewskiego na wysokości hali Olimpijczyk, która nomen omen również znajduje się na terenie zakładu. Inżyniera Jana Brodę w 1996 roku upamiętniono również ulicą, która dziś łączy ulicę Mazowiecką i Poddębową Górą. Ale jest jeszcze coś. Na zakończenie warto podkreślić, że inżynier Jan Broda dostarczył bodaj najwięcej patentów, wynalazków spośród wszystkich przedwojennych Torunian. Na 44 przedwojenne patenty 24 zostały zgłoszone przez niego. Jego wynalazki otwierają i zamykają listę w latach 1919-1939, jeśli chodzi o Toruń. Absolutnie znakiem rozpoznawczym były dachy systemu Brody, na przykład dachy deskowe płaskoopasowe lub gęstożebrowy płaski strop żelbetonowy, Ich opisy pojawiały się niemal w każdym z odcinków audycji, podobnie jak gościły jako osobne patenty zgłaszane do urzędu. Mówiąc nieco inżynieryjnie, mam również nadzieję, że dzięki tej wycieczce wspólnie zbudowaliśmy obraz niesamowitej postaci na tle Polski i Torunia w arcyciekawym okresie, jakim była II Rzeczpospolita. Wierzę, że audycja dedykowana inżynierowi Janie Brodzie była dla Państwa źródłem informacji oraz ciekawostek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam, Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
2: To jest Radio Gra.